0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gęda
0: i Adam Zawadzki.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11:30.
3: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Turn.

0: emocja. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

this feeling down. Let's journey now, how it's supposed to be.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Meteor.
1: No faktycznie rano to rano meteor.
2: Dzień dobry. Godzina 7:03 na zegarach, słuchajcie. Mam nadzieję, że te 3 minutki po prostu bardziej podsyciły was chęć usłyszenia nas.
1: Też mam taką nadzieję, ale w ogóle Zosiu, ty masz energii.
2: No bo słuchaj, w miarę się wyspałam.
1: Aha.
2: Tak wiesz, z przymrużeniem oka oczywiście, no bo jest godzina 7:00, no to tak
1: no myślę,
2: że nikt z własnej woli tego nie robi.
1: To prawda.
2: Znaczy co? Ale tak, dzisiaj mam dobry humor, ponieważ dzisiaj mamy, słuchajcie, nasz ostatni poraneczek w takim składzie.
1: No to prawda, to jest akurat bardzo nieprzyjemna część dzisiejszego dnia i jeszcze smutno, bo nie ma dzisiaj z nami Kuby.
2: To prawda. I nie ma jego cudownej playlisty i cudownego humoru i energii.
1: No właśnie, no i trzeba będzie jakoś szyć i trzeba będzie wykrzesać te nasze resztki energii. No twoje nie resztki, może moje resztki.
2: Nasycę cię. Ja cię nasycę, dam ci.
1: Ale poczekaj, bo musimy tę energię z nas wyjąć i w jakiś sposób tutaj Kubę spersonifikować. Przynajmniej jego energię.
2: Ale wiesz, co jest dobrym składnikiem i dobrym przepisem na to?
1: A co?
2: Napuszczenie Zelly Larsson.
1: No to wiadomo, no bo to jest jednak piątek, godzina 7:00. No to słuchaj, nasi drodzy, Symphony, Zara Larsson z Clean Bandit. Już teraz na antenie Radia Meteor.

0: Magda Marko trochę wystraszył nam nasze sąsiedztwo, ale spokojnie, jeżeli mamy tu kogokolwiek z naszego sąsiedztwa, nie wiem, czy Zosiu sąsiedzicie słuchają, nie musicie się oczywiście bać, a może nawet dzisiaj złożymy wam życzenia.
1: No właśnie, jeśli jesteście tutaj z naszych okolic, albo i nie, ale macie na imię dzisiaj Romuald Gerwazy Protazy.
0: Albo na przykład również macie na imię, o rety, coś mi uciekło, o, Michelina, Julianna, Romualda, albo Bonifacy Otto.
1: Oddon, Bożysław albo Gaudenty, no to dzisiaj życzę wam wszystkiego najlepszego, żeby wam słońce po prostu dzisiaj nie schodziło i z nieba, i po prostu z twarzy, bo dzisiaj będzie cudowny dzień.
0: No a właśnie propos tego słońca, no to oczywiście w Uchcie Wieści się dowiemy, ile tam dokładnie stopni będzie, ale przysłowie na dziś obiecuje, że na święty Protazy każdy się poparzy, więc drodzy solenizanci, dzisiaj może warto byłoby na przykład jakaś, wiecie, posiadówka w plenerze, czy takie sprawy. No, warto trochę poświętować.
1: No dzisiaj tak, piątek, piąteczek, piątunio, no to idealny czas, żeby zacząć jakoś fajnie ten weekend.
0: No, piątek, no i... weekendu, początek.
1: A to, przepraszam.
0: To też fakt. Jesteś.
1: No właśnie, wszystko się zgadza, słuchajcie, wszystko się zgadza. Także my mamy nadzieję, że umylimy wam dzisiaj ten dzień jak
0: na pewno. Zrobimy, co możemy, a teraz możemy umilać go muzyką, bo wiecie, jest rano i czasem trzeba czegoś posłuchać dobrego, tak jak już Zosia mówiła, czegoś energicznego. Za moment jeszcze do tych imion na pewno wrócimy i do ich etymologii, bo to jest zawsze taka ciekawa ciekawostka, żeby komuś, kto ma na przykład dzisiaj te imieniny, zarzucić. A właśnie tak, aby tradycji trochę stało się zadość i aby uczcić ten nasz ostatni poranek, hymn naszych pasm i ciekawostka, albo dla was taka zagadka właściwie, zadanie. Zosiu, co nasi słuchacze powinni sobie wpisać teraz w wyszukiwarkę?
1: Powinniście wpisać sobie Zara Larsson i wtedy zobaczyć, co wam tam ciekawego wyskoczy, bo będziecie zdziwieni. Ja byłam zdziwiona, ale zaskoczona, tak pozytywnie wam powiem. Od razu dzień jest lepszy.
0: A skoro hymn tych pasm piątkowych, porannych, no to oczywiście Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Nie było, że rzucamy nasze słowo na wiatr.
1: Nigdy.
0: Nigdy. To nie my. Obiecałyśmy wam przedstawienie etymologii niektórych imion dzisiejszych. No bo oczywiście, jakby się tak zaznajomić, no to każde imię skąd się wywodzi i gdzieś tą historię swoją posiada. I tak na przykład na tapet postanowiłyśmy dzisiaj wziąć Gerwazego. Możecie go znać, przynajmniej to imię, gdzieś tam się rozpropagowało bardziej, poprzez pana Tadeusza, autorstwa Adama Mickiewicza. No myślę, że tutaj każdy powinien znać.
2: Tak, Gerwazy... Reumbajło?
0: Tak jest.
2: Klasa.
0: Pięknie, brawo.
2: Uf, matura jednak zdana.
0: Zaliczamy. No i słuchajcie, Gerwazy jest to imię najczęściej pochodzenia greckiego, które wywodzi się od słowa gerasmios, czyli czczony, szanowany, lub gerajos, czyli stary, sędziwy. No i niektóre źródła lingwistyczne wskazują również na pochodzenie starogermańskie. Tutaj od słowa ger, czyli włócznia, oraz was, wojownik, wasal, co oznaczałoby wojownika walczącego włócznią.
2: O proszę, no to tłumaczę co nieco.
0: Myślisz, że Gerwazy wtedy nie walczył włócznią.
2: Nie walczył włócznią, nie, absolutnie. Ale
0: wojownikiem nie był.
2: Ale myślę, że akurat takie wytłumaczenie ma sens i faktycznie nam troszeczkę może pokazać, skąd to imię pochodzi. Bo jak mówimy o kimś trochę stary, sędziwy, no to wielu ludzi dożywa do takiego sędziwego wieku. A jak mówimy o kimś, kto walczył włócznią, to jest trochę bardziej sprecyzowane.
0: Ale to trochę się wyklucza w sumie.
2: Ale walczył, ale nie, że przegrał.
0: To w sumie.
2: No był tak dobry, że aż dostał na imię Gerwazy.
0: I że aż dożył w sędziwego
2: wieku. No ej, mamy historię.
0: Genialne. Ej, to się wszystko łączy.
2: No tak, pięknie, klasa. Tak jak właśnie powiedziała Zosia, imię to zostało totalnie bardzo mocno spopularyzowane właśnie przez naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza w eposie Pan Tadeusz. Imię to nosił Gerwazy Reumbajło, wierny sługa i klucznik Horeszków.
0: To taka szybka powtórka przed językiem polskim, jeśli ktoś jeszcze ma do zaliczenia ostatnie sprawdziane.
2: No, albo pisze poprawkę w czerwcu z matury. Tak też może
0: być. To jest opcja. Nie
2: chyba to nie teraz, albo już
0: ale...
2: No, nie życzymy, ale jeszcze jest sierpień, na spokojnie, damy sobie radę. Kolejne imię na dzisiaj to Otto. Jest to imię, które pochodzi ze starogermańskich języków, jak się spodziewać można, no bo wiemy, że jednak było tam wielu cesarzy, Ottonów na przykład. Jego podstawowe znaczenie to bogaty, zamożny albo dziedzic.
0: Wszystko się zgadza.
2: Prawda, to się znowu układa. Wyewoluowało ono jako skrócona forma od tych właśnie nieco dłuższych imion germańskich, takich jak Odilo, Otfried.
0: Otfried.
2: Dziękuję, tak, bo tutaj zangliczyłam niepotrzebnie. I rdzeń tych imion właśnie, czyli aud, oznaczał dobrobyt bądź też majątek. W Polsce imię to funkcjonuje również w drugim wariancie, którym jest Otton. I właśnie tych cesarzy Ottonów mieliśmy wielu.
0: Chyba no bo bardziej spopularyzowane.
2: Tak, zdecydowanie. Jednak jak uczymy się o historii tych wczesnych Piastów, no szczególnie o Bolesławie Chrobrym, jednak mimo wszystko, to tych Ottonów co nieco spotykamy.
0: W historii myślę, że Ottonów było naprawdę wiele, ale Michalin... Kurczę, nie wiem. Tu może być problem, ale oczywiście też wam przedstawimy etymologię tego imienia.
2: Była Michalina Wisłocka na pewno.
0: Aha,
2: i parę pewnie z zagranicznych wersji, ale no to okay. na tym się teraz nie skupiamy. Nie.
0: Na tym nie, ale sprawdzimy. Może jeszcze ktoś tam się nam objawi. Mhm. Ale słuchajcie, Michalina to rzymski odpowiednik hebrajskiego imienia Michał. Pochodzi od wyrażenia Michal, co w dosłownym znaczeniu oznacza któż jest Bóg, któż jest jak Bóg. I w Polsce imię to jest znane i nadawane co najmniej od XVIII wieku. I symbolizuje, uwaga, pokorę wobec sakrum, a jednocześnie dużą siłę duchową i niezależność.
2: O proszę, no ja myślę,
0: zgadza
2: że symbolizuje. Oczywiście. No jakże bym się miała nie zgodzić.
0: To właśnie byś spróbowała.
2: No totalnie to jest to. Naprawdę ja się zgadzam się w 100%. Naprawdę.
0: No to słuchajcie, jeśli akurat jakieś wasze imię zostało tutaj wyczytane, no to powtarzamy wszystkiego najlepszego dla was dzisiaj w ten piękny dzień. No i mam nadzieję, że będziecie tutaj nam towarzyszyć dalej w naszym pięknym paśmie porannym do godziny 10:00. A teraz na antenie Radia Meteor wracamy do muzyki Right Round Florida i Kesha.
2: O, tak zwany banger.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: że dopisuje.
1: Też się zgodzę z tym stwierdzeniem, ale dopisują nam też dzisiejsze dni, ponieważ to się tak ładnie dzisiaj po prostu wyrównało wszystko, bo są też takie poważniejsze tematy, ale są też takie bardziej leniwe, takie spokojne, ponieważ dzisiaj nietypowe święta, jakie obchodzimy, to Światowy Dzień Anemii Sierpowatej, o której za chwilkę tutaj trochę opowiemy i poruszymy ten temat, ale oprócz tego mamy na dzisiejszej liście Dzień Leniwych Spacerów oraz Dzień Kibica Wisły Kraków.
0: Oczywiście, jako że jesteśmy w Poznaniu, no to Dnia Kibica Wisły Kraków obchodzić nie będziemy, ale tak tylko wspominamy, drodzy kibice kolejorze, nie szukajcie nas na ulicach, absolutnie. Dzień Leniwych Spacerów brzmi naprawdę kusząco, szczególnie biorąc pod uwagę to, że no, jak jest ten święty protazy, to musi nam trochę poświecić. Więc jeżeli faktycznie tak będzie i jeżeli w trakcie wuchty wieści się to potwierdzi, no to dzisiaj warto na taki leniwy spacer się wybrać.
1: Ale zgodnie z umową, zanim o spacerach, bo mamy też tam dla was przygotowanych parę ciekawostek z tym związanych, chciałyśmy teraz poruszyć temat anemii sierpowatej, ponieważ ustanowiony ten dzień, czyli 19 czerwca, został w celu poszerzenia wiedzy właśnie na temat tej choroby i w 2009 roku doszło do zapisania powyższej daty w oficjalnym kalendarzu UNESCO.
0: Oczywiście warto też, żebyśmy przybliżyły wam, czym w ogóle ta anemia sierpowata jest. To jest taki specyficzny rodzaj niedokrwistości, która polega na występowaniu zaburzeń w hemoglobinie człowieka. Hemoglobinie, czyli w tych krwinkach czerwonych. One zmieniają po prostu swój pierwotny kształt. Jest to choroba nieuleczalna, która oczywiście zagraża życiu, bo dochodzi do zlepiania się krwinek i tworzenia zatorów, które mogą na przykład doprowadzić do udaru. Czy też na przykład zawału, który również taką konsekwencją być może. Podczas corocznych spotkań właśnie w dniu tego 19 czerwca specjaliści informują, edukują o objawach występujących właśnie u chorych. A co wśród takich objawów jest?
1: Wśród takich objawów można wymienić bladość skóry, nadmierne osłabienie, bóle, gorączkę, opuchliznę kończyn, wrzody czy nadmierną potliwość, no i niestety wiele innych.
0: Wracając jeszcze do samego sensu sprawy, trzeba by podkreślić, że w Polsce w trakcie Światowego Dnia Anemii Sierpowatej powstają różnego rodzaju happeningi, pogadanki, spotkania i one mają właśnie na celu przybliżyć temat anemii ogólnie, ale również tej konkretnej, nazwijmy to, odmiany. To jest świetna okazja, żeby właśnie i trochę się dowiedzieć i okazać wsparcie osobom zmagającym się z tą chorobą. I oczywiście na takich spotkaniach poruszane są zagadnienia związane z leczeniem. To jest farmakologia, przeszczepy szpiku kostnego i przetaczanie krwi.
1: Tak jest, więc jeśli ktoś z was ma, cierpi niestety na anemię, no to dzisiaj życzymy wam dużo, dużo zdrówka i żeby wam po prostu to jak najmniej doskwierało na co dzień.
0: Zdecydowanie tak i pamiętajcie, drodzy słuchacze, warto się badać. Nawet jeżeli tej anemii nie macie, to warto, bo często wiele chorób, wiele różnego rodzaju abnormalnych rzeczy w naszym organizmie możemy wykryć wcześniej i możemy po prostu dać sobie z nimi w bezpieczny sposób radę. Także to jest takie małe przesłanie dla was.

0: Tom Tom Club.
1: Tak jest. No jeśli was ta piosenka tak rozbudziła pewne jedno bioderko i drugą nóżkę i po prostu tak fajnie wam się zrobiło, no to myślę, że to jest po prostu idealny mood, żeby teraz wyjść na zewnątrz albo chociaż popatrzeć na zewnątrz, jeśli gdzieś siedzicie i akurat nie możecie wyjść.
0: Bo słońce patrzy, więc można na nie też spojrzeć.
1: Tak, jakby możecie odwzajemnić to. Mhm. I możecie sobie popatrzeć i sobie albo powspominać wasze leniwe spacerki gdzieś tam po polach, łąkach za pięknych czasów, kiedy nic nie trzeba było robić, albo właśnie takie czasy sobie stworzyć i dzisiaj uczcić Dzień Leniwych Spacerów.
0: Możecie też go uczcić na przykład wychodząc to 5 minut wcześniej do pracy, na uczelnię czy gdziekolwiek i faktycznie pójść spacerkiem albo do miejsca docelowego, albo na przykład na tramwaj i wyjść chwilę wcześniej, żeby ten spacerek był faktycznie leniwy. Jednakże mimo, że leniwe, to jednak są pewne rekordy dotyczące spacerów tak generalnie i te najbardziej, no może nie absurdalne, chociaż absurdalne, to jest dobre słowo?
1: Akurat tym razem chyba są w miarę normalne.
0: Ale jednak są takie nieoczywiste.
1: Nieoczywiste.
0: Wam oczywiście przybliżymy, no bo gdzieżby inaczej, no jak
1: no
0: to
1: właśnie.
0: By inaczej. I co mamy na początku,
1: tak, Zosiu? Uwaga, mamy rekord Guinnessa w największym masowym spacerze boso.
0: O, masowym, to
1: masowym,
0: koniecznie
1: tak,
0: musi być.
1: Tak, tutaj trzeba to podkreślić, ponieważ jest i masowy, a później będzie jeszcze taki osobisty. Po prostu.
0: Nie masowy.
1: Nie masowy taki.
0: Bo rekord Guinnessa na ten największy bosy spacer został pobity 12 grudnia 2012 roku przez indyjską organizację National Service Scheme Cell of Arkaya Nagarjuna University.
1: Podziwiam się, że przeczytałaś tę nazwę.
0: Ja nie wiem, czy ją dobrze czytałam, ale zdałam się wszystko. W miejscowości Guntur w Indiach. Jaki jest wynik tego rekordu? No imponujący, bo jest to 7050 osób spacerujących jednocześnie na boso. Dystans, który pokonali właśnie uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia, to ponad 1 kilometr.
1: Tak, dokładnie tak to było. No słuchajcie, no jeśli ktoś z was akurat może tam był, jakby czemu nie?
0: No czemu?
1: Może, albo kogoś w rodzinie ma, który tam uczestniczył, no to słuchajcie, chętnie o tym posłuchamy. No bo to naprawdę w sumie takie nowy czyn.
0: No ja bym rzekła, że imponujące.
1: Imponujące, takie do gry Never Have I Ever, idealne.
0: Tak. Tak, to jest dobre, to jest w ogóle...
1: Nikt tego nie pobije.
0: To jest w ogóle świetny, nie kwantyfikator, tylko świetny kryterium oceny. Czy to jest coś, co się nadaje do gry w Never Have I Ever?
1: Właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy sobie przed chwilą o serialu The Crown i tam też, czekaj, to było dotyczące czego? A, bycia w kolejce do tronu.
0: Tak. Kurczę, ja nigdy nie byłam.
1: Jeszcze?
0: No właśnie, ej, dobra, jakiś mariaż, te sprawy.
1: No właśnie.
0: Ej, no może mamy jakieś korzenie takie...
1: A musisz sprawdzić.
0: Spicy i dziwne.
1: Sama powiedziałaś, że widziałaś jakąś laskę, która jest tam 100 tysięczna, coś
0: no
1: tam.
0: No tak. Ej, dobra, sprawdzę to. Nie wiem, jak ja to zrobię. Ale wracając jeszcze do tych rekordów, no to co mamy, Zosiu? Co ci się spodobało jeszcze?
1: Podobał mi się jeszcze rekord, już wam mówię, spacer po linie z uprzężą na najwyższej wysokości. Ale to jest kategoria mężczyzn. Do kobiet nie dotarłam, ale są mężczyźni, no. No trzeba opowiedzieć, jak
0: no
1: jest.
0: No muszą
1: to
0: zrobić jakąś dziwną trzeba, rzecz, nie? Muszą się dowartościować. Przepraszam.
1: I aktualny rekord przypada na śmiałka, który podjął się tego zadania. Przechodząc z Chile, Matias Gress, 21 grudnia 2022 roku po szczycie najwyższego wulkanu na świecie o wysokości ponad 7000 metrów.
0: To jest typ rzeczy, którą robię, gdy nie chce mi się uczyć do egzaminu. Niektórzy sprzątają cały dom, ja chodzę boso po linie po największym wulkanie na świecie. Nie, no, żartuję, nie dałabym rady raczej.
1: Ale lina rekordzisty, uwaga, bo to tylko tak...
0: No właśnie, dawaj, dawaj.
1: Lina rekordzisty zawieszona była na wysokości 6880 metrów nad poziomem morza na szczycie Nevado Hoyos del Salado w Andach, na granicy właśnie Chile i Argentyny. I linia o długości 33 metrów znajdowała się 20 metrów nad ziemią.
0: Cały ten spacer w ogóle był częścią 5-miesięcznego projektu tegoże rekordzisty i zespołu chilijskich sportowców. Matias jest również przewodnikiem turystycznym i właśnie ten rekord pobił podczas podróży, w której chodził po linie na licznych wulkanach. Możecie te przygody obejrzeć sobie w filmie dokumentalnym, który zowie się The Eyes of the Earth, The Call of the Andes. Więc tu również warto się z tym tym materiałem źródłowym właśnie zapoznać. To jest coś, co potencjalnie, nie powiem, że mogłabym zrobić, ale jakoś bardzo mocno mnie nie przeraża. Natomiast następny rekord mnie absolutnie przeraża, bo jest to najdłuższy spacer pod wodą ze wstrzymanym oddechem. Ja szalenie boję się głębokości i wody, więc nie dałabym sobie z tym w ogóle rady. Ale tutaj warto wspomnieć, że jest coś takiego jak freediving. I to jest sport, który łączy dyscyplinę fizyczną, medytację, kontrolę oddechu i umiejętności radzenia sobie ze stresem w ekstremalnych warunkach. No i właśnie w tej konwencji zdecydował się podjąć pobicie rekordu Stanisław Odbieżałek.
1: Brzmi polsko.
0: Tak, i zrobił to w tym roku.
1: No, słuchajcie, 14 marca, to tak całkiem niedawno temu. I właśnie on pobił swój własny rekord Guinnessa w kategorii najdłuższy spacer pod wodą ze wstrzymanym oddechem i pokonał on 120,10 metrów.
0: Szaleństwo. Nie dałabym rady. Ale tutaj warto dodać, że Stanisław trenował ciężko przez półtora roku, pracując głównie nad rozciągnięciem swoich płuc, aby właśnie jak najdalej móc maszerować na jednym wdechu. Co ciekawe, zaledwie tydzień przed wyznaczoną na marzec próbą zachorował na zapalenie oskrzeli, ale nawet przez chwilę nie pomyślał o tym, aby zaprzepaścić tyle miesięcy przygotowań.
1: Słuchajcie, jeśli on zrobił to mając zapalenie oskrzeli, no bo wątpię, żeby w tydzień całkiem wyzdrowiał, no to jak tutaj, jaki wynik mógłby paść, jeśli tej choroby by nie miał?
0: No właśnie.
1: To jest dobre pytanie.
0: Trzeba to sprawdzić. Znaczy ja tego nie sprawdzę, ale może pan Stanisław to sprawdzi. Też warto wspomnieć właściwie o tym, że kolejna trudność polega na tym, że żeby ten rekord został zaliczony, aby próba została uznana, to zawodnik musi opaść na samo dno basenu.
1: I po prostu idzie w ten basen
0: idzie.
1: W kółko i
0: tak, on idzie.
1: Co chwilę to cała trasa i tak odbija
0: się. A jednak człowiek ma pewną wyporność, płuca mają to wyporność, prawda. I tym bardziej trudne jest to, żeby się tak uczepić tego dna. Więc wow.
1: No myślę, że my się tutaj akurat tego nie podejmiemy.
0: Nie ma opcji.
1: Raczej nam fajnie tutaj na fotelu, gdzie jest sucho i można normalnie
0: powietrze.
1: Oddychać. Nie trzeba niczego wstrzymywać i jest fajnie.
0: Zgadzam się. Ja wolę tutaj, ale 100 lat.
1: No właśnie.
0: No 100 lat.
1: 100 lat.
0: I 100 rekordów. 100 tysięcy metrów na wdechu pod wodą życzę, panie Stanisławie.
1: Ważne, że wypłynął, tylko to jest najważniejsze.
0: Nie, no oczywiście
1: bo
0: nie.
1: Ty wiesz, to jest 100 tysięcy, co tam może być różnie.
0: Wszelkich wypłynień życzymy.
1: Tak jest. No i myślę, że tutaj można taką kropeczkę postawić.
0: Klamra.
1: Klamra, o klamra.
0: Kompozycyjna,
1: przecinek.
0: Tak.
1: Spójnik.
0: O, myślnik. Dobrze nam idzie.
1: Dobra,
0: świetnie nam idzie.
1: No. I teraz żeś mnie zagięła.
0: Czemu?
1: No bo już nie mam pomysłów.
0: A, no to ja chciałam dać tę klamrę właśnie i powiedzieć, że zaczęłyśmy od masowego spaceru na boso, a teraz o spacerze najdłuższym solowym na boso właśnie. Wydaje mi się, że warto jest wspomnieć. I rekord ten należy do 33-letniego Imona Kivineya, który wyruszył w marcu 2025 roku ze Stambułu i rozpoczął ekstremalnie wymagającą wędrówkę, która liczyła 6000 kilometrów niespełna.
1: Jo, całkiem sporo. Ale słuchajcie, od pierwszego kroku Imon zdecydował się iść boso bez ochrony stóp, niezależnie od nawierzchni, pogody czy terenu. I celem nie była jedynie właśnie podróż przez kontynent, tylko on od razu myślał o tym pobiciu rekordu Guinnessa w najdłuższym dystansie pokonanym pieszo bez obuwia. I po miesiącach marszu Kini zdecydował się już na końcowym etapie swojej drogi, przyciągając właśnie uwagę mediów i obserwatorów z całego świata. I właśnie na stan stycznia tego roku pokonał on, słuchajcie, już wam mówię, żeby wam tutaj nic nie zamylić, 5900 kilometrów i spędził w drodze ponad 300 dni.
0: Absolutne.
1: To jest na stan stycznia.
0: Absolutne bym rzekła, że szaleństwo, słuchajcie. Ale Kini podkreśla, że w trakcie swojej podróży w każdym kraju, który odwiedził, oferowano mu wodę, jedzenie, pomoc czy obuwie i że ta życzliwość naprawdę pomagała iść dalej. Więc myślę, że to jest akurat tym bardziej, może już nie piękna klamra, ale piękna kropka w tym wątku.
1: To prawda.
0: Zgadzasz się?
1: Zgadzam się.
0: Super, trzeba być życzliwym. Tak.
1: Tak.
0: Tak. A jak ktoś jest życzliwy, to jest pogodny. A jak śpiewała Grażyna Łobaszewska, no to tej pogody uczy nas czas. Więc teraz tak idealnie sobie posłuchamy.

0: It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? Na razie się trzymamy Friday.
1: Tak, teraz trzymamy... Tak, myślałam, co tydzień trzymamy Friday. Ale słuchajcie, dzisiaj teraz powinien pojąć Belmondo, więc możecie sobie wyobrazić, że teraz 100 lat, niech żyje, żyje nam.
0: Daj mi 30 sekund, Zofia.
1: Dobra, dobra, to przedłużymy. Pogadam wam o piątku. No słuchajcie, bo dzisiaj jest taki dzień, że ten Belmondo musi wybrzmieć, ponieważ dzisiaj w sumie jak codziennie jakoś tak się zgadza, że ktoś obchodzi swoje urodziny. No i dzisiaj oczywiście ta lista również jest.
0: Mamy go.
1: Mamy go. Let's go.
0: Jest, tak jak ma być.
1: Let's go. Tak, i dzisiaj możemy wam opowiedzieć, a propos tej rodziny królewskiej, już te tematy gdzieś tam wybrzmiały, no i lecimy dalej, ponieważ dzisiaj swoje urodziny obchodziłaby Wallis Simpson, czyli amerykańska celebrytka i księżna Windsoru.
0: W historii, na kartach historii właściwie, zapisała się przede wszystkim swoim związkiem z królem Edwardem VIII. Właśnie dla niej monarcha zrezygnował z tronu, bo on był starszym synem, dlatego on był pierwszy w linii sukcesji, jednakże zrezygnował z tronu w roku 1936, wywołując tym samym jeden z największych kryzysów w dziejach brytyjskiej rodziny królewskiej, a zrezygnował z miłości, dlatego że Wallis była rozwódką i nie mogli wziąć ślubu w obrządku ewangelickim.
1: Czyli trochę jak książę Harry.
0: De facto tak. De facto tak, z tym, że ona brała ten ślub w innym obrządku, nie była rozwódką taką kościelną i faktycznie była w stanie tę swoją wiarę przekonwertować.
1: Okay.
0: Pamiętam również, że potem były z tym dosyć duże kontrowersje z nimi związane, bo byli oskarżeni o sprzedawanie swojego prywatnego życia dla komercji i dla prasy.
1: Mm.
0: Mieli nawet swoją linię mydła, jeżeli się nie mylę.
1: No. Może to jeszcze jest gdzieś do kupienia.
0: Na pewno. Jeszcze tort królowej Wiktorii z Wesela jest gdzieś tam, więc
1: serio?
0: Na pewno. Znaczy nie wiem, czy do kupienia, ale generalnie jest.
1: Matko jedyna. No. To tego nie wiem, czy bym chciała myć, bo spoko, ale to chyba lepiej nie. Słuchajcie, jeśli nie rodzina królewska, no to może gdzieś tam scena muzyczna, dokładnie amerykańska, ponieważ dzisiaj swoje urodziny obchodzi Macklemore, 43 dokładnie, czyli amerykański raper, który zdobył światową popularność dzięki takim przebojom jak Thrift Shop czy Can Hold Us. Jego sukces był o tyle wyjątkowy, że album The Haste, nagrany z Ryanem Lewisem, przebił się na listy przebojów bez tradycyjnego zaplecza wielkich wytwórni muzycznej.
0: Piękna sprawa. My oczywiście, żeby te urodziny uczcić, tak jak pan Belmondo, tak jak młody G z Gdyni, to oczywiście Can't Hold Us już za moment na antenie Radio Mateo, ale zanim, no to warto by jeszcze co nieco wam o tych urodzinach powiedzieć, ponieważ dzisiaj urodziny obchodzi również na przykład Robin Tenney, 54. urodziny, amerykańska aktorka, którą znać możecie głównie z filmu Szkoła Czarownic, czy z serialów takich jak Mentalist, czy Dr. House. Jej największą rozpoznawalność przyniosła właśnie rola Teresy Lisbon w Mentaliście. Tam przez kilka sezonów właśnie tworzyła jeden z głównych duetów i głównych wątków serialu.
1: A jeśli jesteśmy na tej scenie aktorskiej, no to nie może tutaj zabraknąć również Zoe Saldana, która obchodzi dzisiaj swoje 48. urodziny. Jest to amerykańska aktorka, której kariera jest taka mocno związana z największymi widowiskami kinowymi ostatnich lat. Wystąpiła ona m.in. w Awatarze, albo w Strażnikach Galaktyki, czy w Avengersach, dzięki czemu znalazła się w gronie najbardziej dochodowych aktorek historii kina.
0: Pięknie, życzymy 100 lat. No, Kuby z nami dzisiaj fizycznie nie ma, ale ja na chwilę się w niego zamienię, bo urodziny obchodzi Arkadiusz Malarz, urodziny 46. Jest to polski bramkarz, który przez lata związany był z naszą polską, piękną, rodzimą ekstraklasą, a szczególnie z Legią Warszawa. Z tymże klubem sięgał po Mistrzostwo Polski i występował również w europejskich pucharach, gdzie stawał się jedną z bardziej charakterystycznych postaci drużyny.
1: No proszę. Czyli jednak ten polski jakiś wątek tutaj również występuje.
0: No a jakże?
1: Musi być.
0: A gdzie jesteśmy? W Polsce.
1: No właśnie. A jeszcze tak wracając do wątku dzisiejszego trochę lekarskiego, bo oczywiście dzisiaj przypominamy jest dzień anemii sierpowatej i trzeba dzisiaj o tym pamiętać, no to taki wątek lekarski był również poruszony w serialu Chirurdzy, czyli Grey's Anatomy. To jest ten serial, tylko po prostu zmieniają nazwę, no, jakby nie rozumiem, ale spoko. I dzisiaj obchodzi swoje 37 urodziny właśnie jeden z aktorów. Giacomo Giannotti, czyli włosko-kanadyjski aktor, którego widzowie właśnie mogą kojarzyć z scen serialu Chirurdzy Grey's Anatomy. Był on tam doktorem Andrew DeLuca, który stał się jedną z najważniejszych, z ważniejszych postaci późniejszych sezonów i na długo zapisał się w pamięci fanów produkcji.
0: Życzymy wszystkim solenizantom i jubilatom też wszystkiego, co najlepsze. A teraz zgodnie z obietnicą daną na antenie radia Meteor, Macklemore z utworem Can't Hold Us.

0: Dopóki się nie znudzisz, Musalia, Coder Leon. No i słuchajcie, my dzisiaj przechodzimy do was jeszcze oczywiście z kącikiem historycznym, czyli sekcją, którą możecie zabłysnąć przy stole rodzinnym. Czy to w sobotę, przy jakimś grillku, czy coś. Oczywiście my przychodzimy wam z pomocą. Jeśli nie wiecie, co powiedzieć, to możecie na przykład powiedzieć to, że w 1669 Michał Tkorybut Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski.
1: No, czy warto pamiętać? Zawsze warto pamiętać. Tylko pytanie, jak to będziemy pamiętać, mi się wydaje, nie?
0: To już inna kwestia.
1: To już inna kwestia, dokładnie, jak najbardziej. Ale z takich rzeczy, które warto pamiętać, to dokładnie 19 czerwca 1971 roku otwarto kołobrzeskie Molo.
0: Bardzo ważna data.
1: Oczywiście.
0: Nie tylko zapisania. Dla osób, które mieszkają w Kołobrzegu.
1: Nie tylko. Do zaznaczenia w kalendarzu bym rzekła, żeby pamiętać na przyszłe lato nawet.
0: I żeby na przykład uczcić to po jej przyjazdem tam.
1: Koniecznie.
0: Ja myślę, że idealny pomysł. Ale jeśli może nie Kołobrzeg, to może Genewa, bo 19 czerwca 1862 roku właśnie tam wyjechał na ulicę pierwszy tramwaj konny.
1: Piękna sprawa, również warto pamiętać. Rok 1989 to natomiast premiera filmu fantasy Batman w reżyserii Tima Burtona.
0: Wzywał cię ktoś kiedyś na niebie? Rzucał cię jakieś znaki?
1: Nie.
0: A to widzisz, to może jeszcze wszystko przed tobą.
1: I'm Batman. Myślę, że tak.
0: A kurczę, może ja dzisiaj powinno to obejrzeć w końcu pierwszy raz.
1: Warto.
0: No właśnie, tak chyba wypadałoby. Ale słuchajcie, mamy jeszcze inną ciekawostkę. W 1999, fajna data w ogóle, ministrowie edukacji 29 krajów europejskich podpisali deklarację bolońską.
1: Pięknie, wspaniale i cudnie, warto pamiętać. Rok 2006 natomiast to rok rekordu. Rekordu sprzedania obrazu, bo wtedy portret Adele Bloch-Bauer pierwszej autorstwa austriackiego malarza Gustawa Klimta został sprzedany za rekordowych 135 milionów dolarów. Masakra.
0: Dużo pieniędzy. Taki no, garnek, taki bardzo. Wiesz, jak zawsze się mówi o tej tęczy, że na końcu jest garnek złota, no to myślę, że tam mogłoby być tyle.
1: Jak patrzę na obrazy Klimta, to myślę, że ten garnek złota jest akurat piękną analogią. Zdecydowanie tak. No, więc właśnie takie są dla was takie ciekawostki, rzeczy, które warto powiedzieć, które warto pamiętać. Polecamy się na przyszłość i już wiemy, że gdy święty Protazy słońce parzy, tak?
0: Czekaj, już ci mówię, żeby się upewnić.
1: No właśnie.
0: Tak. Na święty Protazy każdy się poparzy.
1: No właśnie.
0: Mamy nadzieję, może... że słońce mnie niczym
1: tak,
0: innym.
1: Tak, tak, tak. A co może parzyć słońce? I gdzie można mieć promienie słoneczne? A można mieć w kieszeni. Packet Full of Sunshine, Natasha Bedingfield.

wybiła właśnie godzina 8.30, co oznacza, że zapraszamy Was na pierwsze wydanie dzisiejszej Wuchty Wieści. Przedstawią ją dla Was Michalina Doboczewska i Wojciech Stefaniak.

0: runą maszt na Junikowie.
1: Hołd dla adwokatów czerwca 56.
0: Orzeł i krzyż powraca.
1: Pogoda na dziś.
0: Na poznańskim Junikowie runął maszt telekomunikacyjny. Do zdarzenia doszło około godziny 14.20 przy ulicy Malowowej podczas montażu konstrukcji dla sieci 5G.
1: W trakcie prac doszło do pęknięcia elementu mocującego, a maszt przewrócił się na ziemię. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili i wylegitymowali wszystkie osoby biorące udział w montażu.
0: Funkcjonariusze zakończyli już swoje czynności, a sprawą zajmuje się teraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Kontrola miała odbyć się wcześniej, jednak na miejscu nie było kierownika budowy, którego obecność jest wymagana podczas takich czynności.
1: Jak ustalili inspektorzy, sama budowa masztu była legalna. Sprawdzone zostanie m.in. to, czy wszystkie urządzenia wykorzystywane podczas montażu były sprawne oraz czy prace prowadzono zgodnie z dokumentacją.
2: Podczas operowania dźwigiem wieżowym prawdopodobnie doszło do zerwania takich lin, które przymocowane są do wysięgnika i to spowodowało, że ta wieża podczas jej montowania ustawiania do pionu dokładnie, ona runęła, dlatego musimy zobaczyć, czy sprawdzano tutaj stan techniczny tych wszystkich urządzeń, które są niezbędne do prowadzenia robót montażowych, czy te roboty montażowe były prowadzone zgodnie z projektem montażu. Także tutaj pytań jest dużo.
0: Mówi Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznań. Dziś inspektorat ma wyjaśnić dokładne przyczyny zdarzenia i ustalić, czy podczas montażu doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości.
1: Informacje zbierał Stanisław Mazurczak.
0: W minionych dniach informowaliśmy o publikacji harmonogramu obchodów upamiętniających wydarzenia z czerwca 1956 roku.
1: Choć kulminacyjne wydarzenie na placu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zaplanowane jest dopiero na 28 czerwca, to pierwsze akcje związane ze zbliżającą się rocznicą trwają już od kilku dni.
0: Wczoraj pamięć adwokatów, którzy bronili strajkujących 7 dekad temu, uczcili kombatanci, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz studenci prawa.
1: Podczas wydarzenia podkreślano heroizm obrońców w politycznych procesach, których później spotykały represje. Przywołano również słowa wypowiedziane podczas jednego z procesów przez poznańskiego adwokata Stanisława Hejmowskiego.
0: Nawet gdyby o ścianę gmachu UB rzucono butelki z benzyną, twierdzę stanowczo. Pożarów nie gasi się kulami i nie karmi się kulami ludzi, którzy wołają o chleb.
1: Historia Polski w jedną noc? Przyspieszona lekcja historii jest możliwa w trakcie widowiska Orzeł i Krzyż.
0: Już dziś rusza pierwsze przedstawienie z cyklu w tym roku. Orzeł i Krzyż to największe widowisko historyczne w Polsce. W spektaklu bierze udział ponad 300 aktorów, którzy wcielają się w ponad 1000 historycznych postaci.
1: Bitwa pod Grunwaldem czy Poznański Czerwiec to tylko kilka scen, które dziś zostaną odegrane w murowanej Goślinie. Sprawdziliśmy i bilety na dzisiejsze wydarzenie wciąż są dostępne.
0: Wejściówki, jak i szczegółowy harmonogram widowiska znajdziecie na stronie parkdzieje.pl.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Za nami bardzo ciepła noc. Termometry tylko nad ranem wskazały niewiele mniej niż 20 stopni Celsjusza. Pomimo lekkiego zachmurzenia dominuje dziś słońce i tak będzie przez większość dnia.
0: W tym najcieplejszym momencie właśnie dzisiaj termometry wskażą ponad 29

0: No to chyba taki bym rzekła gorący weekend.
1: Oj, definitywnie. Dbamy o nawodnienie.
2: Czyli gdzieś tam to, że dzisiaj obchodzimy ten dzień protazego, wszystko się sprawdza.
0: No, przysłowie są jednak troszkę mądrością narodu, wiecie?
1: Nie ma przypadków.
0: No tak, do takich właśnie wniosków bym teraz doszła, tak.

0: 4-5 seconds to było właśnie.
1: Tak jest. I wcześniej puszczaliśmy wam też Zarkę, naszą kochaną i lubianą w piątki.
0: No, hymn.
1: Był hymn. I mamy nadzieję, że odrobiliście zadanie domowe i wklepaliście w sobie w wyszukiwarkę Zara Larsson. No i wtedy, jeśli ktoś to zrobił, to musiały wyskoczyć wam delfiny.
0: Oczywiście, bo chodzi o tego wspaniałego mema z utworem Symphony ze skaczącymi delfinami. I my teraz właśnie w temacie, bo nie wiem, czy wiecie, ale delfiny mają swoje własne narzędzia.
1: Tak jest, no i czasem można się wydawać, że widzi się delfina płynącego z czymś dziwnym w pysku. No i po chwili okazuje się, że to nie śmieć, nie kawałek sieci i nieprzypadkowo zaczepiony fragment rośliny, tylko morska gąbka, którą te zwierzęta trzymają na dziobie jak ochronną rękawicę i przeczesują nią dno w poszukiwaniu ukrytych ryb.
0: To jest w ogóle sztuczka, której te wspaniałe zwierzaki uczą się używać od swoich mam. I najnowsze badania pokazują, że ona wcale nie jest taka prosta, jak może nam się wydawać, a wręcz przeciwnie, bo jest dosyć trudna. Delfiny słyną z inteligencji, słyną też z tego, że są stworkami zabawowymi i mają dosyć skomplikowane relacje społeczne. Jednakże pewne zachowanie, właśnie o którym powiedziała Zosia, wyróżnia się wśród australijskiej zatoki rekina, nawet właśnie na tle innych delfinów, bo no, niesamowite jest to. Biorą sobie gąbkę, nakładają ją na buzię i używają ją do żerowania. Ta technika ma nawet swoją nazwę i nazywana jest spongingiem. Możemy to tak w wolnym tłumaczeniu przełożyć jako gąbkowanie. Nie jest to zabawa, nie jest to przypadkowe noszenie przedmiotu. Chodzi o to, że ta gąbka jest osłoną, która chroni bardzo delikatny pyszczek delfina przed ostrymi fragmentami dna, otarciami, ukłuciami, skaleczeniami, gdy właśnie to wspaniałe zwierzę przeszukuje piaszczysto kamieniste podłoże.
1: No i dzięki temu może dotrzeć do ryb, które ukrywają się nawet tam, gdzie inne delfiny zwykle nie polują. Także powiem wam, naprawdę mądre zastosowanie po prostu innego przedmiotu znalezionego w morzu.
0: Oczywiście.
1: To jest eko.
0: Tak, no delfin z taką gąbką, też warto powiedzieć, jeżeli już mówimy o ekosystemie, może korzystać z pewnej niszy pokarmowej, do której inne osobniki mają dużo trudniejszy dostęp. Nie musi konkurować, o to chodzi generalnie, że nie musi konkurować z resztą podwodnych stworzeń o dokładnie te same ryby, bo ma własną technikę, własny sposób polowania i własną szkołę zdobywania jedzenia, dzięki czemu do tych trudniej dostępnych miejsc może na spokojnie sobie dotrzeć.
1: Czyli można powiedzieć, że te delfiny z Zatoki Rekina są takimi nonkonformistami wśród
0: zdecydowanie
1: delfinów.
0: Tak.
1: Nie rekinów. Tak. Zatoka Rekina, ale to są delfiny. Żeby nie pomylić.
0: Ale tak jest.
1: Tak jest.
0: Szaleństwo, naprawdę bym powiedziała. No, dokładnie tak jest. Trzeba to powiedzieć. Masz, Zosiu, rację. Także wielki shoutout dla delfinów. My do tematów zwierzęcych na pewno jeszcze wrócimy, bo to są nasze ulubione. A jeszcze jak my jesteśmy we dwójkę, to już w ogóle są ulubione, oczywiście, jak powszechnie wiadomo. I jak pamiętamy żółwie z Galapagos. Wszyscy pamiętamy żółwie z Galapagos.
1: Pamiętajmy.
0: Więc teraz na antenie Radio Meteor. Zosiu, jak widzisz taflę wody, to powiedz, jesteś w stanie się w niej przejrzeć?
1: No jak jest taka niezmącona, to oczywiście, że tak.
0: Czyli ona działa jak lustro.
1: No troszkę tak, takie naturalne.
0: No właśnie, więc dlatego specjalnie, tak wiecie, tematycznie, co by nawiązać, Mirrors, Justin Timberlake na antenie Radia Meteor.

0: How are you, Mihalina?
1: Bawa. Great, thank you.
0: Perfect. Dzisiaj, jeśli nie wyczailiście, był to British accent.
1: Of course.
0: Ponieważ dzisiaj zostaliśmy poinformowani o tym, że brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków musieli zagrać, uwaga, w GTA.
1: Absolutne, bym rzekła, że szaleństwo. Pracownicy brytyjskiego Ministerstwa Edukacji na własnej skórze sprawdzili, jak wygląda życie w wirtualnym świecie właśnie tejże gry. W ramach pewnego eksperymentu, który na celu miał lepsze zrozumienie motywacji graczy, urzędnicy prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników gry. Był to projekt realizowany przez jednostkę Policy Lab, no i wiadomo, wzbudził mieszane reakcje. Z jednej strony uznanie dla innowacyjności tego projektu, a z drugiej strony oczywiście krytyka za marnowanie publicznych pieniędzy.
0: Tak jest, ponieważ celem było nie tylko poznanie mechaniki gry, ale przede wszystkim właśnie zrozumienie tak od środka, co przyciąga do niej miliony użytkowników na całym świecie. Pracownicy działali, jak to już Michalina wspomniałaś, w ramach Policy Lab, prowadzili wirtualne rozmowy z graczami podczas wspólnego wykonywania misji, pościgów samochodowych czy codziennych aktywności w tym cyfrowym mieście i w ten sposób chcieli zbadać autentyczne opinie i obserwacje na temat emocji, motywacji czy relacji budowanych w tej wirtualnej rzeczywistości.
1: Jestem w stanie zrozumieć ten projekt, szczerze mówiąc, chociaż uważam, że przynajmniej może z mojej perspektywy, więcej sensu miałoby, gdyby to robili naukowcy, groznawcy, socjolodzy niż pracownicy Ministerstwa Edukacji sensu stricte, ale doceniam chęć w sumie zrozumienia, o co chodzi i myślę, że to jest o tyle również cenne, że może pomóc badać zjawisko na przykład wirtualnej agresji, czy też w ogóle agresji i przemocy, która jest prezentowana w wielu grach.
0: Moim zdaniem trochę to zadanie, którego się podjęli, brzmi trochę jak challenge wystawiony przez jednego z pracowników do drugiego, że ej,
1: nie masz psychy.
0: Nie masz psychy, jakby pójść do szefostwa i się spytać, czy w ramach zadania domowego możemy zagrać w GTA. On,
1: tak.
0: Dobra, patrz na to i poszedł. I się udało.
1: Patera, i się udało, i klasa. Tak to brzmi, ale jestem ciekawa, jeżeli pojawią się takie oficjalne wyniki, to chciałabym się dowiedzieć, jak to wyglądało, szczerze mówiąc. Jestem naprawdę ciekawa i przeczytałabym raport z takiego badania.
0: Z jednej strony ma się takie, po co? Ale w sumie z drugiej, skoro już powstało, to zobaczmy, co wyszło.
1: To niech coś z tego dobrego wyjdzie faktycznie. Teraz na naszej antenie piosenka, rzekłabym, taka prezentowa, bo zagra dla nas zespół Kombi. Specjalnie dla Wojtka Stefaniaka, który jest w naszym studiu i który dzisiaj będzie dbał o wasze doinformowanie podczas Wuchty Wieści, bo powiedział nam tak na poza anteniu, że zespół Kombi ostatnio mu się spodobał. Także specjalnie dla Wojtka właśnie zespół Kombi, Graj Trąbi.

0: Mac Miller i The Spins. No tutaj taki wakacyjny klimacik nam się zrobił. To dobrze, bo koresponduje z pogodą za oknem. A kto tej pogody nie zobaczy? Ano wszystkie osoby, które siedzą w telefonach. Jednakże Wielka Brytania wprowadza zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia, więc kto wie, może akurat brytyjscy 16-latkowie dzisiaj zobaczą słońce za oknem.
1: Tak jest, chociaż zapis ma wejść dopiero od przyszłego roku.
0: Ach, karamba.
1: Niestety, ale to za rok zobaczą. Za rok zobaczą. Ale co ciekawe, rząd rozważa również wprowadzenie nocnej godziny policyjnej oraz pewne środki mające powstrzymać nieskończone przewijanie dla osób poniżej 18 roku życia.
0: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mówi, że utrzymywanie dzieci z dala od mediów społecznościowych jest najlepszym sposobem na zapewnienie im bezpieczeństwa w internecie. No i poniekąd jest to prawdą, ale trzeba pamiętać, że nawet jeżeli te dzieci nie będą aktywnymi uczestnikami życia internetowego, to nadal mogą być tymi biernymi, tymi mimowolnymi uczestnikami, więc to jest również dosyć istotne. Jakie platformy będą objęte tym zakazem? Ano będą to Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, a także serwisy społecznościowe Facebook i X, dawniej Twitter.
1: Czyli wszystkie takie faktycznie główne, żebym tak powiedziała.
0: To prawda.
1: Takie wszystkie.
0: To prawda. Ale co ciekawe, warto dodać, nie będą objęte tym zakazem usługi komunikacyjne i nie będzie również nim objęte YouTube Kids.
1: No proszę.
0: Taka ciekawostka, bym rzekła. No, więc dzisiaj bardzo brytyjsko u nas, bym rzekła.
1: To prawda, ale szczerze odpowiada mi to.
0: To jest okej.
1: Bo naprawdę są to bardzo ciekawe tematy i takie tematy każdy z różnej kategorii.
0: Zgadzam
1: się z tobą.
0: Mamy
1: nadzieję, że nam to wybaczycie dzisiaj. No i po prostu, że nie ma się czym przejmować, to też taki szeraucik może dla rodziny królewskiej, która również gdzieś tam miała ostatnio jakieś swoje zawinięcia i różne inne rzeczy.
0: No, podwinięcia, takie sprawy.
1: Zawinięcia. A my za chwilkę przejdziemy do was z ciekawym kącikiem.
0: Bardzo nietypowym.
1: Bardzo nietypowym.
0: Rzekła. A skoro Zosia mówiła o tym, że nie ma co się martwić, no to I ain't worried od One Republic. Nie wiem, czy są Brytyjczykami, ale na chwilę przyjmijmy, że są.

0: Słuchajcie, zgodnie z obietnicą zapraszamy was teraz do kącika śląskiego i kącika takiego czytelniczego, bym powiedziała, ponieważ na antenie Radio Meteor wybrzmi po raz pierwszy na pewno w tym radiu Mały Książę. Po śląsku, czyli Mały Prince.
1: Każdy dzień, żech się dowiadywał coś więcej o planecie, od Małego Prince'a. O jego odjeździe stamtąd, o jego wandrze. Informacje przychodzili moc pomału we kącikach myśli. We trzeci dzień, żech się prawie dowiedział o katastrofie baobabów. Zaś żech musiał dziękować za to owcy, bo ja, Mały Prince, mnie naraz zapytał, choby naszła go jakąś grobową myśl. To prawda, pra? Że łowieczki żerą krze? Ja, to prawda. Ach, to je kontent.
2: Bo to śląska, nie górale.
3: Nie rozumiał żech, czemu to je takie ważne i że ówce żerą krze. Mały Prince ale dodał, toż żerą tyż baobaby? Skozał myłemu princowi, i że baobaby to ni krze, ino stromy srogo jak kościoły. I nawet jakby wziął ze sobą całkę stado elefantów, to uno nie zjadłoby całkiego baobaba. Mały princ ośmiał się od tej myśli o stadzie elefantów, by my musieli je postawić jednego na drugim.
1: Przepraszam, musiałam zmienić na śląską, bo w połowie tej strony mi się przypomniało, że halo, to nie ma być po góralsku.
0: Ale powiem wam, to było coś, to było przeżycie. Dziękuję wam za to.
3: Za takie momenty kochamy.
1: Radio Meteor. Kochamy życie, kochanie. Żaden z nich. Aż się musiałam tak aż spojrzeć w przestrzeń. Wow.
0: Słuchajcie, mamy tego więcej, ale nie wiem, czy chcecie słuchać, nie? Więc jakby...
1: Dajcie znać,
0: czy to na social media naszych, czy pod numerem telefonu, które... Nie, teraz Kuba by się przydał, bo
1: on to ma właśnie,
0: na pamięć.
1: No właśnie, on to ma na pamięć, a ja nie.
0: Słuchajcie, ty... Wkopałam się.
3: Ale wiemy, że nie było tego w waszym bingo na rok 2026.
1: To na pewno tego nie było, nie. Zosia szuka numeru, wy przygotujcie swoje opinie, a my zaraz do was wracamy.
0: Uwaga, dyktuję numer. 698 917 014. Powtarzam, 698 917 014. Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii na temat tego kącika. Mamy nadzieję, że będą one same pozytywne, bo innych nie przyjmujemy.
1: Nie. Do usłyszenia.

0: na brak mnie. To był żart oczywiście, jak coś. Niestety dzisiaj podczas tego ostatniego poranka muszę odejść stąd chwilę wcześniej, ale chciałam bardzo się podziękować i Kubie, którego nie ma, i Wojtkowi, który u nas był cały drugi semestr prawie. Bawiłam się super, jesteście super i do usłyszenia już niedługo.
1: Będziemy tęsknić.
0: No, to pa, to teraz Sylwia Grzeszczak, Sno przyszłości, i pośnijcie sobie o tym, co będzie w przyszłości, jak nikt nie będzie z wami.

Słuchajcie, Michalina już poszła, ale ja was oczywiście nie zostawiam i nie zostawiam was z informacjami, które oczywiście na antenie Radia Meteor wybrzmią. I dzisiaj właśnie jeszcze chciałam poruszyć kwestię zapachów, no bo już słońce za oknem pachnie wiosną, ale we Wrocławiu pachnie może niekoniecznie wiosną, ale czymś innym, ponieważ jak zostało już ujawnione, Wrocław szykuje się na botaniczną sensację, bowiem zakwitnie tam najbardziej śmierdzący kwiat świata. Jeśli się na niego spojrzy, no nie jest to takie oczywiste na pierwszy rzut oka, ponieważ kwiat wygląda bardzo ładnie. Kolory żółty, różowy, biały, kremowy, wszystko do siebie pasuje. Jednak w środku pojawia się coś dziwnego. Kwiat jest sam w sobie ogromny, jeśli mnie tutaj zdjęcie nie okłamuje, i wygląda jakby coś tam do niego wpadło. Czy to człowiek? Nie wiem, ale tak to wygląda, trochę jakby nogi wystawały, więc troszkę przerażająco, ale rozkwit dziwadła olbrzymiego, bo tak się oto nazywa, może zaciekawić zapachem, ponieważ można określić go jako trupi kwiat. No więc być może faktycznie jakiś człowiek tam do niego wpadł, aż się zrymowało. To musicie sprawdzić sami. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak najbardziej zapraszamy, aby odwiedzić tą tropikalną roślinę, i jeśli ktoś z was podejdzie tak blisko, żeby gdzieś tam poczuć ten zapach, to jak najbardziej dawajcie nam znać, czy faktycznie zapach się pokrywa z opisem, ponieważ ja chyba się nie odważę, żeby zajrzeć do Wrocławia w najbliższym czasie.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Zofia Najewska,
1: Wojciech Stefaniak.
0: Zapraszamy.
1: W rocznicę czerwca głośno o prezydencie.
0: Perkon i zmiany w komunikacji.
1: Startuje sezon plażowy.
0: Nowa twarz w Lechu Poznań.
1: Zamiast historii, teraźniejszość.
0: W dniu 70. rocznicy poznańskiego czerwca społecznicy będą rozmawiać o referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
1: To jest damski bokser, powiedział telewizji WTK Patryk Szynkowski, członek inicjatywy pracowniczej i jeden z odpowiedzialnych za atak na prezydenta miasta w czasie ostatniej sesji Rady Miasta.
0: Społecznik wspomina, że w Poznaniu zamykanych jest coraz więcej żłobków, komunikacja miejska jest zbyt droga, a prezydent wciąż unika dialogu z mieszkańcami.
1: Spotkanie w sprawie prezydenckiego referendum społecznicy zapowiadają na przyszłą niedzielę.
0: Tak fantastycznie w tym roku w Poznaniu jeszcze nie było.
1: Dziś rusza kolejna edycja Festiwalu Fantastyki Pyrkon. To jeden z największych festiwali fantastyki w Europie. W zeszłym roku wzięło w nim udział prawie 70 tysięcy uczestników.
0: Wraz z wydarzeniem czekają nas zmiany w komunikacji miejskiej. Do niedzieli częściej pojadą m.in. linie tramwajowe 5, 6, 10 i 12. Wzmocniona zostanie także komunikacja nocna.
1: Bilet uczestnika Pyrkonu uprawnia go do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską na czas trwania festiwalu. Szczegółowy, fantastyczny rozkład jazdy znajdzie się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
0: Za oknem coraz cieplej, lada dzień, rozpocznie się kalendarzowe lato, to oznacza, że sezon wypoczynkowy rozkręca się na dobre.
1: W sobotę oficjalnie ruszy nad poznańskimi jeziorami. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski oraz przyjezdni będą mogli skorzystać z czterech strzeżonych kąpielisk, po jednym zlokalizowanym nad jeziorem Rusałka oraz Trzeszynek, a także z dwóch wyznaczonych nad jeziorem Kierskim w Krzyżownikach i w Kiekszu.
0: Ratownicy będą obecni we wspomnianych miejscach od godziny 10 do 18. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji przypominają, że wypoczywający na wspomnianych kąpieliskach mają obowiązek przestrzegania regulaminów, respektowania zawieszonych flag, a także stosowania się do poleceń ratowników.
1: Kolejny z Iranu. Znamy nazwisko piłkarza, który dołączy do drużyny Lecha Poznań. To 24-letni skrzydłowy Alahyar Sayad Amanesh.
0: Piłkarz będzie grać z kolejarzem przez kolejne 3 lata. Ostatnie lata Irańczyk grał w belgijskim zespole KVC Westerlo. W zeszłym sezonie strzelił dla drużyny 7 goli.
1: Zawodnik będzie drugim Irańczykiem grającym w barwach Lecha Poznań. Pierwszy z nich jest aktualnie kontuzjowany, Ali Golizadeh.

0: Słuchajcie, zdarzy się tak, że piłka nożna może podzielić ludzi na tych, którzy interesują się i wiedzą, o co chodzi, oraz na tych, którzy tak totalnie w ogóle nic nie ogarniają i tylko uważają, że 11 typa biega za piłką i wrzucają do kosza i że jest to bez sensu.
1: Do bramki.
0: Bartek, co myślisz?
1: Do bramki.
0: Do bramki.
1: Wiesz co, no można tak podzielić ludzi, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł ogólnie, bo to wiesz, segregacja te sprawy to na przestrzeni wieków różnie z tym było. W każdym razie piłka ma łącznie nie dzielić, tak jak żużel.
0: Okej, ale wiesz, co jeszcze pozwala jej nie dzielić?
1: Powiedz mi.
0: Maskotki. Maskotki, które po prostu każdy kocha, uwielbia i na nie patrzeć i się do nich przytulać i w ogóle wszystko. I właśnie takimi oficjalnymi maskotkami Mistrzostw Świata tego roku są trzy postacie reprezentujące różne kraje gospodarzy turnieju, czyli Maple, łoś symbolizujący Kanadę, Zaju, czyli Jaguar reprezentujący Meksyk oraz Klacz, czyli Bieryk amerykański reprezentujący Stany Zjednoczone. Ale do tej całej listy dołączyła ostatnio również kolejna nieoficjalna maskotka, którą jest kaczor Merlin.
1: Dwuletni kaczor, kaczuszka, która cieszyła się zarówno jak tak mocno jak kibice po tym, jak Meksyk wygrał mecz otwarcia z RPA. Wielki to był mecz, strasznie cienka jest reprezentacja RPA, co już wnioskowałem przed mundialem, więc tutaj, jak wiadomo, kącik typerski. W każdym razie cieszył się bardzo ten kaczor, nie ma rąk, mimo że w koszulce miejsce na ręce jest, to nieco niefortunnie wygląda. Natomiast ludzie bardzo się cieszą z tego, że jest taka żywa i prawdziwa i meksykańska. Piękna jest naprawdę.
0: To prawda. I co ciekawe, kaczor jest po prostu widywany wśród ludzi. Widywany jest w centrum miasta, gdzie towarzyszy ulicznym sprzedawcom wody. No i opiekunowie zwierzaka kupili mu właśnie tą miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Kaczor nosi także skarpetki, które chronią jego łapy podczas wędrówek po rozgrzanych i twardych chodnikach miasta. Także nie można powiedzieć, że nie jest on zadbanym zwierzaczkiem.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widział

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Bo nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

dzięki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: dzisiaj obchodząc Dzień Leniwych Spacerów, jak najbardziej można go obchodzić również za granicą. Na przykład w Szwecji, ponieważ jak ogłosiły tamtejsze władze, ostatnio zniknął u nich praktycznie całkowicie problem z zanieczyszczeniami szlaków, odchodami i papierem toaletowym. To są takie elementy, których można było się nie spodziewać, a jednak były widoczne mocno i teraz właśnie już ich nie ma, a wszystko za sprawą kampanii edukacyjnej.
1: Jak się okazuje, kampanie edukacyjne faktycznie działają w miejscach, w których mogłyby, w Polsce raczej byłoby z tym ciężko, natomiast w Szwecji zadziałało. Akcja to była cała, której kluczem był w zasadzie internetowy kurs, uczący chociażby właśnie zacierania śladów bez szkody dla otoczenia, po którym dostawało się, uwaga, uwaga, brązową kartę, który jest cyfrowym, co prawda, ale wciąż dokumentem, który można sobie wydrukować, można sobie powiesić na ścianie, można pokazać mamie, tacie, można pokazać sąsiadowi, że jest się lepszym od niego. Naprawdę tutaj dużo, dużo jest opcji do pochwalenia się, można sobie do CV nawet wpisać. Mimo że ma go ponad 60 tysięcy osób, więc nie jesteście aż tacy niezastąpieni na rynku pracy z tą kartą, natomiast flex niemiłosierny.
0: Tak jest, od 2024 roku papier toaletowy był trzecim najczęściej spotykanym śmieciem na szlakach w Szwecji, a teraz efekty kampanii widać gołym okiem. Najnowsze badania pokazują, że obecnie niemal nie występuje wśród odpadów właśnie wymienionych przez turystów. Ogólnie od 2020 roku ilość śmieci na szlakach zmniejszyła się aż o 65% i do sukcesu przyczyniły się także inne inicjatywy, takie jak na przykład rozdawanie worków na śmieci czy akcje kawa za śmieci przeprowadzana w schroniskach.
1: Problemem jeszcze jednym, ostatnim w zasadzie w tych terenach są jednak snusy, które obecnie stanowią 1/4 wszystkich odpadów. No problem jest taki, że po prostu wyrzuca się je bardzo łatwo, wiadomo, nikt o tym nie myśli. Łatwiej to niż papierosa tak wyrzucić sobie w dal. Nawet jeśli opakowania mają takie specjalne przechowywalki na to, no to jednak nie każdy jest tego fanem. Przykra sprawa, niestety. Bywaj
0: tak. Nie róbmy tak. Nie wolno. Nieładnie tak.

0: Słyszycie to? To noc dzwoni.
1: Wow.
0: Kawieńskiej.
2: Ale to dzień jest, bo jest godzina 10:00.
0: Ale noc dzwoniła akurat na antenie. Słuchajcie, godzina 9:57:27, to oznacza, że już prawie 10:00, to znaczy, że już prawie zostaniemy zastąpieni znowu przez duet niezastąpiony. Ich się nie zastąpia, Rocha Rzechowski i Ewa Koniewska. Natomiast, no mówię, my się żegnamy.
2: Tak, to prawda. Bartek niestety tutaj za długo nie mógł pobyć.
0: Nie, to prawda.
2: Ale mamy nadzieję, że i tak dobrze się bawiłeś.
0: Tak, było super, dziękuję. Oby jak najczęściej.
2: Cieszymy się bardzo.
0: Widzimy się za tydzień.
2: Tak, za tydzień?
0: A taki żarcik, bo się nie widzimy.
2: My się w ogóle nie widzimy, bo to radio.
0: A, to swoją drogą.
2: No słuchajcie, mam nadzieję, że słyszenie mnie przez te 3 godziny również nie sprawiło wam żadnych problemów i że bawiliście się cudownie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj swoje urodziny, imieniny, czy po prostu chcą się przejść na leniwy spacer. Dzisiaj to jest idealny moment i po prostu życzymy wam, żeby ta pogoda za oknem towarzyszyła wam przez cały weekend. Tak.
0: Tak.
2: Tyle.
0: W różnych natężeniach czasowych byli przez ostatnie 3 godziny z wami.
2: Zofia Najewska
0: i Bartek Łęczuk. Thank you.

0: Wybiła 10:00 w Radiu Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: Cicho lakanie mi chlad posila hodą na lat. Dosłownie.

0: była Ewa Farna z piosenką Cicho, a na antenie Radia Meteor nigdy, ale to nigdy cicho nie będzie. Co prawda już niedługo przestajemy tak nadawać normalnie, ale wtedy i tak będzie dla was ciągle grała wspaniała muzyka, ale teraz będą rozmawiać z wami ludzie, i to redaktorzy, i to, no kto?
1: Redaktor Roch Orzechowski.
0: Redaktor Julia Koniewska.
1: Dokładnie tak. Nasz wesoły duet ma swoje ostatnie KPW, jest mi z tego powodu bardzo
0: Last
1: przykro.
0: Last Dance
1: taki.
0: No niestety tak, ale będzie też wspaniałe. Co prawda będzie trochę krótsze, bo no Julka, pochwal się, jakie masz plany.
1: Plany są takie, że idę na Pyrkon.
0: Idziesz na Pyrkon, także tak. Pewnie część z was też będzie na Pyrkonie.
1: Masa ludzi z Poznania i z całej Polski.
0: Więc jak słuchacie nas, to musicie zaczepić Julkę, na pewno ją poznacie i powiecie jej wtedy: Boże, jak ja uwielbiałem twoje te pasma.
1: No myślę, że część ludzi może nie kojarzyć mojej twarzy, więc no chyba, że mnie usłyszy na to.
0: No właśnie, no to może tak się wydarzy, także będziecie teraz z nami przez najbliższy czas. Mamy 19 czerwca, piątek, co oznacza, że weekendu początek, więc puścimy wam jakieś pioseneczki, żeby na ten weekend od razu wam było lepiej, no i zostańcie na antenie.

0: Prawda, Rankbon Man śpiewa dobrze. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, a my tylko prawda. Mówimy do was w Radiu Meteor. Jest godzina 10:15, kto późno wstaje jest teraz z wami. A mamy dzisiaj 19 czerwca, czyli piątek, tak jak już powiedziałem. I mamy wspaniałe imieniny. Najbardziej mi tu przykuł uwagę Gerwazy, bo możliwe teraz się wygłupię, albo nie. Ale Gerwazy to był chyba klucznik z pana Tadeusza. Nie wiem, czy ty, bo tak patrzysz na mnie. Dobra, serwisanci kiwają głową, także chyba się nie wygłupiłem.
1: Nie wygłupiłeś i masz rację.
0: To była najgorsza postać, bo on wywołał cały konflikt i pamiętam, że mnie strasznie denerwował Gerwazy, bo on
1: ale
0: był
1: z drugiej
0: takim
1: strony wywołał
0: podzymiał.
1: Klątw, zaczął tak poddymiać, ale dzięki temu coś się działo, więc jakby no, trochę dobra. Jak dla mnie win-win. Mnie z tych wszystkich imienin urzekł Protazę na przykład.
0: Okej. Okay.
1: Mamy Gaudentego.
0: Na pewno, bo Protect to jest. Okay.
1: Bonifacy. I jeszcze z tych wszystkich imion mamy Michalinę. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: I mamy Juliannę i Romualdę.
0: A tych też mamy w Radiu Meteor? Bo tak w jednej kategorii co Michalina? Chyba nie. Mamy Odona.
1: Odon, no to
0: nie było takiego
1: Bożysław
0: Pokemon,
1: jest
0: nie było
1: jeszcze.
0: Takiego Pokemona? Uwaga, szybki fact-checking. Odon, Pokemon? Nie, nie ma, ewidentnie.
1: Nie wiem, ale pozdrawiamy fanów Pokemonów, może jakiś jest, ale my nie mamy o tym.
0: Na pewno będą
1: pojęcia.
0: Na Pyrkonie.
1: Pewnie tak.
0: Na pewno tak. Tak, i mamy dzisiaj jeszcze dzień leniwych spacerów. Cudowne. To jest generalnie najlepsze hobby, jakie można mieć, bo spacery to jest chyba taka najbardziej niedoceniana forma aktywności fizycznej
1: to
0: generalnie.
1: To jest chyba jedyna, którą szczerze lubię. Tak łazić, wiesz, bez
0: ale
1: celu.
0: Tak, to jest cudowne.
1: Bywa, jak mam więcej wolnego czasu i mam takie, okej, pójdę sobie na spacer, ale gdzie nie wiem, gdzie mnie poniesie, sobie pójdę.
0: Oby cię nie poniosło do Krakowa, bo tam mamy dzisiaj Dzień Kibica Wisły Kraków.
1: Tak.
0: Także, no życzyłbym wszystkiego najlepszego, ale tego nie zrobię.
1: Tak. Ale sobie coś ciekawe, że akurat wtedy jest Dzień Kibica Wisły Kraków. Trzeba byłoby sprawdzić dlaczego.
0: Mam to zrobić? Dobrze, zaraz to zrobimy.
1: Zrobimy research.
0: I wam powiemy, może.
1: Jako planetowicze wiem, jak robić
0: tak,
1: research.
0: Tak, oczywiście, że tak. No Wisła Kraków wraca teraz do Ekstraklasy, ale ostatnie lata ewidentnie nie były dla kibiców Wisły Kraków ich dniami i ogólnie czasem.
1: No
0: tak,
1: i na
0: tak.
1: Ich nieszczęście ulubionym hitem pozostałych kibiców Ekstraklasy była Spadająca Gwiazda, więc wiesz.
0: Tak jest, no puścilibyśmy, ale niestety dzisiaj bez Disco Polo, przynajmniej na razie, także teraz Elton John nam zaśpiewa Don't Go Breaking My Heart. Taką prośbę ma Elton John dla kogoś, no usłyszymy zaraz dla kogo.

0: To późno wstaje.
1: No 10:22, także jest już całkiem późno, ale jeszcze z wami jesteśmy, żeby was przytrzymać może trochę przy łóżku, trochę was zmotywować, może jak się dowiecie, kto ma urodziny. Nie wiem, czemu akurat to by miało was pobudzić, ale może, bo dzisiaj ma urodziny taka postać, mam nadzieję, że to dobrze przeczytam, bo to jest Francuz, także tu może być problem. Mm-hmm. Blaise Pascal. No nie wiem, czy to coś...
2: Blaise Pascal.
1: O, no dobrze, to chyba w takim razie tak, ale już nie będę czytał tego imienia. Pascal to generalnie francuski fizyk i matematyk, i od niego chociażby wzięły się hektopaskale, czyli pomiar jednostki ciśnienia, tak? Dobrze mówię, ale dzisiaj forma, ale też prawo Pascala jest od niego. I uwaga, dla wszystkich, którzy myślą, że prawo Pascala chodzi o to, że kto wybije piłkę za boisko, ten musi po nią biec. No nie, to tak nie było oryginalnie. Oczywiście to jest jakby wersja najlepsza i tak prawo Pascala na tym polega teraz, ale ogólnie chodzi o to, że jeśli na ciecz lub gaz w zamkniętym naczyniu wywierane jest ciśnienie z zewnątrz, to rozchodzi się ono we wszystkich kierunkach równomiernie i z taką samą wartością. Czemu właśnie w takim razie wybicie piłki za daleko nazwano prawem Pascala? Ja nie widzę tutaj korelacji.
2: Mnie nie pytaj, okay. Ja z fizyki akurat zawsze byłam cienka. I ja dzięki temu, że mi pomagała koleżanka z klasy na sprawdzianach w liceum, myślę, mogę powiedzieć, że miałam znośne stopnie.
1: No to bardzo dobrze, ale wiesz, kto dla wielu osób jest średnio znośny?
2: Chyba wiem, dokąd zmierzasz.
1: W sensie nie, no oczywiście tu nie mam nic, po prostu to jest postać budząca dużo kontrowersji, która podzieliła na pewno społeczeństwo Wielkiej Brytanii, bo dzisiaj urodziny ma także były premier właśnie Wielkiej Brytanii, Boris Johnson.
2: Tak, i też były burmistrz Londynu, dzięki któremu między innymi mieszkańcy tego miasta muszą płacić za stadion West Ham obecny.
1: To
2: dzięki jemu mogą podziękować. A z tych przyjemniejszych informacji, jeśli chodzi o urodziny, żeby nie iść za daleko, to urodziny swoje obchodzi też Paula Abdul, amerykańska piosenkarka, tancerka oraz choreografka.
1: Tak jest, także wszystkiego najlepszego. No i akurat Boris Johnson ani Pascal żadnej piosenki nie mają, więc posłuchamy teraz Straight Up od Pauli Abdul, jej największy przebój.

0: Rośnie napięcie wokół władz Poznania.
1: 3 dekady fabryki Mars.
0: Latający dywan w hangarze.
1: Pogoda na jutro.
0: Kurz powtorkowej absolutoryjnej sesji Rady Miasta jeszcze nie opadł na dobre, podczas gdy kolejne emocje wzbudziła wczorajsza dyskusja publiczna.
1: Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Miasta Poznania dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Stefana Batorego, część północna. Od kilkunastu miesięcy toczy się spór między mieszkańcami a deweloperem.
0: Protestujący dążą do pozostawienia budynków wraz z jego handlowym charakterem, jednak inne plany w tej sprawie ma inwestor.
1: O to, czy wczorajsze spotkanie satysfakcjonuje protestujących, zapytaliśmy radnego osiedla Stefana Batorego, Grzegorza Hałuszko.
2: Wydaje mi się, że nie satysfakcjonuje. Satysfakcjonuje na pewno frekwencja, bo cała sala sesyjna była wypełniona mieszkańcami tutaj, większości piątkowa, czyli tych, którzy są zainteresowani tematem. No była to dyskusja publiczna na temat wyłożenia, czyli nie były to żadne ani decyzje przedstawione, czy bardziej podjęte, natomiast były przedstawione propozycje i projekt, który przygotowało MPU, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Batorego, część północna. Nas interesuje szczególnie Opińskiego, czyli ten teren obecnego pasażu. No i okazuje się, że cały czas brniemy w tą zabudowę mieszkaniową. No pod pozorem tej zabudowy mieszkaniowej jest też wygłaszane takie informacje, że będzie tam dość spory, bo spora powierzchnia usług. Natomiast no nijak to się ma do potrzeb. Po pierwsze, nie potrzebujemy mieszkań na tak gęsto zurbanizowanym terenie, to będzie dodatkowym utrudnieniem, jeżeli takie bloki by powstały. Natomiast forma tego handlu, która ma być i była zaprezentowana, też odbiega dalece od tego, czego mieszkańcy oczekują.
0: Kontrowersje wywołują również kwestie przewidzianej ilości miejsc parkingowych czy łącznej powierzchni terenów zielonych. Na wczorajsze spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Piątkowa zaniepokojeni sprawą.
1: Radny podkreślił, że społeczność od samego początku aktywnie bierze udział w rozmowach z miastem, jednak ich głosy nie są brane pod uwagę.
2: Mieszkańcy przez 3 lata brali udział we wszystkich etapach konsultacji planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz mamy ten trzeci etap. Do 10 lipca można składać jak długi jeszcze w tym trybie ustawowym do tego projektu. No złożymy je. No już nie wiem, czy będziemy, że tak powiem, tak masowo chcieli te podpisy, bo no, to jest kuriozalne, że dotychczas w różnych tych etapach konsultacji no zebraliśmy już, bym powiedział, około kilkunastu tysięcy podpisów. No i cały czas zwracam uwagę, że no jak ma się procedura konsultacji społecznych, kiedy tak liczne głosy nie są brane pod uwagę.
0: Przyszłość pasażu i terenów przylegających do niego wciąż pozostaje niepewna. Kluczowa w tej sprawie będzie decyzja dotycząca ostatecznej wersji planu zagospodarowania.
1: Do sprawy będziemy wracać przy okazji nowych ustaleń.
0: Niektórzy mieszkańcy Wielkopolski, choć na co dzień kupują gumy do rzucia najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, nie zdają sobie sprawy z faktu, że część z nich trafia do opakowań z poznańskiej fabryki.
1: Tylko w 2025 roku firma Mars wyprodukowała w Poznaniu 33 miliardy drażetek, które następnie zostały rozprowadzone w sumie po ponad 40 krajach z całego świata. W minionych dniach fabryka obchodziła jubileusz związany z 30-leciem funkcjonowania.
0: Podczas wydarzenia wmurowano kamień węgielny pod kolejne inwestycje, które dodatkowo mają umocnić pozycję zakładu jako jednego z najważniejszych dla koncernu.
1: Poznański oddział zatrudnia około 700 pracowników, z czego 50 związanych jest z fabryką od początku jej istnienia.
0: Jak podkreśla dyrekcja, od 30 lat niezmienna pozostaje dbałość o każdy produkt, który opuszcza fabrykę w stolicy Wielkopolski, oraz troska o bezpieczeństwo pracowników.
1: Już w najbliższą sobotę najmłodsi mieszkańcy Poznania wraz z rodzicami będą mogli spróbować swoich sił w nietypowej aktywności. W klubie sportowym Hangar na Ramowice odbędą się rodzinne warsztaty aerial jogi i akrojogi pod hasłem Latający dywan.
0: Uczestnicy będą ćwiczyć na specjalnych hamakach, uczyć się podstawowych akrobacji i pracować nad współpracą między dziećmi a opiekunami.
3: W zestawie dorosły plus dziecko będziemy pracować na hamakach, będziemy uczyć się latać i będziemy wykonywać różnego rodzaju akrobacje, oczywiście bezpiecznie, ale z mega super zabawą w tle.
1: Mówi Radio Meteor Julita Furmaniak, organizatorka wydarzenia. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 12 lat wraz z rodzicami lub opiekunami.
0: Organizatorzy podkreślają, że nie jest potrzebne wcześniejsze

0: towarzyszyć silny i porywisty wiatr.
1: Przypominamy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, które nawiedzą stolicę Wielkopolski, a także zachód i południe naszego województwa, ale zacznie obowiązywać za pół godziny i ważny będzie aż do niedzieli do godziny 20:00.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.

Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: każdym razem od Julii, my za każdym razem, gdy jest piątek, godzina 10, mówimy do was przez 3 godziny. Niestety to się powoli kończy, ale jeszcze przez około godzinkę, no bo jak wiemy, Julka jest dzisiaj zapracowana, więc nie będziemy z wami do 13, tylko trochę krócej, ale powiemy wam oczywiście standardowo, co dzisiaj się w ogóle dzieje. 19 czerwca to jest data, uwaga, uwaga, rozpoczęła się na przykład druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1983 roku.
1: Zdecydowanie bardzo ważne wydarzenie, biorąc pod uwagę wszelkie konteksty historyczno-polityczne w naszym kraju.
0: Tak, tak jest, dokładnie. No, Jan Paweł II tutaj historycznie, tak politycznie uważany za jedną z osób, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Z tym tutaj nie będę bardzo dyskutował, nie mam na tyle wiedzy, ale tak się uważa. Ale też jest inne wydarzenie, rzecz, która się stała 5 lat wcześniej, czyli w 1978 roku opublikowano pierwszy komiks z Garfieldem.
1: O!
0: Z autorstwa Jima Davisa, czyli takiego legendarnego w sumie twórcę komiksowego Garfielda. No, oglądałaś Garfielda, jak byłaś mała?
1: Tak.
0: No jest.
1: I łącznie z filmem aktorskim i zawsze mi się przez to... Na lasagne nie mogę od tak patrzeć bez myślenia o Garfieldzie tak naprawdę.
0: To prawda. Leniwy kocur, który narzeka na wszystko, je lasagne i nic nie robi. Coś cudownego, że właśnie
1: marzenie.
0: Ta postać się stała taka ikoniczna. Zanim Jurka powie jakieś swoje tutaj wydarzenia, to jeszcze znalazłem, że był mundial w 1982. I właśnie 19 czerwca Polska pokonała Peru 5-1, a potem została brązowym medalistą właśnie tego mundialu odbywającego się w Hiszpanii. No w tym roku tak nie będzie. Nie będzie
1: no bo
0: żadnego
1: nas nie ma
0: medalu.
1: Ale w sumie patrząc na grę Czechów, to można pomyśleć, że w sumie Polacy są na tym mundialu, więc może się łezka gdzieś tam wokół gdzieś zakręcić. Z innych wydarzeń w 1989 roku miała miejsce premiera filmu Batman w reżyserii Tima Bartona. Według wielu...
0: O, dobrze, bo Julka się budzi. Kto późno wstaje?
1: Tak, kto późno wstaje, dokładnie tak. To takie przypomnienie.
0: Codzienny budzik Julki właśnie zagrał o 11.
1: Dokładnie tak. Film reżyserii Tima Bartona dla wielu jeden z najlepszych Batmanów w historii, a z innych wydarzeń takich bardziej świeżych 2014. Król Hiszpanii Jan Karol I abdykował na rzecz swego syna Filipa VI. Mogłabym się rozgadać mocno, jaka tam była afera w hiszpańskiej monarchii, czemu do abdykacji doszło. W wielkim skrócie, Hiszpanom nie spodobało się, jak Jan Karol i ogólnie rodzina królewska rozporządza pieniędzmi. Jednym z gwoździ do trumny był fakt, że Jan Karol I organizował sobie polowania w Afryce.
0: No cóż, no, kontrowersyjna sprawa. Co do tego Batmanu, to uważam, że Michael Keaton to chyba najlepszy Batman w historii ogólnie, także
1: akurat
0: fajnie.
1: Ja tylko szybko powiem, według mnie najlepszy Batman w historii filmowej to jest Lego Batman. Jeśli ktoś oglądał.
0: Ale
1: ma do nadrobienia.
0: To jest valid. To jest mega valid. To są mega zabawne filmy. Także takie rzeczy się wydarzyły. Czy ten dzień przejdzie jakoś bardzo do historii? No nie wiem. 19 czerwca do czasu 26, co może się dzisiaj takiego wydarzyć historycznego?
1: Nie mam pojęcia.
0: USA przegra z Australią 0-10 na swoim mundialu. To by było mega zabawne. No ale zapraszamy was do kolejnego utworu w takim razie i co? No 11:01 na zegarkach. O 11:00 wybrzmiał budzik Julki Okoniewskiej. Wasz budzik też musi zaraz wybrzmieć.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Piosenka Szum od Żurawi nam teraz przygrała, trochę energii nam dodała.
1: Tak, i szumu dodali, bo jest szum na mundialu cały czas.
0: Ciągle jest szum na mundialu, w piłce nożnej ciągle coś się dzieje i trochę odejdziemy od tych kontrowersji ciągłych, które są związane z tym mundialem, no bo mecze są spoko, jakby ja uważam, że ten poziom na razie jest naprawdę fajny, są zaskoczenia i tak dalej. I
1: tak, mamy kolejną... A ja mogę też powiedzieć, no, czy da się oglądać na spokojnie mecz o trzeciej? Da się.
0: Da się.
1: Kawka wchodzi przed takim meczykiem i słuchajcie, lecicie do całego rana.
0: Ale wtedy późno wstaniecie na pewno.
1: Cóż.
0: Wtedy na pewno, ale mamy też jakieś słodkie, miłe historie, tak jak z kaczorem kibicem z Meksyku, który stał się nieoficjalną maskotką tego mundialu. Zobaczmy, jak się nazywa ta kaczka generalnie?
1: Merlin,
0: tak dokładnie
1: Merlin.
0: Nie mogę znaleźć.
1: Właściwie to jest akcent.
0: Tak, i Merlin ma na sobie koszulkę reprezentacji Meksyku i jest przeuroczy. I generalnie po prostu sobie chodzi, chodził sobie po ulicach Meksyku, no i po prostu ktoś mu założył koszulkę i tak
1: jego,
0: oto...
1: Jego opiekunowie dają mu też takie skarpeteczki, no, i stał się taką nieoficjalną maskotką mundialu, bo przypomnę, są trzy. Maple Wash symbolizujący Kanadę, Zaju Jaguar reprezentujący Meksyk oraz Clutch, bielik amerykański, który reprezentuje US&A.
0: No dobra, ale ten bielik, to ja myślę, że jednak Merlin by go pokonał, tak, jeden na jeden, nie? Merlin, ale to jest po prostu tak urocze, jak idą kibice i Merlin z nimi kroczy, nawet nie wie, co się dzieje, on po prostu jest tak szczęśliwy, że jest...
1: On jest wyczuliwanym ziomkiem.
0: Uwzględniony, to jest coś pięknego. Więc mamy jakieś takie urocze historie z tego mundialu i właśnie kaczor został maskotką.
1: W Meksyku są chyba takie najfajniejsze, plus jeszcze polecam zobaczyć wszelkie materiały, zabawy między kibicami z Meksyku i Korei Południowej, którzy mają sztamę od mundialu w Rosji. Dla osób, które nie wiedzą albo zapomniały, to dzięki temu, że Korea Południowa na tamtym mundialu w Rosji pokonała Niemców, Meksyk przeszedł dalej, wyszedł z grupy swojej, dlatego Meksykanie, no chyba już do końca świata będą mieli ten długi wdzięczności Ukraińczyków.
0: No tak, będą mieli, ale pokonali ich teraz 1-0. Także...
1: Ale ogólnie mecz przyjaźni to był, umówmy się.
0: Mecz przyjaźni, po prostu bramkarz Korei stwierdził, że odda bramkę. My do mundialu jeszcze możliwe, bardzo możliwe, że wrócimy, no i znowu będziemy was gnębić piosenkami związanymi oczywiście z tą tematyką. Teraz cofniemy się o 12 lat do tyłu i do jednej z wielu piosenek Shakiry poświęconych właśnie piłce nożnej, a konkretnie do La La La.

0: wiem, czemu tam jest Lego, tak szczerze. Nie wiem, czy to coś znaczy, to słowo, może, innego niż takie
1: może
0: kroski.
1: To jest taki skrót od let's go?
0: A może tak, ale jest Lego, także jest też z nami, a my będziemy teraz budować nasze wspomnienia z nowym mundialem, który ciągle się dzieje oczywiście. Ostatnie wyniki o 3 w nocy, czyli mecz dla koneserów Meksyk, Korea Południowa, o którym wspominaliśmy, 1-0 dla gospodarzy, a wcześniej kolejni gospodarze wygrali 6-0 z Katarem, który jeszcze dwie czerwone kartki zdobył. Co się dzieje z tymi czerwonymi kartkami w ogóle? Było ich już 5?
1: Teraz jest ich właśnie 5.
0: Tak jest.
1: Przez co oficjalnie na obecnym mundialu pokazano więcej czerwonych kartek niż przez cały mundial w Katarze. Ostatni.
0: Niesamowite, naprawdę. Dwie czerwone kartki. Wcześniej jeszcze Szwajcaria 4-1 z Bośnią. Jeszcze o normalnej godzinie grali, to znaczy, dało się
1: to
0: obejrzeć.
1: Jeszcze warto powiedzieć o tym meczu, że do jakiejś 75 minuty się za bardzo nic nie działo.
0: Nic, a potem 5 bramek padło. Tak. I czerwona kartka.
1: I wszyscy narzekali, co za nudny mecz. A w przypadku Kanady i Kataru, no to tam po ostatnim gwizdku selekcjonerzy trochę nie wytrzymali. Mali prawie się do siebie rzucili do gardeł.
0: Tak, to też, więc mamy naprawdę dużo takich smaczków na tym mundialu. Jeszcze mecz Uzbekistan-Kolumbia 3-1 dla Kolumbijczyków, Ghana-Panama 1-0 i chyba najlepszy mecz obecnie mundialu, Anglia, czyli Anglia-Chorwacja. I to
1: i tysiącletni Perisic, który tam szalał.
0: Niesamowicie szalał. To
1: ja
0: jest
1: jeszcze tylko dodam, co do tej Kanady, że to w ogóle ich pierwsze zwycięstwo na mundialu.
0: Kanady? Faktycznie. I 6-0. No,
1: tak, aż
0: coś niesamowitego. Naprawdę, więc może Kanada będzie jakimś czarnym koniem, na pewno już wyjdą z tej grupy, no ale ten mecz Anglia-Chorwacja to jest taki, że mamy nadzieję, dobra, to będzie hit, ale jednocześnie wiemy, że te hity w piłce nożnej to się okazują potem kitem, no i tutaj się akurat nie rozczarowaliśmy, bo to był naprawdę świetny mecz do oglądania. Anglicy, którzy gdzieś tam się pogubili, w końcu pokazali, że no faktycznie mają świetną kadrę, faktycznie potrafią dobrze zagrać piłkę, 30 parę strzałów oddali, wow.
1: Tak, i ten mecz sprawił, że tym bardziej angielscy kibice mówią it's coming home.
0: No oczywiście, no to tutaj akurat nie byłbym tak pewien, ale zobaczymy, przed nami kolejne oczywiście spotkania dzisiaj i w nocy, i w ciągu dnia, także trzeba być na bieżąco, inaczej się nie da. O godzinie 21 gospodarze trzeci, czyli USA zmierzy się z Australią, o północy Szkocja z Maroko, o 2:30, o tu taka niekonwencjonalna godzina, Brazylia, Haiti, także zobaczymy, czy Brazylia Brazylijczycy sobie chociaż poradzą z Haiti, i o 5:00 Turcja, Paragwaj, to już w ogóle dla koneserów.
1: Tak, dla pełnych koneserów futbolu, i kto wie, może jak Amerykanie wygrają, to poznamy kolejną reprezentację, która będzie pewna awansu z grupy, ale o tym przekonamy się już za kilka godzin, a my was zostawiamy z takim utworem, który, no co prawda mówi się, że zakochamy się w październiku, my mamy teraz czerwiec, ale kto by zwracał na takie szczegóły.
0: Jeszcze parę dni temu czuliśmy, jakbyśmy byli w październiku.
1: Dokładnie tak.
0: Teraz akurat jest pełnia lata, ale właśnie Get In Red, We Fell In Love in October.

0: Bardzo możliwe, że to będzie ostatni temat mundialowy na dzisiaj. Tak. Nie będziemy was już tym gnębić, ale
1: nie robimy planety sportu o godzinie 11:17.
0: Chociaż powinna być cały czas, ale odpuścimy wam trochę i ostatni temat, bo to jest też fajna historia na podobnym poziomie co kaczka maskotka z Meksyku, ale chodzi tutaj o człowieka i to zawodnika, który wystąpił na mundialu. Pewnie sam się nie spodziewał, że tak będzie, bo jak sam przyznał Wozinia, czyli bramkarz, pomóż mi, Republiki Zielonego Przylądka. No jeszcze parę lat temu był generalnie amatorskim zawodnikiem, który nie wiązał nawet większej przyszłości z tym sportem. Grał sobie tako. Teraz reprezentuje klub z drugiej ligi portugalskiej? Chyba tak. Jeszcze zrobię szybki fact-checking, ale tak mi się wydaje. I nagle występuje na mundialu i zatrzymuje Hiszpanię. Niesamowita historia, która się też wiąże z tym, że no, zyskał dużo sławy ten pan.
1: Tak, 13 ponad milionów fanów na Instagramie zyskał ten 40-letni bramkarz i to też pokazuje, że ma swój urok poszerzenie mundialu. Ja wiem, że znajdą się tacy maruderzy, którzy stwierdzą, po co, bo to takie słabe ekipy przychodzą na te mundiale, jest gorsza jakość mundiali, a prawda jest taka, że to takie historie budują, takie mecze właśnie jak ten z Hiszpanią budują mundial. Poza tym przecież często te większe ekipy okazują się rozczarowaniami na konkretnych imprezach. Nie wiem, mamy wielką nację, potęgę, jaką są Włosi, a przecież od dobrych paru lat nie widzimy ich w ogóle na Mistrzostwach Świata.
0: Tak, ja uważam osobiście, znaczy też byłem gdzieś sceptycznie nastawiony do tych 48 reprezentacji, ale uważam, że większość underdogów na razie pokazuje się z pozytywnej strony i fajnie się to ogląda i właśnie takie historie jak ten jeden punkt dla Republiki Zielonego Przylądka, gdzie kibice i piłkarze byli po prostu tak szczęśliwi po tym, jak udało im się ten punkt wywalczyć naprawdę krwią i potem, no to to jest coś, co buduje te mundiale i to powinno się promować. Wozinia no jako piłkarz taki bardzo niszowy, miał gdzieś kilka tysięcy obserwujących na Instagramie, obecnie ma ich 14 milionów.
1: Dokładnie.
0: Niesamowita historia. 40-letni bramkarz, który tak jak sprawdziłem broni w drugiej lidze portugalskiej, czyli trochę peryferia futbolu.
1: Tak, peryferia totalna, ale ja tam kocham takie historie, za to mundiale kochamy i dziękujemy, że są. A my zaraz przechodzimy do was z czymś innym niż mundial, bo pomimo, że nasi przyjaciele z planety sportu byliby z nas dumni, no to reszta radia już niekoniecznie.
0: No, reszta radia niekoniecznie, także to nieprawda, nie będziemy cały czas mówić o mundialu, a jak nieprawda, to tylko u Ani Dąbrowskiej.

0: Ania Dąbrowska, jak zawsze z nami, jak zawsze nam pięknie przygrała, mówiła, co jest nieprawdą, i nieprawdą jest to, że nie wspomnieli w ogóle o mundialu, no bo trzeba nawiązać, bo będziemy mówić o Kolumbii, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Ale tak, koniec, koniec już mówienia o mundialu. Dokładnie tak. Chodzi o to, że w Kolumbii stała się rzecz zabawna. No to trochę groźna, można było się przestraszyć pewnie na miejscu studentów z Narodowego Uniwersytetu Kolumbii, który mieści się w mieście Letici chyba, jakoś tak, bo tam na uczelnię wszedł jaguar, generalnie taki duży kotek, słodki.
1: Taki dość duży, nie aż tak duży, tylko ważący około 110 kg.
0: Oj tam.
1: A największe osobniki, to ciekawostka, mogą ważyć nawet do 160.
0: Tak jest, także jaguar po prostu sobie wlazł, nie zrobił akurat nikomu krzywdy, po prostu sobie chodził i po prostu podano mu środki usypiające. Jeszcze weterynarze skapnęli się, że ma infekcję łapki, więc go wyleczyli, także fajna historia. Może jaguar po prostu szukał pomocy medycznej.
1: Dokładnie tak. I zobaczył, o, tam jest budynek, jak budynek, to są pewnie ludzie.
0: Szukał, może myślał, że to jest uniwersytet medyczny, i przyszedł, zaczął miauczeć, chodziło o to, żeby go uleczyli, i udało się na Nawet prezydent Kolumbii publicznie nawiązał do tego wydarzenia, śmiejąc się właśnie z tego, że jaguar został nowym studentem uczelni w Kolumbii. No byłby to nietypowy student, to prawda, generalnie. Jak myślisz, jeżeli jaguar by został studentem, na jaki by poszedł kierunek?
1: Ojejku.
0: No dawaj, Julka, no musisz... Słuchaj, ostatnie nasze pasmo, musisz wytężyć umysł.
1: No jakoś, nie wiem, no, biologię jakąś.
0: Jakaś biologia, no może i tak, może jaguary mają takie... ale myślę, że to powiedziałaś dlatego, że to jest zwierzę po prostu. Myślę, że trochę zabrakło ci kreatywności, ale nie szkodzi, Julka. Nie szkodzi, wszystko jest dobrze. Także jaguar został nowym studentem na Uniwersytecie, tak, w Kolumbii. Są nawet zdjęcia, jak sobie tak słodko już przysypiał.
1: Dziekan mu dał legitkę studencką i powiedział, this one's for you.
0: No może chciał po prostu do bossu, jeśli były kolejki, więc... No, różne
1: jest
0: są tu wersje.
1: Czekam, nie wiem, no jaguarów u nas w Polsce nie ma, no to nie wiem, co najwyżej na teren naszej uczelni, to nie wiem, chyba dzik mógłby najwyżej wyjść.
0: W Gdyni.
1: W Gdyni na pewno.
0: W Gdyni jest jakiś uniwersytet? No, czekaj.
1: Na pewno jest. Polski. Chyba, no, co się tak nazywa.
0: Może być. Jest. WSB Merito jest też w Gdyni.
1: Nie tylko w Gdyni.
0: No nie tylko, ale między innymi jest. Także może tam będzie niedługo wydarzenie, że wbiegną dziki, bo tam akurat są ciągle. No dobrze, słuchajcie, ta piosenka będzie dla was, this one's for you po angielsku, gdyż to będzie kolejna piłkarska, ale my tylko mówiliśmy, że o piłce nie będziemy gadać, a piosenki będziemy puszczać cały czas.

0: Kto późno wstaje?
1: Mamy nadzieję, że nie wy, no ale jeżeli późno wstajecie, no to oczywiście po raz ostatni nasze kolejne segmenty będą realizowane. Pora na segment kryminalny, czyli strasznych przestępców, którzy no gdzieś się minęli z rozsądkiem w pewnym momencie swojego życia, bo tutaj przechodzimy do wspaniałego miasta, jakim jest Gorzów Wielkopolski. Oczywiście, że Gorzów musiał się znaleźć w tym segmencie, gdyż ostatnio odbywał się koncert, wydarzenie, gdzie było dużo ludzi, akurat z parasolami, z tego co widzę po zdjęciach, no pewnie padało, dlatego mieli parasole, tak to zazwyczaj jest. I dwóch panów stwierdziło, że w środku tej całej, tego całego tłumu odpalą fajerwerki.
2: Dokładnie tak. Osoba, która je odpaliła, oddaliła się z miejsca zdarzenia, a policjanci, którzy zabezpieczali okolice koncertu, natychmiast rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia. No i wiadomo, dzięki miejskiemu monitoringu między innymi i analizie nagrań szybko wytypowano podejrzanego i namierzyli dwie osoby. 41 i 37-latek zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. Jak informuje gorzowska policja, w sprawie trwają czynności procesowe.
1: Tak jest. Naprawdę. I są oni generalnie zarzuty dostaną o narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No i trudno się dziwić, bo fajerwerki co roku, jak jest Sylwester, to są jakieś tragedie związane z tym. No może nie aż takie tragedie, ale mimo wszystko ktoś tam potrafi stracić palca czy coś takiego. Także
2: tak.
1: No słuchajcie, generalnie powiemy coś mądrego. No Sylwester po coś istnieje i wtedy odpalajcie fajerwerki, spoko, ale nie róbcie tego w tłumie. To jest najgłupsza rzecz, jaką możecie zrobić, bo naprawdę zarzuty za to mogą pociągnąć was do sporych konsekwencji. Tutaj na razie jeszcze nie wiemy, ile grozi tym panom, no ale za narażenie na uszczerbek na zdrowiu, albo nawet za utratę życia, no może grozić dużo. No ale słuchajcie, Gorzów Wielkopolski, mamy swoich przedstawicieli, redaktorów, gdyż z Gorzowa do Poznania mam wrażenie, że bardzo dużo osób wyjeżdża. Mhm. Czy się dziwię? Absolutnie nie, bo w Gorzowie nie ma za dużo do roboty, a poza tym jest blisko do Poznania, więc potem do domu też całkiem blisko, także dużo osób z Gorzowa też może cię zdać ze studiów, z pracy i tak dalej, którzy tutaj do nas przyjechali i zaraz właśnie dla tych osób, a także dla was, jeżeli was interesuje, ja z Julką przedstawimy wam to piękne miasto.
2: Tak, kącik geograficzny na zwłaszcza ostatnim KPW, no już musiał się pojawić.
1: I to o Gorzowie ostatnie, ale wspaniale.

0: co tam lepiej się nie nadziewać na nic. Generalnie ja zacznę od takich rzeczy dość bardziej oczywistych. Jurka znalazła oczywiście takie smaczki generalnie, no to jeżeli chodzi o Gorzów, to jest, jeżeli chodzi o sport w Gorzowie, no to najbardziej żużel, czyli Stal Gorzów, taka największa duma sportowa, jeżeli chodzi właśnie o to miasto, czyli Ekstraliga Żużla i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze to jest generalnie stolica Polski musztardy, gdyż pełno musztardy pochodzi właśnie z gorzowskich zakładów i nawet jest pomnik czarownic w Gorzowie. Także może, nie chciałem zrobić jakiś żart, ale nie zrobię. Powstała na początku XX wieku i znajduje się na terenie dawnego Starego Miasta, także po prostu upamiętnia takie stare czasy, kiedy kobiety palono na stosie. Tak. Przykre sprawy.
1: Przykre sprawy, to jeszcze krótko, historycznie miasto na prawach powiatu zachodniej Polskie. Niemiecka nazwa Gorzowa dla ciekawskiej to jest Landsberg an der Warte.
0: Mega ciekawe.
1: Tak, i to jest dla niektórych nawet zabawne, że Gorzów Wielkopolski, ale w województwie lubuskim. Od taka zmyłka. Prawa miejskie zyskał w 1257 roku, także już dawno, dawno temu. No to co można zobaczyć? Między innymi katedrę gorzowską, jedną z najstarszych zabytków w mieście, wybudowana w latach 60. XIII wieku. Zabytkowy XVIII-wieczny szpichlerz. Mamy też do zwiedzenia stary rynek, estakadę kolejową, mury obronne, most staromiejski, łaźnię miejską, czy też chociażby można przejść się bulwarem nad Warciańskim w Gorzowie Wielkopolskim. Z rzeczy nietypowych, wartych zobaczenia jest coś, co się nazywa dominanta w Gorzowie Wielkopolskim. I szczerze nie wiem, jak to rochu, mi ciężko jest opisać dokładnie, co to jest. To przypomina
0: jest wieża
1: jakąś
0: widokowa.
1: Tak, meduza, pająk w jednym. No to coś, co jest, było określone jako najbrzydszy budynek roku 2006.
0: Ale jeszcze się zastanawiam, czy tam się da wejść, bo to jest wieża widokowa, ale ona jest jakby na środku ronda i tam jest jakby wjazd. Ja nie widzę, jak można tam wejść w ogóle, bo to jest normalnie na środku wyspy, na rondzie, i tam się da wjechać, zatrzymać, cokolwiek. To jest ogromne rondo, tam raczej się dzieje. Także
1: prośba do mieszkańców Gorzowa, proszę nam wyjaśnić.
0: Wyjaśnijcie nam, to błagamy.
1: Bo to jest bardzo dziwna sytuacja, bardzo dziwna budowla, zagadkowa, ale wiesz, przynajmniej to jest taki punkt orientacyjny w mieście na pewno.
0: No, tam gdzie cię odebrać? No, obok tej meduzy. Dobra.
1: Obok tego pająka.
0: Tak gadają gorzowianie na pewno.
1: Na pewno tak gadają, 11:40 prawie na zegarach, coraz bliżej końca tego KPW i tego cudownego duetu, ale jeszcze cieszmy się tym momentem, póki możemy. A teraz The Kinks, Sunny Afternoon.

0: co dobre dobiega końca generalnie, dlatego po raz kolejny zrobimy coś, po raz ostatni będzie to losowanie artykułu z Wikipedii.
1: Tak, losowanko, które stało się takim naszym znakiem rozpoznawczym i dzięki temu zyskujemy dawkę wiedzy. Ktoś powie wiedzy bezużytecznej, ale my tak je sądzimy, bo może niektóre rzeczy mogą pięknie nam zapaść w pamięć. To powiedz, Rochu, co ty tam dla odmiany masz po raz ostatni dla nas?
0: Czekaj, bo nie, tego nie przeczytam. nie, tego nie. O Jezus. Okej, mam. O Boże, trudne słowo. System informacji marketingowych w nawiasie SIM. Nie wiem, czy chodzi o kartę SIM, chyba nie. Nie mam pojęcia. Sformalizowany, powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia porządku. Dobra, wiecie co? Dobrze, mamy Aleksandrę Smiljanić. Aleksandra Smiljanić to serbska inżynier, nauczycielka akademicka i polityk w latach 2007-2008, minister telekomunikacji i technologii informacyjnych. Mamy takiego ministra w Polsce w ogóle? Chyba nie ma takiego stanowiska.
1: Nie kojarzę, ja już się trochę gubię w tych wszystkich ministrach.
0: Nie, jest ich pełno, ale chyba nie ma. No, ale mamy tu jakąś panią wykształconą, także coś ciekawszego. Była ona w Partii Demokratycznej generalnie i faktycznie przez rok była ministrem telekomunikacji i technologii informacyjnych i jest też nauczycielką akademicką na Wydziale Belgradzkiej Uczelni. Także brawo pani Aleksandro, takie imię też jest w Polsce generalnie, ona jest akurat Serbką, tak. I ma lat, niedawno miała urodziny, ma lat, uwaga, liczę szybko w głowie, 56 od tygodnia.
1: O, najlepszego. Także wszystkiego najlepszego, co prawda jest to trochę opóźnione, ale kto
0: ale
1: by
0: szczere.
1: Się... Tak, ale spóźnione, kto by się zczepiał. No mi się dla odmiany wylosowała cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Liskowatem. Jest to drewniana grecko-katolicka cerkiew wniesiona we wsi Liskowate w miejscu wcześniejszej cerkwi wzmiankowanej już w 1564 roku. Zabytek szlaku architektury drewnianej. Jest to cerkiew znajdująca się w województwie podkarpackim.
0: Brawo.
1: Tak, także trochę architektury było.
0: Przykro. Jeszcze bonus, bo wyrosła mi się jeszcze jedna rzecz, język egipski.
1: O!
0: I on już jest wymarły. Nie wiedziałem tak szczerze, że egipski jest wymarły. W sensie myślałem, że w Egipcie gadają po egipsku. Nie wiem, czekaj. W jakim języku
1: mówi
0: Mohamed Salah?
1: Po arabsku, po katolicku.
0: No czekaj, w jakim języku
1: mówią Egipcjanie?
0: No w jakim?
1: Arabskim.
0: No nie, czekaj, jeszcze ci mówię. Ej nie, bo mi się zepsuło coś. No w jakim mówią, Julka?
1: No arabski, a jakim?
0: Czekaj.
1: Tylko pewnie w tej egipskiej odmianie, bo każdy ten kraj ma swój dialekt jakiś.
0: Bez sensu. Uwaga za siebie was, w arabskim, ale w dialekcie egipskim, tak wow. Zwanym Masri.
1: Widzicie.
0: Mm-hmm.
1: I to wchodzimy w takim the more you know.
0: The more you know, bro.
1: Dzięki nam na pewno się dowiedzieliście wielu rzeczy.
0: Możliwe, że dużo osób to wiedziało akurat w jakim.
1: Kącik ciekawostkowy tutaj po prostu zawsze jest, nie?
0: Tak jest, zaraz kącik muzyczny i to taki bardziej hip-hopowy, gdyż zagra nam Kendrick Lamar z piosenką Humble. Także słuchajcie tego i jeszcze zostańcie z nami, bo przez jakiś czas do was będziemy gadać.

0: mówiliśmy o Jaguarze na kolumbijskiej uczelni. Teraz była piosenka akurat o Lampartach przez zespół Bluszcz. Także dziękujemy, że nam przygraliście. My oczywiście znowu będziemy mówić o kryminalistach, a tym razem o panu, który próbował zrobić 1000 IQ. Nie zrobił akurat, nie udało się, gdyż 46-letni mieszkaniec jednego z miast zadzwonił na numer alarmowy, poinformował, że obawia się o bezpieczeństwo swojego dziecka po kłótni z żoną. No i przyjechali funkcjonariusze, nie znaleźli tego mężczyzny na miejscu, gdyż ukrył się w krzakach, bo okazało się, że jest poszukiwany. Został znaleziony jednak bardzo szybko, także wezwał policję, żeby coś zrobili z jego żoną, a zrobili z nim.
1: Dokładnie, był poszukiwany do odbycia kary niemal roku pozbawienia wolności, a żeby tak zwiększyć jego problemy, no to podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim amfetaminę, także
0: ojeju,
1: miało być, nie wiem, chyba 1000 IQ, może i więcej, ale ostatecznie wyszło jak wyszło i to gdzieś było akurat historia z terenów wschodnich, czyli tych moich.
0: No tak, grozi tutaj teraz. Aha, tak, bo to był kącik zamojski, no faktycznie. Wam. Oczywiście, ostatni raz musieliśmy też wspomnieć, bo to wszystko z tygodnika zamojskiego, naszej ulubionej strony, napisała to pani Jadwiga Hereta. Pozdrawiamy panią Jadwigę w takim razie. No i mężczyzna, no, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. No a jeżeli chodzi o poprzednią karę, no to kolejne lata. Także trochę może pan spędzić w więzieniu.
1: A my już kiedyś o tym mówiliśmy, ale lepiej brać rzeczy na klatę i po prostu odbębnić karę, na jaką zasłużyliśmy.
0: Lepiej tak, niż tak jak teraz. No i jak już chcecie się chować przed policją, no to może bez metamfetaminy w kieszeni, co?
1: Tak, to jest taka złota rada od nas.
0: Złota rada, the more you know po prostu. No dobrze, teraz przygra nam Krzysztof Zalewski. My jeszcze z wami chwilę będziemy, jest 11:54.

0: Teraz mieliśmy coś spokojniejszego i myślę, że to jest idealny wstęp do mniej spokojnej historii?
1: No niezbyt spokojnej. Nie najspokojniejsza, ale chociaż taka, którą ta osoba, która była tutaj głównym ofiarą mimo wszystko, będzie mogła opowiadać swoim dzieciom i ogólnie swoim kolegom i będzie wtedy miała tak zwaną, jak to mówi młodzież, aurę, gdyż wydarzyła się w Wielkiej Brytanii, konkretnie w brytyjskim Johnson's of Old Hearts, czyli takim małym zoo. Wydarzenie dość takie krew w żyłach, jak to się mówi?
0: Mrożąca krew w żyłach?
1: Mrożąca krew w żyłach, gdyż 3-letni chłopiec generalnie został tak wepchnięty przypadkowo do wybiegu krokodyli, gdzie zmierzył się z jednym z tych ogromnych gadów i przeżył. Wow, przeżył, ale generalnie został aresztowany mężczyzna, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa dziecka. No i to jest przykra historia, nie wiem, kto miałby to robić, czy to był przypadek, czy nie, to się jeszcze okaże, ale to dziecko przeżyło.
0: I to jest cud.
1: Wow, naprawdę, trafić do wybiegu z krokodylem i przeżyć coś takiego w wieku 3 lat, to jest coś niesamowitego, więc bardzo się cieszymy. Trafiło oczywiście do szpitala w stanie krytycznym, ale z tego, co tutaj czytałem, wszystko jest na razie okej, także coś niesamowitego to jest, no i będzie co opowiadać, naprawdę. Walczyłem z krokodylem, jak miałem 3-latka. Wygrałem. Nie dobrze, nie że wygrał, ale przeżył, nie?
0: Tak. Chociaż jak prosi lokalna policja, apelujemy, aby nie spekulować na temat okoliczności towarzyszących temu incydentowi.
1: Ja nic takiego nie zrobiłem.
0: Dopóki trwa dochodzenie.
1: Ja tylko powiedziałem, że może tak, może nie, tak? To nie są żadne spekulacje. Także stabilny stan, ale krytyczny tego dzieciaczka. No mamy nadzieję, że wszystko będzie jak najbardziej okej. Na razie zoo jest zamknięte. Oczywiście do momentu wyjaśnienia tych okoliczności, no to jest dość wydarzenie takie szokujące dla każdego, no ale słuchaj, no czy ty, Julka, byś nie opowiadała tego? Myślę, że dużo osób ma takie historie, że przeżył coś. Nie wiem, czy miałeś jakieś taką historię, że byłeś blisko jakiegoś, wiesz, przypadkowo śmierci, tak wiesz, typu...
0: Może aż tak nie, ale byłam blisko, żeby mi pies wydłubał oko.
1: O, i to opowiadasz ludziom czasami, że...
0: Między innymi przez to wyjaśniam, dlaczego boję się dużych psów, nie?
1: Okej, no dobra, to ma sens. Jak byłem mały, to pamiętam, że kąpałem się w morzu i prawie utonąłem przez fale, bo były takie mega duże we Włoszech i przeżyłem. Także to też jest taka historia, że przeżyłem. Dało radę.
0: Godzina 12:03 i takie przyjemne nauka historii.
1: No tak, no ale nie będę miał, to nie jest aż tak fajna historia, jak to, że trafiłeś do wybiegu dla krokodyli i
0: przeżyłeś. Tak, to jest bardzo fajna historia.
1: Ale słuchaj, to dziecko przeżyło i co będzie opowiadać? No to jest moim zdaniem niesamowite, no nie wiem. Czy ja coś mówię nie tak teraz?
0: Znaczy nie, no sobie my jakoś ludzie lubimy jakieś takie, ej słuchaj, wydarzyło mi się taka powalona historia, że aż nie uwierzysz, coś z tego, że umarłem prawie.
1: No ale myślę, że to jest piękne, że potrafimy z takich rzeczy, które były blisko tragedii, ale nie są się trochę pośmiać i zamienić się w coś pozytywnego, tak to powinno
0: działać. A to jest taka
1: działać historia,
0: za kilka lat się będziemy z tego śmiali.
1: No, coś tego typu, dokładnie. No słuchajcie, poleci nam teraz jeszcze Lady Gaga i zaraz się z wami pożegnamy, jest 12:04, także mamy nadzieję, że wstaliście, jak nie, no to Alejandro na pewno sprawi, że to zrobicie. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Pora wstać. Julkę, wstajemy. Wy tego nie widzicie, ale wstaliśmy właśnie, tak, bo nadszedł czas pożegnań. Generalnie zapomniałem, że możemy puścić Time to Say Goodbye. Taka piosenka jest, ale chyba, że szybko znajdziesz.
1: Zobaczymy, czy jest ona w bazie.
0: To Julka.
1: Ty mów rzeczy.
0: Julka szuka, ja będę mówił rzeczy. Słuchajcie, nadszedł ten czas. Wiem, że normalnie jesteśmy do 13, ale przez te bite 3 miesiące byliśmy do 13, także dzisiaj wybaczcie nam, że wychodzimy trochę wcześniej. Julka, tak jak już mówiliśmy, jedzie na Pyrkon, ja jadę robić inne rzeczy, także pożegnamy się dzisiaj trochę wcześniej. Mamy nadzieję, że podobało wam się to dzisiejsze pasmo pożegnalne, że jesteście zadowoleni, że ostatnim miastem, które omówiliśmy, był Gorzów Wielkopolski. Mamy też nadzieję, że ogólnie wam się podobało, że nie męczyliśmy was za bardzo mundialem w tym tygodniu, w zeszłym i chyba jeszcze w zeszłym, tym tematem piłkarskim i piosenkami piłkarskimi, no ale tacy trochę jesteśmy. Uwaga, coś Julka szuka, widzę, że Queen, zobaczmy jaką piosenkę. No cóż, także po prostu chcieliśmy wam podziękować, bo to była sama przyjemność prowadzić te pasma w piątki popołudniowe. Mamy nadzieję, że pomagaliśmy wam wstać, że naprawdę puszczaliśmy wam muzykę, która trochę dawała wam energii na dzień, trochę wam poprawiała humor i zaraz poleci kolejna taka piosenka. Widzę już, że Julka coś tam gotuje. Okej, fajny przekaz, super przekaz będzie. Także to jest przekaz ode mnie. Julko, i tobie też bardzo dziękuję. To były wspaniałe piątki z tobą. Te 3 godziny będę
1: to
0: zawsze dobrze
1: wspominał. To skoro wróciłam też ja do mikrofonu, to ja też podziękuję.
0: Proszę.
1: Że w ogóle dostałam taką możliwość być tutaj jako osoba, która wam gada do mikrofonu o takiej wczesnej, mimo wszystko na wielu porze, że mogłam was trochę też rozbawiać, też z tobą rozwiązywać w pewnym sensie zagadki kryminalne, nieść, jak to by niektórzy by się w radiu śmieli, propagandę zamojską, propagandę wschodnią.
0: No ale fajna propaganda.
1: Ale jako osoba, która
0: ale
1: jest...
0: Ale ile tam się dzieje rzeczy?
1: Tak, dużo się dzieje. Jestem osobą też, która jest dumna z tego, skąd pochodzi, się z tym specjalnie nie kryję, więc jest mi bardzo miło wprowadzać wam wątki zamojskie i nie tylko zamojskie, bo też i z innych rejonów wschodnich właśnie tutaj w Radiu Meteorii mogłam właśnie wam tu urozmaicać to przedpołudnie i wczesne popołudnie.
0: Tak jest, także dziękujemy wam bardzo. Teraz zbliżają się ciepłe dni, także poradzicie sobie jakoś bez Radia Meteory. Potem będą radio tygodniki.
1: Tak, i jeszcze na sam koniec, powodzenia na sesji, bo się zbliża wielkimi krokami. Mnie to niestety mija, więc ja tylko mogę wam tego życzyć. Wiem, że niektórzy niedługo będą się bronić, to powodzenie w obronach.
0: Dzięki.
1: I po trzecie, jeśli ktoś się, tak jak ja, będzie kręcić na Pyrkonie, no to miłej zabawy. I od razu mówię też, ponieważ w sobotę będzie gorąco, pamiętajcie, nawadniajcie się.
0: Nawadniajcie.
1: Krem przeciwsłoneczny.
0: Tak, hydration break.
1: I nie stójcie za długo na pełnym słońcu, bo to jest po prostu niebezpieczne.
0: Porady cioci Julki są takie, że trzeba ich słuchać, trzeba po prostu trzeba z nimi być, także słuchajcie, na pewno kiedyś jeszcze usłyszycie mnie i Julkę na antenie Radia Meteor, to jest na 100%. Myślę, że też razem jeszcze będziemy mieli okazję trochę pogadać i pokminić nad różnymi śmiesznymi rzeczami. No i dziękujemy wam ostatni raz, że z nami byliście, ale wszystko dobre, co się kiedyś kończy.
1: Coś się kończy, coś się zaczyna.
0: Tak jest, ale show must go on generalnie, ciągle
1: dokładnie
0: musi
1: tak
0: trwać, także teraz Julka znalazła piękną piosenkę z pięknym przekazem. Będziemy dalej robili show w Radiu Meteor i musicie z nami być.
1: Dokładnie tak, a byli z wami Roch Orzechowski i
0: Julka Okoniewska.

0: Yeah, boy. Here we go.
1: And a one. And a two. And a three.
0: Here we go, friends. Hold on, I can't.
2: Maybe that's a kooky situation.
3: So let's go back to the old key, old tempo.
4: Кто późno wstaje?
5: Autopromocja.
6: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
7: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
8: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
7: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
9: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
7: Dominik Pardiak,
8: Aleksander Gęda
9: i Adam Zawadzki.
10: Autopromocja.
11: Radio Meteor. Kto późno wstaje?

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Promocji. Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.
6: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Dookoła świata. Jedna godzina, setki kultur. Muzyczna podróż, jakiej jeszcze nie przeżyłeś. Dookoła świata. Już teraz w Radiu Meteor.

0: emocje.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
7: Dookoła świata w Radiu Meteor.

0: Merci!
1: Dookoła świata w Radiu Meteo.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.

0: autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Interton Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
5: Głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30, czekamy na was.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

Witamy was serdecznie. Po raz kolejny już słyszymy ten dżingiel, co oznacza, że nasza zabawa rozpoczyna się, można się jedynie niezwykle cieszyć. Chociaż dzisiaj jest dzień nieco przykry, bowiem ostatnie łętkowanie w tym sezonie, ostatni piątek, który nas czeka przed końcem nadawania, no więc trzeba trochę popsypać głowę popiołem i wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, mamy dzisiaj 19 czerwca, co oznacza, że jak zawsze za mikrofonem jest dla was wasz kapitan Bartek Łęczek, natomiast zza burty realizatorskiej jest z nami Kamil Derliński. Wielki shoutout, wielkie dzięki, wielkie brawa. Nie jest to łatwe zadanie, na pewno tym bardziej doceniamy to, że jesteś z nami na morzu. W każdym razie, no cóż, 19 czerwca, to oznacza, że mamy już 123 dzień roku ognistego konia chińskiego, co mogłoby oznaczać wiele różnych rzeczy. Numer 123 pewnie kojarzy wam się z czymś konkretnym, z czymś bardzo ważnym dla was. W każdym razie dla mnie jest to Wergiliusz i jego dzieci. Jeśli coś innego przychodzi wam na myśl, to dawajcie znać na radiometeor.uam, na Instagramie, ewentualnie na innych naszych socialach. W każdym razie rok 1404 po Hidżri to się jeszcze nie zmienia, jeszcze w przyszłym sezonie też się nie zmieni, dopiero w przyszłym roku, ale nie ma co wyprzedzać. Także tak, dzisiaj o rybach typu kiepskich. Trochę sobie podsumujemy ten rok, trochę sobie podsumujemy wszystko, co się działo, więc zostańcie, bo naprawdę szykuje się niezły wjazd.

standardowo wielkie podziękowania dla Szymona za dobór muzyki tureckiej. Dzięki niemu to wszystko się odbywa. W każdym razie mamy dzisiaj nieco specjalne okoliczności, bowiem Biblia nam się powoli wykańcza i kończy. Stąd też kącik poetycki musi zostać przeniesiony na inny raz, bowiem kończy nam się materiał zwyczajnie prasowy, więc tak to wygląda. Więc nieco odchudzimy łętkowanie dzisiejsze. Zacznijmy więc w takim razie od zwyczajnego przeglądu kalendarza, bowiem mamy dzisiaj całkiem dobre wieści. Poza tym, że jest piekielnie ciepło na dworze i będzie piekielnie śmierdzieć na dworze i w wielu pomieszczeniach, szczególnie w okolicach MTP, no to mimo wszystko branie ryb jest całkiem dobre w tym momencie. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, no to mamy do czynienia z wrastającym sierpem, co oznacza, że branie faktycznie będzie dobre. Wczoraj również tak było i również tak samo było w zeszły wtorek. Nie w zeszły, tylko w ten wtorek, ten co był ostatnio. Jeśli chodzi o poniedziałek, no to branie było bardzo dobre. Jeśli chodzi o weekend, czyli dzień jutrzejszy, dzień pojutrzejszy, czyli takie główne dni pyrkonu, no to mamy branie dobre, wzrastający sierp w sobotę oraz branie bardzo dobre, pierwsza kwadra w niedzielę. Są to wieści naprawdę, naprawdę cieszące, szczególnie patrząc na to, że przez najbliższe parę miesięcy się w zasadzie nie usłyszymy, więc zostawić was z taką nutką pozytywności jak najbardziej jest to, myślę, że wskazane. Jeśli chodzi o przynęty polecane na ten miesiąc, no to wciąż jest to niezastąpiony Vertikrąb 90, niezastąpione Adamki, czy też SM Świerszcz, który swoje potrafi jak najbardziej złowić. Dalej są niestety wyprzedane chociażby leszcze TM-y, czy też detetki TM-y. No tak, to jest kurczę problematyczne. Problematyczne ogólnie, żeby mieć braki na dostawie zwyczajnie. Zwyczajne braki na dostawie przez cały miesiąc to jest jednak katorga. Jeśli chodzi o te dostępne, które nieco mniej wam złowią, no to jeszcze ewentualnie River Tiger, czy też Zubacz, ewentualnie Chrabąszcz Czarny zawsze jest w cenie, zawsze warto go sobie docenić. Kurka, rurka, drodzy słuchacze, mamy jakieś problemy na antenie. Jeśli chodzi o natomiast inne kalendarze, które nas czekają, no to cóż, dalej mamy problemy z Fishsterem, więc wiele wam w tej kwestii nie powiem. No więc posłuchajmy może po prostu Hatikwach, no bo czasem tak trzeba.

0: Radio Meteor.
1: Drodzy słuchacze, na szczęście łędkowanie ma wielu swoich fanów, stąd też donoszę pierwszą informację od naszego reportera. Majki potwierdza, że na terenie MTP jest wiele rodzajów zapachów, które poczuć można po raz pierwszy, więc myślę, że warto się mimo wszystko momentami tego wszystkiego wystrzegać. Co do smrodu, to wiele osób mówi, że chociażby, chociażby ryby śmierdzą. No jest to pewna teza, która jest często powtarzana przez osoby niezaznajomione specjalnie z konceptem ryby jako takiej, ewentualnie nie potrafiące ich przyrządzić, no bo wiadomo, są jednak trochę w mule, jest to nieco problematyczne, natomiast wystarczy trochę wyobraźni, trochę pomyślunku i można to w miarę łatwo zniwelować. Są pewne rzeczy, których nie da się jednak zniwelować i są to ryby, które zwyczajnie są najgorsze w swojej historii, w swojej kategorii na świecie, zależy jak na to spojrzeć. I można powiedzieć, że ciężko jest tak oceniać ryby, no bo wszystkie są super, wszystkie są fajne, nie ma co do czego się przyczepić, natomiast jest parę takich kwestii, w których można faktycznie skalować to, jak dobra jest ryba lub też nie. Jednym z takich miejsc jest chociażby Taste Atlas, który możecie znać z tego chociażby, że bardzo często wstawia polskie potrawy na numery jeden w danej kategorii. Bardzo lubią chociażby żurek, bardzo lubią polskie ciasta w kategorii ciasta. Różne są tutaj, jak wiadomo, faworyzacje w stosunku do Polaków. Polacy to lubią, jak się im ładnie mówi, natomiast zrobili też chociażby taki ranking o rybach i tutaj najgorszą rybą wybraną przez nich jest no niestety, ale polski karp zatorski z Małopolski, który jest w zasadzie hybrydą karpia węgierskiego, karpia jugosłowiańskiego i karpia izraelskiego. To bardzo ciekawe w ogóle połączenie swoją drogą. W każdym razie rozwija się w zimowych stawach, w zimowych jeziorach i rzekach w różnych miejscach. Dodaje się do jego jedzenia płatki, żeby, tak wiadomo, jak się robi też kulki na karpie chociażby, nie, to też się używa płatków różnych owsianych, ewentualnie kukurydzianych, tutaj zależy od woli i wyobraźni rybiarza lub też łędkarza, natomiast tutaj dodaje się głównie płatki kukurydziane i w prowincji małopolskiej, czyli w województwie małopolskim, tam gdzie jest chociażby Kraków, są one właśnie, żyją sobie, prawda? Mają do 2 kg mniej więcej, przeżywają. Czemu są tak bardzo hejtowane przez Taste Atlas, ciężko jest mi powiedzieć. Wygląda w miarę jak normalny karp, nieco trochę może bardziej krępy, trochę mniej łusek ma, tak bardziej na ogonie, aniżeli na całym ciele. Być może ta fuzja węgiersko-jugosłowiańsko-izraelska jest czymś, co powoduje, że jednak Polacy nie są skorzy do zjedzenia takiego karpia. Ma on zaledwie 2,4 gwiazdki. Mam nadzieję, że jest to w skali do 5, bo jeśli w skali na 10, no to jest to naprawdę horror i bardzo przykra sprawa, natomiast jest tutaj trochę więcej. Są też karpie chociażby czeskie, są trocie armeńskie, czy też kolumbijskie, natomiast o tym porozmawiamy sobie jeszcze za momencik, jeszcze za chwileczkę, bo pora się przenieść jednak na Śląsk.

Tak jak już było wspominane, najgorszą rybą wybraną przez Taste Atlas był karp, karp jugol, żyd, karp zatorski. Przykra sprawa w sumie, trochę. W każdym razie, no cóż, przenieśliśmy się nieco na Śląsk. To jest całkiem blisko stąd, jednak jeszcze bliżej stamtąd jest chociażby do Czech, gdzie w południowej Bohemie jest nieco lepszy, ale wciąż nie za dobry karp, karp trzeboński, który uzyskał ocenę 2,5. Miejmy nadzieję, że jest to wciąż w skali do 5. Żyje on w Trzeboniu, w trzebońskim basinie konkretnie. Jest to takie miejsce, taki w sumie obszar Natura 2000 na Czechy, jednak taki nie polski, tylko właśnie czeski, trochę polsku, ale jednak czeski. W każdym razie są takie trochę inne, dużo inne niż chociażby karp zatorski, czy też karpie nasze normalne, zdrowe, polskie, dobre karpie. Są takie trochę czarne, mają takie różowe łuski, różowe płetwewki, są trochę czerwone na końcach ogonów, to jest nieco dziwne. Jest ciężko spojrzeć na takiego karpia. Nie powiem, że nie. Jest to mimo wszystko bardziej uzasadnione niż chociażby karp zatorski, będący na pierwszym miejscu. Ale poza tym, co jeszcze jest na tej liście? Są chociażby kamra krachyty, które w Armenii, w prowincji Shirak święcą swoje triumfy. Wyglądają nieco jak trocie, natomiast mają takie takie plamki czerwone, które wyglądają trochę jakby świeciły. To jest naprawdę, naprawdę trudne. Myślę, że jak znajdzie ich jakiś drapieżnik, to nie umieszka sobie taką wszamać. Poza tym chociażby Grecja i ich sardynki, ewentualnie bocacico z Kolumbii, to też jest ryba niekoniecznie lubiana. Natomiast na czym warto się jeszcze tutaj zatrzymać, to chociażby ryba fugu z Japonii, która jest już w zasadzie całkiem znaną postacią, znana, bo pojawia się na przykład w popkulturze, w grze Hitman, konkretnie w Hitman 2, gdzie jest misja nawet w Japonii, gdzie trzeba, znaczy nie trzeba, ale można zabić swój cel właśnie przy pomocy ryby fugu, która jest rozdymką bardzo, bardzo toksyczną, bardzo źle jest taką zjeść, szczególnie źle przygotowaną. Jeśli jest dobrze przygotowana, to jeszcze jakby pół biedy, jeszcze jest okej. Natomiast może się to skończyć bardzo, bardzo źle, no po prostu nie dożyjecie zjedzenia następnej ryby, nie jest to specjalnie fajna opcja, tylko wyspecjalizowani szefowie są w stanie jakoś te ryby opanować, no i nie jest to sztuka łatwa, stąd też duże zapotrzebowanie, jeśli chodzi o właśnie specjalistów w tej dziedzinie, tym bardziej, że bogaci ludzie, którzy nie mają za bardzo zrobić z pieniędzmi, lubią sobie na taką rybę trochę wydać. No, wiele jest ryb, które nie są specjalnie dobrze oceniane na tym profilu. Jest chociażby fiński Purwueden Mikku. Nie ma on polskiej nazwy, wygląda jak, trochę jak śledź jakiś. Nie jestem pewien, jaka to jest konkretnie ryba, natomiast no jest tutaj naprawdę, naprawdę przekrój, jeśli chodzi o nienawiść do ryb. Jest chociażby karp trawiasty. O, karp trawiasty z Chin, 3,4 na 5. Jest pechelegarto z Meksyku. Są też latające ryby z Barbados, 4 skrzydłowe, więc tego akurat to krok nie dziwi specjalnie. Jest też karp frankijski z Norymbergi, z Niemiec, więc również karpie niemieckie są tutaj szykanowane, więc wielki sukces dla Polaków mimo wszystko. Na tym się zatrzymamy, jeśli chodzi o tę listę. Za chwilę przyjmiemy nieco inne kryteria, nieco inaczej spojrzymy na sprawę i wrócimy do tego tematu, bo śledztwo się jeszcze nie kończy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
6: Zawsze czujny, zawsze wspaniały redaktor Majki znowu donosi, że faktycznie skala ta jest jedynie do 5. Dziękujemy Ci za Twoją służbę. Jeszcze się usłyszymy dzisiaj, ale to za momencik, może nawet i kilka. W każdym razie, no cóż, mieliśmy przejść do nowych spojrzeń, nowych perspektyw na to, jak można patrzeć na ryby będące tymi najgorszymi, tymi najbardziej nieprzyjemnymi w pewnej kwestii, tymi, których lepiej unikać. No i teraz znajdziemy się po nieco innej stronie tego wszystkiego, bowiem pora teraz na kwestie zdrowotne i kwestie tego, jak rybę zjeść dobrze. Bowiem może się zdarzyć tak, że ryba, którą sobie wybierzecie, ma w sobie coś niekoniecznie przyjemnego, coś, czego zjeść raczej nie chcecie. Na przykład rtęć, ewentualnie polichlorowane bifenyle, bo to zdarza się całkiem często. Jest to zresztą toksyna, lepiej się tego wystrzegać ogólnie. Generalnie przedostają się do wód gruntowych, oceanicznych i też jeziornych, co powoduje potem ich absorpcję w ciała biednych rybek, ewentualnie innych stworzeń wodnych, natomiast głównie to ryby się zjada. Warto pamiętać, że ważne jest w tym momencie to, gdzie taką rybę złowimy i ewentualnie też to, jaki to jest rodzaj ryby, bo w niektórych jest nieco większa ta absorpcja, w niektórych jest nieco mniejsza, różnie się to wchłania, różnie to wygląda, także uważajcie na to, czytajcie trochę więcej niż wam się wydaje, więc tak to może wyglądać. Metylortędź może też się pojawiać, warto się tego wystrzegać. No i teraz pytacie się mnie zapewne, Bartku, w jakich to rybach może się coś takiego znaleźć? Otóż już wam mówię, że chociażby w pangach. One są hodowane głównie w Azji, konkretnie nawet i w Wietnamie i karmi się je bardzo, bardzo na szybki zysk. Stosuje się parze z antybiotykami i środkami bakteriobójczymi, żeby zwiększyć jak najbardziej wydajność wszystkich hodowli. Mają również często swoje specjalne klatki, przez co nie mogą zbytnio wypływać czy zdobywać pokarmu naturalnie, tylko są zamknięte trochę jak kury w klatkach, żeby móc jak najszybciej zwyczajnie się zwiększyć swoją masę i jak najmniejszym kosztem wyprodukować zysk dla swojego właściciela. Często powoduje to, że są również na przykład bardziej skore do rozmnażania w nienaturalnych warunkach, co potem powoduje, że zwyczajnie młode są już na starcie stracone, no bo zwyczajnie mają defekty pewne i to wszystko kończy się tak, jak się kończy. Przez to jest on chociażby również ubogi w substancje odżywcze. Nieznaczne ilości witamin rozpuszczających się w tłuszczu A, D, E oraz K, poza tym również i białka czy kwas omega-3, więc panga sama w sobie już jest naprawdę, naprawdę ciężkim orzechem do zgryzienia, no bo już na samym starcie jest z pozycji nieco underdoga, jeśli chodzi o dostarczanie przydatnych protein i przydatnych ewentualnie mikroskładników dla organizmu. No i jeśli przy okazji weźmiemy do tego równania przyrównamy sobie fakt tego, że chociażby są w klatkach, czy też młode są często zdefektowane, czy też to, że hoduje się je bardzo, bardzo szybko, paszy jest naprawdę niewiele tutaj zużytej, no to można wyłożyć z tego to, że pangi najlepiej w zasadzie unikać. Może przenieśmy się w nieco bardziej znajome rejony, bowiem no jednak Wietnam, Azja Wschodnia, Azja Południowa to jest coś, co wzbudza pewien orientalizm w uszach większości z was zapewne. No ale flądra myślę, że gra jak najbardziej dużo, dużo lepiej. Zwana również jako płastuga ze względu na swój kształt, swoją płaskość zwyczajnie. No jest ona bardzo charakterystyczna, bardzo specyficzna, chociaż można ją nieco pomylić z innymi nadmorskimi polskimi rybami, które są takie płaskie, no bo jednak Polak niewiele rozróżni, szczególnie jak jest w panierce na przykład, ale do rzeczy. Jest ona dosyć często wykorzystywana w polskiej kuchni, tego nie da się jej odmówić. Jest często sprzedawana w jakichś tam fryturach, w jakichś tam sprzedawalniach ryb nad morzem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, problem jest taki, że przeważnie wchodzą one w kontakt z właśnie substancjami, które są nieco groźne dla zdrowia, szczególnie w osadach nieco bliżej dna. Było przeprowadzone badanie w tej kwestii 10 lat temu, nawet i 12, bo był to rok 2014, gdzie flądry zapadały na różne nowotwory wątroby i czy ten fakt miał związek z toksynami, które były na dnie morskim i czy to przenosiło się na człowieka? No okazało się, że faktycznie tak. Jeśli chodzi o flądrę bałtycką, no to pojawił się tam chociażby i peryt w przydennej części Morza Bałtyckiego. Jest on co prawda pozostałością po chociażby II wojnie światowej, więc warto w tym momencie no to uważać. Szczególnie, że to było całkiem duży teatr walk podczas tej wojny i podczas wielu bitew, więc tym bardziej warto uważać na flądry złowione tutaj. Warto mieć z tyłu głowy to, jak szybko się to wszystko wchłania, jak płaskie są te ryby, więc jest to nieco nieprzyjemne. Zamykamy kącik zdrowotny, przynajmniej na momencik. Zobaczymy, co będzie za chwilę, ale teraz z Morza Bałtyckiego prosto do oceanu Atlantyk, Frank Ocean i Nights.

Kolejni nasi reporterzy, tym razem reporter Szymon mówi, że faktycznie pangi są strasznie złym wyborem, mają mnóstwo metali ciężkich w sobie, potwierdzają to chociażby redaktor Ania. Co do kwestii rybnej, bo trzeba ją zdecydowanie rozwiązać, to tak ostatecznie. Zaczynaliśmy na Taste Atlasie, na całkiem prowizorycznym, na całkiem dyskusyjnym forum, natomiast potem przyszliśmy do nieco bardziej obiektywnych kwestii, więc wracamy do tych mniej obiektywnych, do kwestii najbrzydszych ryb świata, które potencjalnie mogą być tymi najgorszymi. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. W każdym razie wiadomo, im niżej, im głębiej w głąb oceanu, tym wiadomo, jest ciemniej. Trochę dziwnie to wszystko wygląda, większe ciśnienie, mniej słońca, różne rzeczy się tam dzieją, stąd też, żeby walczyć o przetrwanie i zdobycie pokarmu, trzeba nieco zaszaleć. Tak też myślała ewolucja, tworząc bardzo fikuśne, bardzo wydziwione gatunki ryb, chociażby na przykład żabnice. Bardzo słynne zresztą ryby morskie. Myślę, że wiele z was widziało je, może nie na własne oczy, nie tak na żywo, natomiast mają mniej więcej w głowie to, jak powinna wyglądać taka żabnica, mają mniej więcej w głowie to, jak powiedzmy tworzy się ten obraz w ich głowie. No są w każdym razie strasznie przerażające, strasznie dziwne, ale ciężko się dziwić, przecież pod tak dużą ilością wody jest naprawdę, naprawdę niewiele widać, tym bardziej patrząc na chociażby inne rodzaje ryb, które się tam rozwijają, to mają jakieś światełka, mają jakieś wystające elementy. Naprawdę dużo jest w kwestii, które są dziwne. W każdym razie żabnicokształtne, czy też żabnicowate są, wyglądają, przynajmniej tak jak opisuje je jeden z portali, wyglądają, jak były bez przerwy zezłoszczone i mają bardzo charakterystyczną rzeczą w ich kwestii jest ich olbrzymia zębata paszcza. Często jest też wykrzywiona, bowiem jest tak duża, że zwyczajnie nie ma jak to się inaczej udać. No zwyczajnie nie wyrabiają, jeśli chodzi o utrzymanie tak wielkiej gęby. Ich oczy, co ciekawe, świecą się. Nie wyrobiły sobie własnej lampki takiej, wiecie, wystającej, tylko zwyczajnie świecą im się oczy. To jest bardzo, bardzo intrygujące w ich kwestii. Natomiast nad nimi kołysze się również wabik, który ma zwabić, jak sama nazwa wskazuje. Mają zwabić potencjalny pokarm, potencjalnie mniejsze rybki, potencjalne inne gatunki. Mamy na ten moment w naszych atlasach ponad 200 gatunków takich żabnicokształtnych, mimo że cały czas odkrywane są nowe. 10 lat temu, znowu wracamy się do lat 2014-15-16, wyciekła ropa naftowa na platformie wiertniczej Deepwater Horizon, przez co odnaleziono nieznany wcześniej gatunek żabnicowatych Lasiostigmatus dinema, która miała zaledwie 5 cm i żyje na głębokości niemal kilometra w Zatoce Meksykańskiej, więc nie jest to aż tak imponujące jak w przypadku innych żabnicokształtnych. W każdym razie, no jak do tego, jak, co z tym zrobić? Co z tym faktem można zrobić? Dlaczego one są takie faktycznie paskudne? Ciężko jest w zasadzie powiedzieć. Poza tymi kwestiami ewolucyjnymi i poza kwestiami oceanicznymi, no to naprawdę ciężko jest zrozumieć wygląd takiej żabnicy i ciężko jest dostosować ją do naszych realiów. Czy w naszym plebiscycie dzisiejszym byłaby w stanie wygrać ewentualnie koncept najgorszej ryby? Nie jest, myślę, to potencjalnie prawda, tym bardziej, że one bardzo się zmieniają na przestrzeni lat. Wiadomo, ewolucja swoje robi, stąd też przez miliony lat dużo inaczej wyglądały te żabnice. Natomiast te wcześniej wspominane ryby mniej więcej utrzymały swój koncept i wyglądały mniej więcej tak samo przez cały czas. Stąd też ucinam teraz spekulacje. Żabnice nie są najgorszymi rybami w naszym plebiscycie. Za chwilę wrócimy z powrotem. Natomiast teraz zaśpiewa dla nas Pajkes z piosenką Planet.

norweski zespół Pike Kiss. Nie po raz pierwszy na łędkowaniu się pojawia, są w miarę stałymi bywalcami, bardzo ich lubimy, bardzo się cieszymy, że są cały czas z nami. W każdym razie, no cóż, pora powoli się streszczać, jeśli chodzi o kwestie ryb, więc przejdźmy może do kwestii wyboru łowiska w tym tygodniu najlepszego. Jak się okazuje też w tym miesiącu w zasadzie, bo to jest pierwsze łędkowanie w czerwcu. No i pierwszy raz mamy do czynienia z łowiskiem, więc nic tylko się cieszyć, że to łowisko, które miejmy nadzieję zdąży się całe ukazać, będzie tym najlepszym w tym miesiącu, a tym razem przenosimy się prosto do Pobiedzisk. W zasadzie trochę obok Pobiedzisk, ale jednak wciąż wystarczająco blisko, żeby o tym wspomnieć, gdzie mamy do czynienia z łowiskiem o nazwie Łowisko Jerzyn. Ponad 45 hektarów, obszar polodowcowy, zbiornik nieco przepływowy, głębokość 14 metrów, 3 km konkretnie jest od Pobiedzisk na skraju Puszczy Zielonka, więc naprawdę, naprawdę blisko, szczególnie autem, nawet można w sumie przejść się pieszo, jak ktoś jest bardzo zdeterminowany. W każdym razie są tam różne ryby. Tym razem w rotacji są chociażby karpie, szczupaki, sandacze, liny, okonie, leszcze, płocie, bolenie czy wiele, wiele innych. Stanowisk wędkarskich jest ponad 50, stąd też można zdecydowanie przebierać, nawet jeśli jest nieco pozajmowanych, no to jak najbardziej miejsce dla każdego fanatyka się znajdzie. Jest możliwość dojazdem chociażby samochodem, rowerem, motorem, ewentualnie czymkolwiek innym, motorynką albo wozem na konie. Tutaj naprawdę dowolność jest całkiem spora. Również jest dostęp z łodzi wędkarskiej, więc jeśli tylko macie odpowiednie zezwolenia, odpowiednie patenty, to jak najbardziej zapraszam Was serdecznie do łodzi wędkarskiej. Są dwa pomosty, przy których cumować można z opcją ich wynajęcia. O, jest też opcja łowienia na dodatkową wędkę. Jeśli chodzi o metody, no to jak najbardziej jest to spławik, grunt czy spinning. Dominująca ryba to tutaj jest karp, z czego największy karp tutaj złowiony miał 23,5 kg. Całkiem imponujący. Nie powiem, bardzo, bardzo fajna sprawa. Poza tym jest tutaj chociażby palenisko, czy też wypożyczalnia sprzętu i sanitariat, więc ewentualnie jakby trzeba było się umyć, no to też jest taka opcja. Myślę, że jest to całkiem może nie imponujące, ale całkiem ważne dla niektórych osób. Jeśli chodzi o wymogi, to tutaj również są bardzo ograniczone. Obowiązują jedynie okresy i wymiary ochronne ryb, czyli zwyczajnie to, co PZW wymaga od nas na każdym łowisku, stąd też specjalnie trudne nie jest, żeby w tym miejscu łowić. Problem jest taki jedynie, że nie pojawiła się żadna opinia co do tego łowiska, więc nie możemy ocenić tego na podstawie głosu ludu. Tutaj jedynie mamy informacje od właściciela, a że jest to łowisko komercyjne, no to jednak chodzi tutaj o biznes, więc nie ma co specjalnie temu ufać. Lepiej dowiedzieć się na własnej skórze, jak to wszystko wygląda. Tym bardziej, że łowisko otwarte jest każdego dnia przez cały dzień od godziny północnej do godziny północnej dnia następnego, więc nie ma co specjalnie wybrzydzać, natomiast teraz już po raz prawie ostatni, ale ważne, na antenie Radia Meteor BTS z piosenką Swim specjalnie dla redaktor Ani.

0: wanna type.
1: Jeśli miałbym was zostawić po tym imponującym wręcz sezonie łędkowania z dwoma rzeczami, no to niech jedną z nich będzie to, że łowisko Jerzyn na Jeziorze Jerzyńskim wygrało w czerwcu cały plebiscyt na łowisko tygodnia oraz miesiąca, oraz to, że nie ma najgorszych ryb i że ryby są w zasadzie jak ludzie. Wszyscy jesteście super na swój własny sposób. Niech nikt nie da wam zwątpić w to. Pamiętajcie, że naprawdę, jeśli jesteście nawet niesmaczni, brzydcy czy cokolwiek, to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy jesteście super, tak jak ryby. To moja prawda na dzisiaj. Obiecałem wam, że wróci jeszcze do nas redaktor Majki, stąd też oddam mu za momencik głos, no bo kącik żartowy, kącik kawalarzy się nigdy nie kończy. Natomiast dzisiaj nie ja wam opowiem żarcik, a właśnie on, bo na szczęście udało się z nim połączyć.
2: Jako że niedawno z redaktorem łędkowania Bartkiem Łęczukiem byliśmy w Katowicach, chciałbym zaproponować jeden kawał z lekką gwarą śląską. Zyguś ma też żok, zagaduje masztalską, przystając pod jej oknem. Kajmo cię chłopa masztalsko. A wziął kije i poszł na ryby, odpowiada kobieta. A powiedzcie mi, czy on wam już kiedyś coś konkretnego złapał i do domu przyniósł? Roz przyniósł 2-3 wiki, wzdycha masztalska. Ale ino lewe, bo prawe powiedział, że za nic nie chciały brać. To jest pierwszy kawał. A drugi kawał, który chciałem zaproponować, brzmi następująco. Rybak łowi ryby w zakazanym miejscu. Przechodzi obok niego policjant i pyta: co pan tu robi? A rybak na to: no, tego, uczę robaka pływać. No to dostaje pan mandat. Ale panie władzo, za co? Za brak kamizelki ratunkowej u robaczka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy łędkowania. Trzymajcie się ciepło. Hej!
1: Zaiste, trzymajcie się ciepło. Dziękuję ci, Mikołaju, za ten co prawda krótki staż na łędkowaniu, ale jakże ważny, jakże potrzebny. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie słyszymy się jak najczęściej. W każdym razie, no cóż, jak patrzę na zegar, to widzę godzinę 16:55, nawet 56 już prawie, co oznacza, że nasz czas dobiega końca. Już schodzę z tego tronu, już oddaję go osobom, które zasługują na niego w tym akurat momencie. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za tę godzinę, za całe łędkowanie czerwcowe, no bo to było w zasadzie jedyne. Dziękuję wam też za cały sezon, który był naprawdę, naprawdę wyjątkowy. Niesamowite przeżycia, niesamowita sprawa. Wrócimy już za niedługo ze zdwojoną siłą, bo szykuje się i łędkowanie podcast, i łędkowanie z twoim starym, i rozmowy z ambitnymi ludźmi, więc naprawdę jest na co czekać. Dziękuję wam każdemu z osobna, ale i zbiorczo, za naprawdę niesamowitą energię, jaką przesyłacie. Naprawdę shoutout specjalny dla was. Prawie się popłakałem, więc pora naprawdę już być cicho i zejść z tego łez po dołu. W każdym razie z nami był dzisiaj przez ostatnią godzinę Kamil Drliński, który słuchał mnie, mam nadzieję, z zapartym tchem i realizował bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję również, po prostu dziękuję ci, Kamilu. Cóż, dziękuję też wam po raz kolejny jeszcze, ile można, tyle można. Ale ja się z wami żegnam. Bartek Łęczuk odmeldowuje się z tej łajby po raz ostatni w tym roku nadawania. Przykra sprawa, ale czasem tak trzeba, więc po raz ostatni jeszcze wstańmy, zgnijmy rękę w taki, wiecie, taki placek, trochę jak flądra. Przyłóżmy do czoła na salut i posłuchajmy wędkarza miłości, naszego hymnu państwowego.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Stacja Seul.
3: Cześć wszystkim, wybiła godzina 17, a więc czas na stację Seul. Ja nazywam się Lena Czerniak i tak jak przez cały ten rok akademicki, przez co dwa tygodnie, no mimo że ostatnio trochę się nie słyszeliśmy, no to jednak co dwa tygodnie zabierałam was do samej Korei Południowej, to tak samo będzie dzisiaj. I niestety będzie to ostatni raz w tym roku akademickim, ponieważ dzisiaj nadajemy ostatni dzień. Przez wakacje będziemy się słyszeć troszkę rzadziej, o ile w ogóle. Ale jak powiedział pewien mądry człowiek, nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym co najlepsze. I najlepsze w moim przypadku jest oczywiście muzyka, a konkretnie muzyka koreańska, K-pop, więc pokażę wam takie najfajniejsze, najciekawsze letnie utwory, tak zwane letniaczki w iście K-popowym stylu, ponieważ co roku K-popowe zespoły prześcigują się o to, która piosenka dostanie miano piosenki lata. I zaczniemy od takiego dosyć oczywistego wyboru, który myślę, że wielu fanom K-popu przychodzi na myśl jako pierwszy, czyli będzie to Twice i Alcohol Free.

To właśnie było Twice, o których niedawno mogliście usłyszeć w stacji Seul, ponieważ poświęciłam im całą audycję. Jest to jeden z moich ulubionych zespołów, co dla osób, które regularnie słuchały stacji Seul, nie jest żadnym zaskoczeniem, nie jest żadną niespodzianką ani nowością. I myślę, że niespodzianką też nie jest to, że znalazły się na dzisiejszej playliście. Alcohol Free to piosenka, w której pojawia się wiele nazw drineczków iście letnich, oczywiście bezalkoholowych, nie żeby coś, a sama piosenka brzmi bardzo letnio. Tutaj nawiązujemy do takich stereotypowo hawajskich plażowych brzmień. Teledysk też jest nagrany na plaży w kwiecistych strojach, właśnie też trochę takich hawajskich, wiecie, picie wody z kokosa, kwiaty we włosach, dużo słoneczka, woda i to jest w ogóle motyw przewodni dzisiejszej audycji. Dużo piosenek ma właśnie taką szatę graficzną, ale myślę, że mnie i nie tylko mnie najbardziej w tej piosence rozwala to wyszeptane na samym początku JYP. To no on po prostu musiał to zrobić. Musiał wtrącić swoje 3 grosze. Czy była to dobra decyzja? No nie wiem, ale Twice miały kilka takich letniaczków w swojej karierze, chociażby Dance the Night Away, które zostało wydane w 2018, no ale kilka lat później wróciły z tym Alcohol Free i no one wtedy faktycznie zostały, myślę, tą piosenką lata. Mimo, że miały mocną konkurencję, bo to bodajże był rok, w którym wyszło też Queen Card i no, ono się stało piosenką tak naprawdę roku, nie tylko lata. No a Twice'iary ostatnio nadal są w tej samej trasie koncertowej, w której były już od audycji o nich tak naprawdę. Już trochę o tej trasie mówiłam. No na trasie, na setliście niestety Alcohol Free nie ma, więc na żywo i nie usłyszymy w tym roku, no może kiedyś, może jeszcze wrócą. Ale tak jak JYP musiał wtrącić swoje 3 grosze tutaj do piosenki Twice, no to Polacy musieli wtrącić swoje 3 grosze do piosenki K-popowej w formie teledysku, ale jak to się stało, no to już o tym za chwilę, a przed wami Sticky od Kiss of Life.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Sticky, sticky, sticky, ale nie to od Tylera The Creatora, ale od Kiss of Life. Był to prawdziwy hit lata 2024, bodajże. Nie jestem pewna, ale chyba tak. I wtedy właśnie Kiss of Life były w takim szczycie swojej kariery, można powiedzieć. No i przyjechały do Polski nagrać teledysk. I to jest w sumie cała historia, tutaj nic ciekawego się nie wydarzyło. Oprócz tego, że no, teledysk jest nagrany w formie jednego ujęcia. I o tym też mówiło wiele osób z Polski, które brały udział w nagrywaniu tego teledysku. No a w nim możemy zobaczyć chociażby warszawskie metro, no bo oczywiście teledysk był nagrywany w Warszawie, ale myślę, że to jest taki dosyć nietypowy wybór, jeżeli chodzi o piosenkę wakacyjną, żeby nagrywać ją tak naprawdę w centrum miasta, a nie, nie wiem, nad jeziorem, w górach, nad morzem. No mamy tyle pięknych, wakacyjnych lokalizacji, a oni sobie wybrali centrum Warszawy. No i ja bym wybrała na pewno coś innego. Na pewno nie Warszawę, ale no dobra, jak kto woli. Kiss of Life to czteroosobowy zespół, którego kariera niestety poszybowała dosyć mocno w dół po niefortunnym livestreamie, gdzie udawały one raperki hip-hopowe, i dużo osób zarzucało im w tym po prostu rasizm. Nie w samym udawaniu oczywiście raperek, tylko w slangu, jakiego używały, stylu ich ubioru. Oczywiście żadna tutaj blackface'u nie zrobiła, ale dużo osób zauważyło w tym, że no to było po prostu dziwne zagranie z ich strony. No i po tym ich kariera poszybowała w dół. No a szkoda, bo muzykę miały naprawdę fajną do pewnego momentu. Myślę, że to też dużo osób zauważyło, nie tylko ja, że właśnie po tym skandalu ta muzyka też troszkę niestety spadła na jakości. Można powiedzieć, już nie ma tego takiego fajnego, ciekawego smaczku. Brakuje im, mam wrażenie, stylu Kiss of Life, które miały jeszcze chociażby w Sticky. No a sama piosenka Sticky jest oczywiście świetna, jest bardzo wakacyjna i ma też bardzo ciekawą choreografię, która stała się trendem samym w sobie, co często się dzieje przy piosenkach k-popowych, a w szczególności takich, które są w okresie letnim viralem, no bo wtedy ludziom się bardziej chce jakoś ruszać, wychodzić z domu, te covery też są ładniejsze, więc bardziej chce się je nagrywać. Jest w ogóle no, więcej coverów tanecznych wychodzi latem niż zimą ze względu chociażby na pogodę. My przechodzimy dalej do następnej piosenki i dalej to będzie Girls Band. Tutaj was nie zaskoczę. Generalnie dzisiaj będzie leciało więcej Girls Bandów niż Boys Bandów, aczkolwiek męskie głosy też się pojawią. Ale to jeszcze nie teraz, ponieważ teraz czas na G-Idol i uwaga, nie będzie to Queen Card.

Dum-Di-Dum-Di od G-Idle. Właśnie tą piosenkę usłyszeliśmy przed chwilą na naszej antenie. I tutaj myślę, że nie ma co za dużo mówić. Piosenka jest jedną ze starszych w dzisiejszym zestawieniu, mimo że jest wydana przez zespół czwartej generacji, więc no dosyć młoda. Nadal nie jest to... No, brzmi to dosyć zabawnie, ponieważ można by pomyśleć, że no nie wiem, kiedy ona musiała wyjść, że jest jedna ze starszych, nie wiem, w zeszłym stuleciu. Otóż nie. W 2018-19 jeszcze wtedy G-Idle było girls bandem sześcioosobowym. W składzie była Sujin, która no jakiś czas później z zespołu odeszła. I od niedawna realizuje się w karierze solowej, zresztą tak jak Mion czy Soyeon z tego samego zespołu. Dziewczyny generalnie są bardzo ciekawym girls bandem, takim mocno girl power, można powiedzieć. I tak jak działają świetnie razem jako zespół, to tak samo radzą sobie dobrze solowo w projektach nie tylko wokalnych, ale również aktorskich. Soyeon często jest, bywała, ale nadal bywa jurorką w programach survivalowych. I oczywiście tutaj nie mówię o tarzaniu się w błocie w dżungli, tylko o programach muzycznych, które eliminują trainees, aby utworzyć nowy K-popowy zespół. Samo G-Idle tak nie powstało, ale członki nie miały swojej przeszłości w innych zespołach, chociażby Mion, która trenowała razem z Blackpink, aby zadebiutować z nimi. No, nie doszło to do skutku, a Soyeon, o której tutaj dużo już wspomniałam, brała udział w programie survivalowym Produce, z którego wyłonił się wtedy zespół... Kurczę, nie pamiętam, która to była edycja. Albo to było IOI, albo to było IZONE, IZONE, które może też dzisiaj usłyszymy. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie zadecydowałam. Zobaczymy, czy nam starczy czasu. W każdym razie no, ten czas niestety nieubłaganie ucieka. Ale właśnie a propos czasu, nadszedł czas na pierwszy boys band w dzisiejszym zestawieniu i będzie to 80s. A jaka to będzie piosenka? No to przekonajcie się, może zgadniecie tytuł, więc posłuchajmy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Uwaga, uwaga, rozstrzygam nasz mały konkurs, naszą małą zagadkę. Tą piosenką, którą przed chwilą usłyszeliście, było Wave od 80s. Myślę, że tutaj niektórzy mogli strzelać w Hakuna Matata na przykład, albo coś w tym stylu. W każdym razie był to album, trzeci mini album wydany przez 80s i wtedy właśnie cały ten album w ogóle miał taki klimat letni, wakacyjny, chociażby Utopia uważam, że tak samo ma bardzo podobny klimat, ale Wave jednak tutaj ją prześciguje. 80s właśnie mieli taki mały segment w swojej karierze, kiedy robili muzykę bardzo letnią, wakacyjną i wręcz wesołą. No ten czas niestety już dobiegł końca i myślę, że śmiało można powiedzieć, że obecnie ich muzyka jest dużo mroczniejsza, ale też dojrzalsza. No chłopaki też już trochę dorośli. I przede wszystkim śpiewają niżej, co jest na pewno dla nich dobre, dla ich głosu, ale dla naszych uszu również jest to rzecz jedna z przyjemniejszych. Samo 80s od jakiegoś czasu tutaj mamy czas posuchy, czekamy na najnowsze wydania z ich strony, na pewno będą one mocne, oni jednak ostatnio, przez ostatnie kilka lat polubili się z tymi mocniejszymi brzmieniami, jakieś tutaj wrzaski, generalnie dużo efektów, dużo hałasu, dużo krzyczenia, niskie głosy, no robią po prostu mocną muzykę, robią też świetne show na żywo, na scenie. Miałam przyjemność tego doświadczyć, co mnie niezmiernie cieszy. Więc taki tutaj męski pierwiastek w naszej playliście, taki szybki i myślę, że można śmiało wracać tutaj do Girls Bandów, ponieważ są one, uważam, dużo lepsze w robieniu jednak wakacyjnej muzyki, lekkiej muzyki i muzyki takiej przyjemnej, wiecie, do posiedzenia sobie na plaży, po opalaniu się, wdychaniu morskiej bryzy, no ale zejdziemy troszkę w inny klimat, taki bardziej afrobeats i inne takie rzeczy i pomoże nam w tym Le Sserafim.

Smart od Le Sserafim z 2024, aż mnie zdziwiło, że ta piosenka była wydana już 2 lata temu. No i Le Sserafim co roku mają takie podejście do letniego hitu. W zeszłym roku wydały Hot oraz Come Over, które no tak samo teledyskami mocno chciały iść w ten letni klimat, a w tym roku pojawiło się Boompala, które jest bardzo interesującą propozycją. Też myślę, że po tym zeszłorocznym eksperymencie ze stylem wróciły do tego bardziej, myślę, że to będzie dobre słowo, jeżeli powiem, egzotycznego stylu, który pozwolił się wybić Smart na szczyty list przebojów. No i trochę w podobnym klimacie wydały właśnie Boompala, aczkolwiek Boompala jest i jeszcze bardziej eksperymentalne i szalone konceptowo. Smart również poszło w viral i stało się trendem przez choreografię, tak jak spora część piosenek tutaj. No przede wszystkim przez ruchy mocne ruchy biodrami, myślę, że to będzie dobre określenie, które były niespodziewane ze strony koreańskiego girls bandu. Nikt się tego nie spodziewał. Fani, antyfani, no nikt. Oczywiście tutaj też trochę kontrowersji, jeżeli chodzi o zawłaszczenie kulturowe się pojawiło ze względu na teledysk, brzmienie piosenki, stylizację i tak dalej, ale nie wpłynęło to, uważam, i myślę, że nie tylko ja tak uważam, nie wpłynęło to jakoś na popularność tej piosenki, na popularność Le Sserafim. I piosenka była hitem. Do tej pory pojawia się na K-pop random dance'ach i myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że jest jedną z popularniejszych piosenek Le Sserafim, która na pewno mocno pomogła im w karierze. Wracamy tematycznie do Twice, ponieważ chciałabym Wam teraz pokazać piosenkę Nayeon, czyli głównej wokalistki Twice, i będzie to piosenka z jej pierwszego solowego albumu, czyli Pop.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper. Autopromocja.
2: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę
3: wam... Myślę, że nie zaskoczę was, jeżeli powiem, że ta piosenka również była ogromnym hitem w Korei, kiedy wyszła, a wyszła już 3-4 lata temu. Wtedy właśnie Nayeon, mimo już kilkuletniej kariery w zespole, wydała jako pierwsza z Twice, wydała swój solowy album. No i oczywiście choreografia tutaj też się stała hitem, ponieważ Nayeon, no to pop, pop, pop, pokazuje tak palcem na swoją rozczapierzoną dłoń i dużo osób po prostu głowiło się, jak to zrobić. To jest dosyć specyficzny ruch, którego wam niestety nie jestem w stanie wytłumaczyć bez pokazania go, ale no, stała się również troszkę wiralem przez to, jak ludzie próbowali wykonać ten ruch rękoma. Sama piosenka jest bardzo radosna, jest bardzo jasna, wesoła, świeża. I teledysk również tak jest, nawiązuje też mocno stylistycznie do klimatów retro, tutaj jakaś krateczka, tu jakieś kropeczki, wiecie, opaski takie wiązane na włosach, rozkloszowane sukienki i wiele innych. Jest to bardzo taki dziewczęcy w ogóle teledysk, myślę, że mogę jak najbardziej użyć takiego określenia, który jest właśnie bardzo żywy w kolorystycznie, co też jest cechą charakterystyczną dla tych wakacyjnych hitów, że one są bardzo, bardzo kolorowe i uważam, że w dzisiejszym świecie, kiedy jesteśmy fanami raczej odbierania koloru z naszych mediów, no to te kolorowe teledyski są świetną sprawą, w szczególności latem, kiedy tak długo jest jasno, chcemy być radośni, chcemy... Wiecie, nie ma studiów, nie ma szkoły. No, ci, co pracują, to niestety wyrazy współczucia. Ja jestem jednak po stronie bardziej, duchem jestem z bezrobotnymi. I właśnie tak chcemy się czuć. Nawet jeżeli pracujemy, to nie chcemy o tej pracy myśleć, bo jest ładna pogoda, chcemy wyjść na spacer, chcemy sobie posiedzieć, powdychać świeże powietrze. No ci, co mają szczęście gdzieś wyjechać poza miasto, to na pewno się tym świeżym powietrzem raczą. I myślę, że

Phil DePope, czyli drugi i już ostatni męski pierwiastek w dzisiejszej stacji Seul. Już zostaniemy z samymi dziewczynami, ale póki co to jeszcze opowiem wam troszkę o wykonawcach tej piosenki, czyli o boysbandzie Zero Base One, który powstał w, przez Survival Boys Planet. No niestety już obecnie nie są w pełnym składzie, ponieważ ich kontrakt się zakończył w zeszłym roku i kontynuują swoją działalność jako już nie 9, a bodajże 5-osobowy zespół, no to niestety prawie połowę członków oni utracili. Jeżeli chodzi o Phil DePope, no to jest to piosenka, która ma najbardziej szalony teledysk, jaki widziałam od dawna. Tam się tyle dzieje, jakieś wielkie lody lecą z nieba, oni w tym wszystkim jeżdżą na koniach, w bojskich kapeluszach. Miasto się rozwala przez jakieś szalone przedmioty w gigantycznych rozmiarach. W międzyczasie siedzą w biurach. No, tam jest istne szaleństwo. Musicie to sobie zobaczyć. Koniecznie włączcie Feel the Pop, jak skończycie oczywiście już słuchać stacji Seul. A jeżeli chodzi o inne letnie piosenki, no to 2 lata temu chyba, już możliwe, że nawet 3, albo to było w zeszłym roku. No ciężko mi tutaj określić, niestety te lata, jak możecie usłyszeć, bardzo mi się zlewają w całość. Zero Base One miało podejście kolejne do swojej letniej piosenki i myślę, że im się ono udało. Piosenka nazywała się Sweat, była to piosenka o pocie, co chyba nie jest najlepszym wyborem i najlepszą tematyką, no ale oczywiście w teledysku, wiecie, byli w białych koszulach, polewali się wodą, no i wiadomo jak to wygląda, wiadomo jaki był rezultat. Był to mniej szalony teledysk niż Feel the Pop, co uważam, że jest wadą. Myślę, że powinniśmy mieć więcej teledysków, które mają w sobie zjawiska pogodowe prosto z tego filmu o klopsikach z nieba. No i tutaj byłby koniec naszego męskiego kącika i wracamy do girls bandów i piosenki, która bardzo

0: 보라를 일으켜.
1: Radio Meteor.
2: Ich tutaj nie mogło zabraknąć, czyli Oh My Girl i Dolphin. Właśnie o tego ssaka mi chodziło, o delfina. I Oh My Girl takim troszkę zupełnie przypadkiem poszły w viral przez to, że Subin z TXT i jedna z dziewczyn z Oh My Girl prowadzili kiedyś takie codzienny program muzyczny i właśnie w formie jakiegoś przerywnika tańczyli do tego da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. I no, Subin poszedł bardzo mocno w viral przez swoje, nie wiem, czy niebieskie spodnie, czy to jak tańczył, czy to jak zabrzmiała ta piosenka i więcej osób o niej usłyszało. Nie mam pojęcia, ale właśnie to pozwoliło Oh My Girl po prostu wyjść z tak zwanego nugu domu, czyli można to nazwać taką wyimaginowaną sferą zespołów, które są bardzo mało znane i nie mają budżetu. I tutaj mówimy o w takim głębokim nugu domie, to są na przykład zespoły, które mają 5 słuchaczy miesięcznie, nie? Oh My Girl nie były nigdy tym przypadkiem, no ale dzięki temu Delfinowi na pewno ich kariera poszybowała w górę. Niestety tutaj kończy się rok akademicki i kończy się też stacja Seul w tym roku. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za ten pierwszy rok prowadzenia mojej własnej audycji autorskiej, co jest dla mnie niesamowitym osiągnięciem i niesamowitą możliwością, aby poopowiadać wam troszkę o tej Korei Południowej, o ich przede wszystkim muzyce, no ale też troszkę było o kulturze. No i zostawiam was z ostatnimi audycjami w tym roku akademickim i mam nadzieję do usłyszenia w drugim sezonie stacji Seul już w październiku. Była z wami Lena Czerniak i buziaczki.

0: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wiedzie poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
3: Co tu się wydarzyło, to ja nie mam pojęcia. Ale i tak witam Was gorąco i serdecznie w ostatnim w tym roku akademickim. Znaczy jeszcze radiotygodnik będzie, ale takim wiecie, normalnym nadawaniu, ostatnim wydaniu poznańskiej kolejki przebojów. Ja nazywam się Mateusz Stasiak i jest mi bardzo, ale to bardzo miło powitać Was po tej długiej przerwie w poznańskiej kolejce przebojów. To nie jest tak, że ja wracam na stałe, tylko to takie wiecie, wyjątkowe wydarzenie, że dzisiaj akurat to ja będę z Wami i to ja przedstawię Wam dzisiaj 20 piosenek, na które najchętniej oddawaliście swoje głosy. Pomoże mi w tym Kamil Derliński, który nas realizuje przez tę pierwszą godzinę. No i co, jak tak patrzę na tę listę, to wydaje się, jakbym w ogóle nie odchodził, bo tu się w zasadzie sporo nie zmieniło, znaczy przynajmniej na miejscu 20, a ono właśnie już teraz.

Tyle się zmienia, tyle czasu minęło od kiedy się tutaj ostatnio słyszeliśmy, a ta piosenka jest z nami cały czas i cały czas was zachwyca, cały czas chcecie jej na naszej antenie słuchać. Miejsce 20. Katarzyna Nosowska i Błażej Król, Błyszczy. Co ja mogę powiedzieć o piosence, o której mówiłem już na każdym wydaniu PKP? Od 4 października 2024 roku, bo ta piosenka już jest z nami prawie 2 lata na liście. To jest coś niesamowitego, to jest jakiś po prostu ewenement i ja nie jestem w stanie w to uwierzyć, ale się z tego faktu bardzo, bardzo cieszę, bo nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moją miłość do tej płyty, o moją miłość do tego duetu, do duetu Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. Zobaczyć ich na żywo również było cudownym przeżyciem, a jeżeli jeszcze jest tam przed odbiornikami ktoś, kto jakimś cudem tej płyty całej nie słyszał, no to to jest najwyższa pora, żeby zaraz po zakończeniu dzisiejszego wydania PKP odpalić tę płytę w końcu i zanurzyć się w dźwięki od pani Katarzyny i pana Błażeja. Jezu, jak ta płyta się nazywała? Już zapomniałem. Kasia i Błażej, oczywiście, że tak się nazywała płyta. Mój Boże, zapomniałem. Ale już sobie przypomniałem na szczęście. Ta piosenka, tak jak już wspominałem, jest z nami prawie 2 lata. Zaraz zresztą po premierze tego singla na naszej liście się znalazła, bo to był 19 września 2024 roku. Więc chwilę później, jak już się rok akademicki zaczął, od razu się na naszej liście ta piosenka znalazła i cały czas na nią głosujecie, z czego ja się bardzo, bardzo mocno cieszę. Wypadałoby jeszcze chyba wyjaśnić, że to nie jest tak, że dzisiaj jest ostatnie wydanie poznańskiej kolejki przebojów w tym roku akademickim, bo z tego co słyszałem, z tego co zapewniała mnie Michalina, PKP powróci w Radio Tygodniku i tam z całą pewnością również będziecie mogli głosować, a głosować możecie jak zawsze na meteoramu.edu.pl/PKP. Teraz czas na miejsce 19 i to będzie jedna z nowszych propozycji na naszej dzisiejszej liście. Od artystki, którą myślę, że znacie doskonale, bo sam pamiętam, że proponowałem jej piosenki na poznańskiej kolejce przebojów. Posłuchajmy, z czym do nas przyszła dzisiaj miejsce 19. Jest takie.

0: Słuchaj mnie!
1: I tak brzmi nasze dzisiejsze miejsce 19, a była to Sarsa z piosenką o tytule Czy będziemy się pamiętać? Powiem wam całkowicie szczerze, słyszę tę piosenkę po raz pierwszy. W ogóle od czasu, kiedy już nie słyszymy się tak często, muszę się wam do czegoś przyznać, słucham o wiele mniej muzyki. Nie wiem, czy to po prostu musiałem odpocząć na jakiś czas od tych cotygodniowych nowości, bo jak doskonale wiecie, to było tak, że ja musiałem, i zresztą ja i Julia również, co tydzień siadaliśmy, przesłuchiwaliśmy wszystkie nowości, wybieraliśmy to, co najlepsze, żeby wam na liście zaprezentować. I od tego czasu jakoś się trochę zdystansowałem od tego, zaprzestałem takiego cotygodniowego rytuału, ale wydaje mi się, że muszę do niego wrócić. Ale wróćmy też do Sarsy, bo tutaj wydarzyło się coś bardzo ciekawego moim zdaniem. Poznaliśmy Sarsę jako taką popową artystkę z delikatnym artystycznym zacięciem. Potem Sarsa objawiła nam się jako artystka alternatywna, gdzie jej single brzmiały trochę bardziej awangardowo, o, to jest dobre słowo. A teraz, kiedy tak tego słucham, czy będziemy się pamiętać tej właśnie propozycji, która przed chwilą na naszej antenie, to wydaje mi się, że Sarsa zatacza koło delikatnie i powraca do tych swoich popowych korzeni. Czy to dobrze, czy to źle, to już pozostawiam waszej ocenie. Ja całkowicie szczerze powiem, siedziałem teraz tutaj w studiu, miałem słuchawki na uszach i bawiłem się dobrze, słuchając tej piosenki, więc jeżeli wy również, słuchając właśnie w tym momencie radia, bawiliście się dobrze przy akompaniamencie pani Sarsy, pani Marty, to głosujcie. meteor.amuedu.pl/PKP. Tam możecie wyrazić swoją sympatię właśnie dla niej, a w ogóle tutaj się ma sporo wydarzyć w karierze Sarsy, bo ten utwór wydany kilkanaście dni temu ma otworzyć nową erę nostalgii w twórczości Sarsy. I może to jest ta era nostalgii, że wracamy do tego, od czego zaczynała. No bo jakbyście nie wiedzieli, to singiel Naucz Mnie, który pewnie doskonale znacie, wyszedł 11 lat temu, w 2015 roku, więc już trochę czasu minęło, już możemy jednak chyba włożyć to w szufladki nostalgii. Okej, przejdźmy dalej. Zobaczmy w radiu. Posłuchajmy, co na miejscu 18, co wybraliście, bo to w sumie wasza decyzja, demokracja, prawda? Tak to wygląda w Polsce i w Radiu Meteor również. Miejsce 18 jest takie.

0: Miejsce 18. Tak zwany czas Faraway. Bardzo intrygujące to było, muszę przyznać. I sam trochę nie wiem, co powiedzieć, bo to, co właśnie usłyszałem, z jednej strony było znajome, bo to brzmiało w sposób, który byśmy mogli określić jako taki, nie wiem, new wave. Tam to nawet trochę jazzu się wkradło, moim zdaniem. I bardzo mi to przypominało w pewnych momentach muzykę zespołu Republika. I nie wiem, czy to, że to jest utwór instrumentalny, podoba mi się, czy nie. Możemy się wspierać, że może saksofon trochę przejął tę linię melodyczną, którą pewnie powinien by prezentować wokalista lub wokalistka. I sam nie wiem, to musicie już wy ocenić. Możecie to zrobić na meteor.amu.edu.pl/PKP, ale zawsze doceniałem właśnie w PKP to, że pojawiają się tutaj piosenki, których pewnie na co dzień sami z siebie byście nie włączyli, a wtedy byście nie poznali Faraway, czyli tego polsko-ukraińskiego zespołu, i myślę, że sporo byśmy stracili, i wy, i ja, gdybyśmy tego teraz razem nie wysłuchali, bo to, co właśnie u nas się pojawiło, sprawiło, że ja bardzo chętnie będę słuchał ich w drodze do domu, bo sam jestem ciekaw, co tam jeszcze mogło się wydarzyć. Tak, to jest dobre określenie. Jestem zaintrygowany tym utworem. Tak brzmiało nasze dzisiejsze miejsce 18. Ale no co, jeszcze zostało nam 17 piosenek do tworzenia, no więc czas lecieć dalej. Miejsce 17 dzisiaj jest takie.
1: Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam.

Miejsce Miejsce 17. Piramida potrzeb. Koza i Kuba Więcek. Kurczę, czy ja już mówiłem, że bardzo lubię PKP za to, że tak różnorodną muzykę tu prezentujemy? Tak, to bardzo lubię PKP, bo co to było? Ale to było bardzo dobre. To było bardzo dobre. To było połączenie alternatywnego rapu z jazzem. No ale co mogło wyjść, jeżeli włączymy Kozę, właśnie rapera, który zwykle jest, no nazwijmy to właśnie bardziej alternatywny, żeby nie powiedzieć właśnie bardziej ambitny niż wszyscy. No i Kuba Więcek, wybitny jazzman, saksofonista. No i z ich połączenia powstaje coś takiego. Już zresztą to już ich trzeci wspólny album, jak się okazuje, bo wcześniej mieliśmy Niebo nad Berlinem, czy później Nocy Żywych Trupów, a aktualnie w kwietniu tego roku pojawił się album Człowiek zwany Ciszą i właśnie z tego albumu pochodzi piosenka Piramida Potrzeb. Tak, współczesny jazz, eksperymentalna produkcja hip-hopowa, abstrakcyjny sampling, tak piszą o sobie i ja się z tym całkowicie zgadzam. A wy? Dajcie nam znać, napiszcie, co sądzicie o takich połączeniach. Radiometeor.om, może na Instagramie możecie się odzywać. Możecie też głosować na meteoramu.edu.pl/PKP, jeżeli właśnie Piramida Potrzeb od Kozy i Kuby Więcka przypadła wam do gustu najbardziej z tych wszystkich propozycji, które dla was przygotowaliśmy. A jeżeli chcecie sobie na przykład przesłuchać sami z wszystkich piosenek, żeby ocenić, bo to wiecie, dzisiaj prezentujemy 20 piosenek, no ale na liście jest 40, no niestety nie wszystkie się na antenę dostają, więc jeżeli chcecie sobie posłuchać tych, które się na antenę nie dostały, no to możecie zrobić to wchodząc na naszą playlistę na Spotify'u, znajdziecie ją również na meteoramu.edu.pl/PKP. Czas na miejsce 16. Posłuchajmy go wspólnie.

Miejsce 16. Zespół Sztylety. Tracę zasięg. Jak tak sobie słuchałem poznańskiej kolejki przebojów przez te ostatnie tygodnie, miesiące, to właśnie temat tego zespołu pojawiał się wielokrotnie i pojawiał się też wielokrotnie w kontekście tego, że aktualnie w Polsce mamy zanik zespołów, a potem przychodzi zespół Sztylety i chcę tak mocno zaakcentować to, że jest zespołem, że nawet w swojej nazwie ma zespół Sztylety. A co do samej muzyki, nie wiem. Nie, chyba nie jestem aktualnie przekonany tym utworem. To co właśnie usłyszeliśmy, chyba nie do końca mnie przekonuje. No ale to, co ja tu mam do guzik do powiedzenia, to wy decydujecie. Oczywiście głosując na meteoramu.edu.pl/PKP, tam możecie zamknąć buzię i mi, i Michalinie, i Beniaminowi, i Miłoszowi, i wszystkim, którzy tu prowadzili PKP przez te ostatnie tygodnie. Więc to wy decydujecie, a zespół Sztylety... Zespół Sztylety właśnie był na naszej antenie i czy to dobrze, czy to źle, no to już pozostaje do waszej interpretacji. 1/4 PKP za nami. Czas teraz na miejsce 15 i to będzie znowu, przynajmniej dla mnie, taki trochę nostalgiczny powrót, bo bardzo często... Zresztą kolejny zespół. Widzicie, jednak zespoły nie umierają. Bo za chwilę na naszej antenie kolejny zespół. W każdym razie ten zespół też mi się bardzo mocno kojarzy z poznańską kolejką przebojów, bo wiele utworów właśnie od nich u nas się pojawiało. A teraz posłuchacie kolejnego z nich na miejscu 15.

Wy nie wiedzieliście, co tu się działo w studiu, ale ja się doskonale bawiłem, słuchając miejsca 15. A był to Lor i Jetlag, piosenka zespołu, który wielokrotnie u nas się pojawiał i wielokrotnie również wam go prezentowałem. Teraz w trochę innej formie, trochę bardziej tanecznej, trochę bardziej popowej. I mi, jako człowiekowi urodzonemu jeszcze w XX wieku, bardzo mi się podoba ta stylistyka, bo ona przypomina początek lat 2000 trochę, takie wiecie. Same chyba dziewczyny mówią o tym, że bardzo ta piosenka była inspirowana taką jedną inną, która nazywa się Moves Like Jagger od Maroon 5. Nie, to nie był Maroon 5. Dobrze mówię? Nie, to była Christina Aguilera i Maroon 5? Moves Like Jagger? Kamil, pamiętasz? Nie pamiętasz, nie? Nie pamięta. Więc co za chwilę sprawdzimy, od kogo jest Moves Like Jagger, ale wydaje mi się, że to była Maroon 5. Tak, absolutnie Maroon 5 i Christina Aguilera. 2010 rok, okej. Okay. Czyli w sumie myślałem, że ta piosenka jest starsza trochę. Myślałem, że wyszła później. Ale okazuje się, że ta piosenka zamknęła pierwszą dekadę XXI wieku. No a my już jesteśmy w sumie w trzeciej dekadzie XXI wieku i właśnie w tej trzeciej dekadzie pojawił się zespół Lor ze swoim nowym albumem Pele Mele, który w marcu się pojawił. Jeżeli nie mieliście okazji go przesłuchać, to bardzo polecam. Zresztą mogę nie być trochę obiektywny, bo ja bardzo lubię dziewczyny z Lor, więc głosujcie na nie, będę bardzo wdzięczny. meteor.amu.edu.pl/PKP. Tam możecie swoje bardzo cenne głosy oddać właśnie na dziewczynę z Lor. Teraz czas na miejsce 14 i to będzie wyjątkowo miłe dla mnie miejsce 14, bo to będzie mój dobry kolega, zresztą nasz dobry kolega, bo to były członek Radia Meteor. Zresztą, może nawet nie wiecie, a dobra, to powiem za chwilę. Najpierw miejsce 14, posłuchajmy.

0: pokaż, co jest głębiej.
1: Dzisiaj bardzo gorąco i ta piosenka idealnie się wpasowała w ten klimat. Miejsce 14. Miłość rozkwita na wiosnę. BPM. W sumie przecież mamy ostatnie dni wiosny, więc idealnie ta piosenka jeszcze pasuje. No, ale ta temperatura, która dzisiaj na dworze była, bo jak tak przed chwilą wyszedłem na dwór, to było już bardzo ciemno i za chwilę pewnie będzie lało i grzmiało, więc uciekajcie do domu, ratujcie się i uważajcie na siebie. Ale wracając do BPM-a. BPM, czyli Maciej Przyłucki, to facet, którego możecie doskonale kojarzyć z anteny Radia Meteor. Ja mam takie pytanie. Kamil, kojarzysz nasz jingle liner Radio Meteor, prawda? Wiesz, kto go skomponował? Maciej Przyłucki właśnie. Więc codziennie słuchacie jego piosenek, nawet o tym nie wiecie. Tak to wygląda. Maciej w ogóle dał świetny koncert na ostatnim Next Feście. Trochę się opóźnił, ale i tak bawiłem się bardzo dobrze i było bardzo dobrze się z nim zobaczyć. A jeżeli chcecie posłuchać jego nowej epki, bo ta piosenka Miłość rozkwita na wiosnę właśnie pochodzi z jego nowej epki, która swoją premierę będzie miała już niedługo. Tytuł nosi Przedwiośnie, ale jeżeli chcecie posłuchać jej trochę wcześniej, posłuchać jej przed premierą, to będziecie mogli zrobić to już w tę środę o godzinie 18 w wolnej pracowni na ulicy 28 czerwca o godzinie 18. Maciej zaprasza na release meetup i wcześniejszy odsłuch z właśnie tej epki. Jak czytam, będzie można indywidualnie odsłuchać na swoich własnych słuchawkach. Będziecie mogli to zrobić, zagłębić się z nową twórczością Macieja, a po tym, co właśnie usłyszeliśmy, wydaje mi się, że warto, bo Macieja ja przynajmniej poznałem z trochę takiej bardziej ciemnej strony, gdzie jeżeli słuchamy jego muzyki, to mamy wrażenie, że on po prostu musiał coś z siebie wyrzucić, a tutaj jest Maciej z zupełnie innej strony, jest Maciej, jakby to określić, pogodniejszy, to na pewno i to też słychać również w muzyce. Głosujcie, bardzo zachęcam, meteoramu.edu.pl/PKP, tam możecie na BPM-a swoje głosy oddawać. Czas na miejsce 13, absolutnie niepechowe, bo ta piosenka również jest z nami bardzo długo i jeszcze pamiętam, że ja sam ją zapowiadałem i sam ją dodawałem do propozycji i cieszę się, że pozostała z nami, no to już, no w sumie rok, dokładnie rok, bo w czerwcu zeszłego roku się pojawiła, a teraz wysłuchamy jej ponownie. Czas na miejsce 13.

Miejsce 13. Wy już doskonale wiecie, co to. Hej i Bezruch. Klasyka nad klasyką polskiej muzyki rockowej powróciła do nas z nowym singlem. Właśnie ten zespół nas powrócił po z tego co pamiętam, 8 latach, bo wydali to w zeszłym roku ten singiel, a ostatni wydali w 2017. Więc tak by wychodziło, że to po 8 latach coś nowego się pojawiło i ja cały czas mam nadzieję, że ten singiel nie był tylko takim pojedynczym, jednorazowym fanserwisem, tylko dostaniemy w końcu jakiś album może, albo epkę chociaż. Tak wiecie, ja bym jeszcze posłuchał zespołu Hej, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tak, to jest jeden z moich ulubionych polskich zespołów, także ja się bardzo cieszę, że wy cały czas doceniacie i cały czas na liście się ta piosenka znajduje i że ten singiel w ogóle się pojawił, no bo brakowało nam pani Katarzyny i całego zespołu Hej. No wiadomo, że mieliśmy solowe projekty Nosowskiej, wiadomo, że była Nosowska z Królem, ale jednak co Hej, to Hej, no. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, całe ciało mam obolałe, no. Nie wiem, czy akurat przyszła mi ta piosenka do głowy zespołu Hej, ale tak się właśnie wydarzyło. Meteoramu.edu.pl /PKP. Tam możecie oddawać swoje głosy, między innymi właśnie na Hej i Bezruch. A teraz posłuchajmy, co dzisiaj na miejscu 12.

Miejsce 12 Mlecze i tracę czas. Singiel wydany tuż po ich debiutanckim albumie, który nazywał się Marudda. I to jest jedna z tych piosenek, które słyszałem dzisiaj po raz pierwszy chyba. Tak świadomie je słuchałem, no bo pewnie na PKP się już pojawiała. I ja nie wiem. To jest kolejny raz, kiedy nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie, ale często tak mam w sumie, że po pierwszym przesłuchaniu, jeżeli wy też tak macie, to dajcie znać, ale ja na przykład tak mam, że po pierwszym przesłuchaniu piosenki ja jeszcze nie potrafię odpowiedzieć, czy tak, czy nie. To musi być wiele kolejnych odsłuchań. I za którymś razem albo klika, albo nie. Jeżeli wam coś kliknęło słuchając Mleczy, to głosujcie na meteor.amu.edu.pl/PKP. Tam możecie swoją sympatię dla nich wyrazić. A teraz czas na miejsce 11. I to będzie... Nie spodziewałem się, naprawdę się nie spodziewałem, że usłyszymy jeszcze jedną piosenkę od tego duetu. Od duetu, który wszystkim słuchaczom poznańskiej kolejki przebojów powinien być bardzo, bardzo bliski, nawet jeżeli o tym nie wiedzą, ale wsłuchajcie się właśnie w to, co leci w podkładzie, więc poczekajcie, jeszcze nie włączaj piosenki. Jeżeli wiecie, co to za piosenka w podkładzie, to słuchając miejsce 11, poczujecie się jak w domu. Posłuchajmy go wspólnie.

Miejsce 11 i nie sądziłem, że kiedykolwiek będę miał jeszcze okazję zapowiedzieć ten duet, że są na liście, a nie, że właśnie lecą jako podkład, bo to też Jimek i PZ w podkładzie, nie muszę wracać. A teraz to była etiuda numer 2, właśnie od Jimka i PZ-a. I o mój Boże, co tu się właśnie wydarzyło. Radzimir Dębski, to jest absolutna świeżynka, bo dosłownie tydzień temu ta premiera miała, ta płyta miała swoją premierę, a właśnie nosi album Etude na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. I właśnie na tej płycie Jimek, czyli Radzimir Dębski, zebrał wielu dosyć znanych w Polsce raperów. Pojawił się między innymi Eldo, OSTR, BDOS215, Soku, Łona czy Kosma Król, no ale jest również PZ, który nam jest tak bardzo bliski, a w duecie z Jinkiem to już w ogóle. Wielokrotnie też się pojawiały wpisy, i to nie nasze, to nie my. Fani prosili, żeby w końcu nagrali coś jeszcze razem, właśnie od czasu Nie Muszę Wracać. No i pojawiło się. Pojawiło się to w takiej formie, że o mój Boże, to brzmiało przepięknie. To nie brzmiało jak coś, co ostatnio PZ robi, bo ostatnio to PZ chyba trochę nie jest w formie. Ale instrumentalnie to, co tutaj zrobił Jimek, Radzimir Dębski. Oczywiście wiemy, że to jest wybitny kompozytor. Czy to jest moment na dyskusję, czy lepszy od swojego ojca? Jeszcze nie wiem, ale całkiem możliwe, że to jest właśnie moment, kiedy powinniśmy na poważnie zacząć nad tym dyskutować. No ale niesamowite, ja po prostu brak mi słów. Głosujcie, bardzo proszę. meteoramu.edu.pl/PKP. Tam możecie wyrazić swój szacunek dla Jinka i PZ-a i zagłosować na etiudę numer 2. Myślę, że Michalina będzie bardzo zadowolona, bo nie dość, że teraz jeszcze właśnie w podkładzie PZ i Jimek, to jeszcze na naszej liście coś niesamowitego. Półmetek za nami. Czas na miejsce 10, które dzisiaj brzmi w taki sposób.

Miejsce 10. Paula Roma i Sarsa przyznaje się. przyznaje się do tego, że ja bardzo, bardzo lubię Paulę Romę. I usłyszeć ją było naprawdę cudownym przeżyciem, a jeszcze w duecie z Sarsą. To już w ogóle euforia. Czy my mamy zmiany? Mamy zmiany za sobą realizacyjnym, prawda? Tak, mamy zmianę. Zuzanna Bukała, z tego co pamiętam. Dobrze mówię? O, dobrze. Czyli teraz Zuza będzie z nami przez najbliższą godzinę. Ale wróćmy jeszcze do Pauli Romy. Jej koncert na ostatnim Next Feście był bardzo, bardzo dobry. Miałem okazję go posłuchać i posłuchać tych wszystkich piosenek, którymi się zachwycaliśmy na PKP. Najbardziej chyba mnie do tańca, może nie do tańca, chociaż w sumie do tańca. Tak, do tańca, bo to była piosenka, która pasowała do tańca. Śmiało. Bardzo, bardzo, bardzo polecam ten singiel, ale polecam również posłuchać sobie Przyznaję się, bo bardzo intrygujące i bardzo, bardzo fajne, bardzo fajnie jest usłyszeć Paulę Romę w trochę, nie powiem weselszym klimacie, tylko trochę mniej melancholijnym i trochę mniej klimacie pościelowym, bo tak zwykle mi się przynajmniej kojarzyła Paula Roma. A tutaj jest naprawdę, naprawdę, naprawdę super. Posłuchajcie sobie. Zresztą cały album miał premierę całkiem niedawno. Nazywa się Zresztek. Możecie go sobie posłuchać. Oczywiście, jak już PKP się skończy, bo teraz to słuchacie Radia Meteor. Przejdźmy dalej. Czas na miejsce 9, a brzmi ona dzisiaj tak wybraliście, więc posłuchajmy.

Miejsce dziewiąte. Rubens i Dzieciak z jego najnowszego albumu. Piękne mam sny, który miał swoją premierę w maju zresztą. Piotr Rubik powraca do nas. Oczywiście Piotr Rubik to Rubens, jakbyście nie wiedzieli, ale tak tylko, żeby wyjaśnić wszystko. I czy to jest ten moment, kiedy powracamy do tego, o czym wielokrotnie dyskutowaliśmy na PKP? Czyli kto wygrał rozstanie Daria Zawiałow-Rubens? Jak słuchałem tej właśnie piosenki Dzieciak, to mam wrażenie, że Rubens trochę zatrzymał się w tym, co robił do tej pory i zbyt dużego progresu nie ma, a Daria Zawiałow trochę się rozwinęła, więc to jest punkt dla Darii. I nie wiem co, czy na tym bym zakończył, czy nie. Ja Rubensa lubię, ale mam wrażenie, że tutaj nie pokazał wszystkiego, co potrafi i z czego go znamy i wiem, że stać go na więcej. Może kiedy posłucham całego albumu, właśnie albumu Piękne Mam Sny, to może zmienię zdanie, może ta piosenka, którą Michalina wybrała, żeby dodać do listy, może nie jest najlepszym reprezentantem, może ja bym postąpił inaczej, może wy byście postąpili inaczej, a może rzeczywiście jest to najlepsza piosenka i wtedy będzie bardzo źle. Nie wiem, jaka jest ostateczna wersja, ale to już wam pozostawiam do interpretacji. meteor@edu.pl/PKP. Tam możecie oddawać swoje głosy i tam możecie zadecydować, czy Rubens, czy Daria. Od was to zależy. A teraz czas na miejsce ósme, a dzisiaj jest ono takie.

Metro. Tak, tak, tak. To nasze dzisiejsze miejsce ósme i dokładnie tak, tak, tak, tak. Zadecydowaliście, że dzisiaj w pierwszej dziesiątce, więc sukces. A ja powiem całkowicie szczerze, mi się to podoba. Ja lubię takie klimaty, taki trochę rock punk, trochę buntowniczy. Bardzo przyjemne, więc nie dziwię się wcale, że głosowaliście na meteoramu.edu.pl/PKP właśnie na ten zespół. No, jeżeli chcielibyście posłuchać ich na żywo, to już całkiem niedługo będzie to możliwe, bo będziecie mogli zrobić to 6 sierpnia, a gdzie? No oczywiście będziecie mogli to zrobić na scenie, przed sceną, no, scena nad Rusałką w każdym razie. Dokładnie 6 sierpnia o godzinie 21 zespół Metro pojawi się w Poznaniu właśnie nad jeziorem Rusałka i będziecie mogli ich posłuchać. W ogóle polecam wam zajrzeć na to, co będzie działo się nad Rusałką, bo bardzo sporo pozycji, bardzo sporo zespołów, które możecie kojarzyć właśnie z PKP. Na przykład dzisiaj słuchaliśmy Kosmy Króla, a on 9 lipca się też pojawi. Patrzę co jeszcze. Spadaj Niczo z 23 lipca, też ich znamy z PKP. Leon Krześniak 21-30 lipca, Wiktor Waligura 27 sierpnia, tak jeszcze patrzę, Piotr Otoszewski też się u nas pojawił, też razem z Wiktorem Waligurą będzie nad Rusałką się prezentował. I mnóstwo innych jeszcze artystów, niekoniecznie takich, których z PKP znacie, ale myślę, że powinniście ich poznać. Tak jak powinniście poznać to, co teraz czeka na was na miejscu 7, a czeka na was właśnie to.

27. Coles i Basen. Coles to jest jeden z tych duetów, który mam wrażenie, że za każdym razem mnie zaskakuje i za każdym razem brzmi inaczej. I tutaj znowu pojawiły się jakieś monumentalne chóry, jakieś wielkie dźwięki, coś niespotykanego. I jak tak sobie próbuję przypomnieć w głowie poprzednie piosenki zespołu Coles, które znam, to każda z nich brzmi zupełnie inaczej. Ale mimo wszystko, mimo tego, że każda z nich brzmi zupełnie inaczej, to one są spójne stylistycznie i za to chyba najbardziej cenię właśnie duet Cahy i Lucasiego. Coś niesamowitego, te wiolonczele i te jakieś... W ogóle ta wiolonczela, nie wiem czy wiecie, ale została nagrana przez mamę Cahy. To jest coś niesamowitego. Nowy album nazywa się Magia i koniecznie trzeba będzie sprawdzić, co tam się pojawi. Tak patrzę, co na kolejnym miejscu i mi się bardzo miło robi. Mi się bardzo, bardzo, bardzo miło robi, bo okazuje się, że wy dalej doceniacie tę artystkę. I dalej widzę, że jest przestrzegany kodeks PKP, czyli jeżeli właśnie ta pani coś wydaje, to na PKP musi się znaleźć. Jest mi tylko trochę smutno, że tak nisko dzisiaj, bo to na miejscu 6, a nie na 1, tak jak powinna być. Ale za to nie będzie to pojedynczy występek, więc no dobra, miejsce 6 jest takie.

Aj. Nawet nie wiecie, jak ja się teraz cieszę. Jak mi się wesoło zrobiło. Jak usłyszałem pierwsze dźwięki głos tej pani. Miejsce szóste. Daria ze Śląska. Nie masz sił, to płacz. Jeżeli mieliście okazję słuchać poznańskiej kolejki przebojów, kiedy jeszcze mi się zdarzało ją prowadzić regularnie, no to znacie i wiecie, jaką miłością darzę Darię ze Śląska i absolutnie nic się nie zmieniło, a album, który miał swoją premierę miesiąc temu, czyli Halo, co jest grane, absolutnie mnie w tej miłości utwierdził, bo mam wrażenie, że nie jest to płyta lepsza niż debiutancka płyta Darii ze Śląska, czyli Daria ze Śląska tu była, ale mam wrażenie, że jest tuż za nią. Jest bardzo blisko. Bo tutaj słyszymy Darię też w trochę innym wydaniu, trochę nowocześniejszym, bym to nazwał. I cały album jest oczywiście bardzo spójny, jak to zresztą na Daria ze Śląska przystało. A pamiętam, że niektóre single to jeszcze z tej płyty nawet jeszcze ja miałem okazję wam prezentować, bo mieliśmy przecież Trudno jest być sobą, a może jeszcze się da, nie pamiętam, czy Miłość i tak dalej jeszcze się pojawiała na PKP. Ale na pewno na PKP nie pojawiła się piosenka Len z Fiszem, więc a ją bardzo polecam. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz, więc muszę podsunąć Michalinie ten pomysł, żeby może jako kolejny singiel z tej płyty na listę dodać Len. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. W ogóle Daria ze Śląska niedługo pojawi się też w okolicach Poznania, bo we wrześniu zagra koncert w Przeźmierowie. Jeżeli ktoś chce się wybrać, to gorąco zachęcam. Słuchając właśnie jej trzeciego albumu Halo, co jest grane, myślę, że sama ta muzyka, sam ten album, jeżeli go włączycie, to przekona was do tego, żebyście zakupili bilety i wybrali się. To jest naprawdę niedaleko, to jest zaraz pod Poznaniem, także nie będzie źle, dacie radę. A myślę, że dla Darii ze Śląska zdecydowanie warto i ja cały czas podziwiam jej konsekwencje, podziwiam jej wrażliwość, podziwiam to, w jaki sposób potrafi ubrać w słowa emocje, które myślę, że wielu z nas na co dzień towarzyszą. Mówiłem o Darii ze Śląska, mówiłem też o Fiszu, a jak Fisz to Waglewski, jak Waglewski to zależy, który Waglewski, czy stary, czy młody, czy ten średni. Teraz będzie miejsce, z tego co pamiętam, piąte, tak, miejsce piąte i za chwilę te wszystkie tematy i Waglewski, i Daria ze Śląska połączą się w jedno. Posłuchajcie koniecznie.

Miejsce piąte. WW i Darga ze Śląska na moment. I teraz już chyba rozumiecie, co miałem na myśli, jak mówiłem przed chwilą, że i Waglewski, i Darga ze Śląska, i to wszystko za chwilę połączy się w całość. No i połączyło się w całość. Połączyło się w przepiękną całość. No ale jak można inaczej określić muzykę zespołu WW? No jeszcze w dodatku z Darią ze Śląska. Coś niesamowitego. To jest utwór, który zabiera w ogóle w jakieś zupełnie inne przestrzenie, jakieś inne wymiary. To jest jeden z tych utworów, które ja lubię określać jako takie, przy których można odpocząć. Bardzo lubiłem mówić tak o płycie Nosowskiej Króla. Myślę, że ta piosenka również pasuje idealnie do tego określenia. To jest jedna z tych piosenek, przy których można odpocząć. I aż bardzo żałuję, że nie ma tu ze mną dzisiaj mojej radiowej żony, bo mało znam osób, które tak bardzo lubią zespół WW, jak właśnie Julia Sobierańska. Więc jeżeli teraz nas słucha jakimś cudem, to gorąco pozdrawiam i całuję. Tak. Coś niesamowitego, naprawdę. Mi aż brak słów, oczywiście słyszałem tę piosenkę wcześniej, ale jeszcze nie miałem okazji na jej temat wypowiedzieć się na PKP, a to jest połączenie jedno z tych, których myślę, że mało kto mógł się spodziewać, że one kiedyś dojdą do skutku. No bo jeżeli słuchaliśmy Darii ze Śląska, to gdzieś tam te klimaty takie trochę WW-owe. No Jezu, jakiś nowy przymiotnik wymyśliłem. Gdzieś się w jej muzyce przewijały, ale usłyszeć to w końcu razem na jednej piosence coś niesamowitego. A cała płyta to oczywiście album dźwięczność, też trudne słowo do wymówienia, ale możecie sobie całego tego albumu przesłuchać. WW dźwięczność na pewno znajdziecie wszędzie tam, gdzie słuchacie muzyki. Ja tylko przypomnę, że meteoramuedu.pl/PKP, tam możecie oddawać swoje głosy i na Darię ze Śląska solowo, i na Darię ze Śląska z zespołem WW. Coś niesamowitego, przepięknego, wspaniałego. Proszę, głosujcie, żeby to jeszcze u nas się na liście pojawiało. Ja przypominam tylko, że z PKP się nie żegnamy. Będziemy słyszeć się również w Radio Tygodniku, w wydaniach radiotygodnikowanych. Teraz czas na miejsce czwarte. I tak patrzę na to, co tu się za chwilę wydarzy. Patrzę na artystę, który za chwilę na naszej antenie. Patrzę na piosenkę. I już sam się zastanawiam, jak za chwilę będę musiał kluczyć i jak za chwilę będę mówił rzeczy, które mogą być bardzo niepopularne wśród, myślę, niektórych z was. A może niektórzy z was się ze mną zgodzą. No ale na razie posłuchajmy wspólnie miejsca czwartego, żebyśmy wiedzieli wszyscy, o czym będziemy za chwilę rozmawiać.

Miejsce czwarte. Dawid Podsiadło. Na błysk. I czas rozpocząć wielką debatę na temat tego, co w ostatnim czasie dzieje się z Dawidem Podsiadłą, bo tu mam wrażenie, że nie dzieje się nic dobrego. Po pierwsze, dobra, zacznijmy od tego singla, Na błysk. Za produkcję tego utworu odpowiadał Tobias Kuhn i możecie go kojarzyć chociażby z tego, że wyprodukował również poprzedni singiel Dawida, czyli Pięknie płyniesz, ale wyprodukował również całą płytę z Kaśką Sochacką. I jeżeli wrócimy do płyty z Kaśką Sochacką, to tam zrobił naprawdę dobrą robotę. Tutaj słucham tej piosenki i mam wrażenie, że słyszałem już ją setki razy. Tylko nie wykonanie Dawida Podsiadło, tylko wykonanie każdego innego artysty, który pojawiał się w radiu w ostatnich latach. Absolutnie nic odkrywczego, absolutnie bardzo monotonne i jestem po prostu zawiedziony, bo wiem, na co stać Dawida Podsiadłę, bo to się odmienia. Pamiętajcie, że to nazwisko się odmienia. I absolutnie nie wiem, co tu się wydarzyło. I mam nadzieję, że kolejne single, które mają zapowiadać nowy album Dawida, który już zresztą ma się na jesieni pojawić, będą trochę ciekawsze i trochę lepsze, bo jak na razie to nie ma się czym zachwycać. A jeszcze jest jeden ważny temat. To, co się ostatnio z Dawidem dzieje na jego koncertach. Tydzień temu w ostatnią sobotę pojawił się w Poznaniu. Oczywiście kolejny koncert Dawida w Poznaniu i kolejny raz znowu deszcz. To było dwa lata temu miałem okazję być na koncercie właśnie na naszym stadionie miejskim w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej. Wtedy również padał deszcz, ale mam wrażenie, że wtedy padało trochę mniej niż teraz. Ale już pomijając kwestie meteorologiczne, odkładając je na bok. Dawid bardzo często i w sumie był znany z tego, że w jego piosenkach pojawiały się momenty, w których on dosłownie wydzierał się do mikrofonu. Z tym, że ten krzyk, ten growl prawie, że taki trochę, zwykle mu wychodził i brzmiał bardzo dobrze. A to, co widzę w ostatnich tygodniach, co mi się pojawia dosłownie wszędzie, fragmenty z koncertu Dawida Podsiadły, napawają mnie naprawdę sporą dozą pesymizmu i obaw. Przede wszystkim o chyba kondycję krtani Dawida, bo pojawiają się momenty, nie miał tak wcześniej, że tam pojawiały się fałsze i tam pojawiały się nieczyste dźwięki, tam pojawiały się jakieś tam takie pokrzykiwania, ale nie takie, jak powinny być. Wiecie doskonale, o co mi chodzi. Ja mam nadzieję, że Dawid Podsiadło trochę może odpocznie, może nabierze trochę więcej werwy przed premierą albumu i kolejne koncerty będą już brzmiały trochę lepiej, bo wiemy doskonale, jak wielkim artystą Dawid Podsiadło jest i jak genialnym artystą jest i tego się nie zapomina z dnia na dzień. Tam musiało się wydarzyć coś, o czym może my nie wiemy. A może po prostu to była kondycja dnia, gdzie było trochę słabiej.

Dzisiaj kolejki przebojów. Zostały nam tylko trzy piosenki do zaprezentowania. A na miejscu trzecim pani... Wielokrotnie dzisiaj już to mówiłem, ale powiem znowu. Jeżeli słuchaliście PKP, kiedy jeszcze mi nic zdarzyło się prowadzić, to doskonale wiecie, że ja do tej pani mam słabość. Ale posłuchajmy jej w solowym wydaniu. Po raz pierwszy zresztą.

Miejsce trzecie, brązowy medal to dzisiaj Kasia Sienkiewicz. Były momenty. Czy w tej piosence były momenty? Nie wiem, choć się domyślam. Kasia Sienkiewicz, którą doskonale znacie oczywiście z duetu Kwiat Jabłoni, po raz pierwszy prezentuje nam się w solowym wydaniu. I jeżeli miałbym powiedzieć coś, to powiedziałbym, że bardzo dziwnie słucha się głosu tej pani bez mandoliny w tle. Jakoś, nie wiem, w mojej głowie, znaczy ja bardzo lubię zespół Kwiat Jabłoni i pamiętam, że słyszałem ich zanim jeszcze byli znani. I bardzo ich lubiłem, a teraz okazuje się, że robią sobie krótką przerwę. Czy krótką, czy długą, to się jeszcze okaże. A mam wrażenie, że Kasia Sienkiewicz jak na razie radzi sobie trochę lepiej niż jej brat. Gdzieś mi się ta piosenka przewija cały czas, czy to gdzieś w radiu, czy w telewizji. Mam wrażenie, że Kasia Sienkiewicz zaczęła w ostatnim czasie bardzo mocną kampanię marketingową właśnie swojego albumu, który ma też niedługo wyjść. Ale może to będzie trochę przewrotne, ale ja bym was w tym momencie bardzo zachęcił do wrócenia sobie do muzyki Jacka Sienkiewicza. Mieliśmy go również na PKP i to jest coś zupełnie innego, bo tutaj mamy lekkie podobieństwa z tym, co Kasia Sienkiewicz robiła w zespole Kwiat Jabłoni.

dłoni, a Jacek zaprezentował nam się z zupełnie innej strony w swoim solowym projekcie, bo on zaprezentował nam muzykę elektroniczną, trochę połączoną również z folkiem, czyli coś, co pewnie doskonale z Kwiatu Jabłoni kojarzycie. No a Kasia Sienkiewicz poszła w pop. I to poszła w pop taki typowo popowy, radiowy pop, taki, który słyszycie wszędzie, w każdej stacji radiowej. Czy to dobrze, czy to źle? Pewnie dla jej portfela bardzo dobrze. Czy artystycznie jest to dobre? To już zostaje, żebyście wy ocenili. meteoramu.edu.pl/pkp. Tam możecie wyrazić swoją opinię. Chociaż, jak tak patrzę, piosenka miała premierę 7 maja. Dzisiaj mamy 19 czerwca, więc cały czas na nią chcecie głosować i cały czas na nią głosujecie, bo dzisiaj miejsce trzecie, no przecież to jest bardzo wysoko. Więc może okazać się, że my to tam tutaj za mikrofonem nie mamy nic do gadania, bo to wy o wszystkim decydujecie i na tym to polega. Na tym polega właśnie poznańska kolejka przebojów w Radiu Meteor, że to wy decydujecie, a my tylko wam prezentujemy to, co wybraliście. Zostały tylko dwie piosenki, więc nie przedłużając, przejdźmy do miejsca drugiego.

Miejsce drugie, może ty też. I Mlecze powróciły do nas, bo wcześniej na miejscu 12 mieliśmy Tracę czas, a teraz może ty też. Mam wrażenie, że ten utwór jakiś taki bardziej wesoły, bardziej pozytywny niż to, co mieliśmy okazję poprzednio posłuchać właśnie od tego warszawskiego zespołu, ale całkiem przyjemna sprawa. Bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha, po prostu. Wiecie, że może mój wokabularz nie jest aż tak bogaty, jak na przykład Julii Cichej, która za chwilę będzie prowadzić magazyn muzyczny, ale po prostu podoba mi się i tyle mogę wam powiedzieć. Głosujcie na meteor.amu.edu.pl w głośnik PKP, tam możecie wyrażać swoją sympatię, między innymi również dla zespołu Mlecze. Zostało nam do zaprezentowania tylko jedno miejsce i będzie to oczywiście miejsce pierwsze. Dzisiaj na nim znalazł się pan, który myślę, że przynajmniej dla mnie znaczy bardzo dużo i jest jedną z postaci, które wyjątkowo cenię i które sprawiają, że chcę wracać do jego muzyki po raz kolejny, a teraz wraca z nowymi rzeczami. Nowy album już na jesień, a na miejscu pierwszym dzisiaj Artur Rojek, Gruby Mały. Singiel, który pojawił się też trochę ponad miesiąc temu, ale jak tylko posłuchałem go po raz pierwszy, to wiedziałem, że to jest coś wyjątkowego i jestem tym singlem zachwycony. Cieszę się, że Artur Rojek powraca do takich trochę brzmień, nie chciałbym powiedzieć, że brzmień buntu, ale brzmień i słów człowieka, który jest na coś wkurzony, który ma do przekazania jakąś myśl, który chce, żeby coś się na świecie zmieniło. No i w tej piosence prezentuje to naprawdę z wielką, wielką mocą. Pierwszy od 6 lat album pojawi się jesienią. Będzie nosił tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Trochę niezbyt to fleksyjnie jest poprawne, ale no, licencja poetyka. Tak mógł sobie to Artur Rojek nazwać, skoro tak chciał, to tak też i zrobił. Ciekawostka, bo w sumie to ważne, żebym wam o tym wspomniał. Za chwilę usłyszycie to, oczywiście to miejsce pierwsze, Gruby Mały, ale ważne jest, żeby powiedzieć, kto odpowiada za współtworzenie tej piosenki. Bo jest to po pierwsze Olek Świerkot, którego z całą pewnością znacie doskonale, chociażby z muzyki Dawida Podsiadły, z tych poprzednich piosenek, chociażby z płyty Lata 20, czy z Małomiasteczkowego, tam Olek Świerkot też pomagał komponować muzykę. A przy tekście pomagali, słuchajcie, Cortez i Daria ze Śląska. Nie możemy pozbyć się tej pani i wydaje mi się, że wy sami tego nie chcecie. A Daria ze Śląska po prostu po raz kolejny udowadnia, że jest królową poznańskiej kolejki przebojów i nic tego nigdy, wydaje mi się, nie zmieni. Tak będzie już do końca świata i jeden dzień dłużej. W ogóle Artur Rojek na jesień wyrusza w trasę koncertową. Będziecie mogli również usłyszeć go w Poznaniu, dokładnie 16 października w Sali Ziemi. Nie wiem, czy bilety jeszcze są. Ja swoje mam i ich nie oddam, więc musicie sami sprawdzić, czy jeszcze bilety są. W sumie, czy ja mogę zrobić to za was, no przecież czekajcie, czy bilety jeszcze są? Chyba jeszcze są. W ogóle on zagra dwa koncerty tego dnia, więc myślę, że coś się jeszcze uda wam znaleźć, jeżeli macie taką chęć i chcielibyście posłuchać Artura Rojka na żywo. Tak, są jeszcze bilety, może nie w pierwszym rzędzie, ale gdzieś tam jeszcze z tyłu są, nie są najtańsze, to mogę powiedzieć. Nie powiem konkretnie ile, bo to już by wychodziło, że może za bardzo nawet reklamuję, a nie chciałbym być posądzony o kryptoreklamę, więc nic więcej już wam nie powiem. Zaproszę was tylko do wysłuchania miejsca pierwszego dzisiejszego notowania poznańskiej kolejki przebojów. Będzie to Artur Rojek, Gruby Mały. Pamiętajcie, że PKP się nie kończy w tym roku akademickim. Powracamy jeszcze w wydaniach radiotygodnikowanych, więc z całą pewnością już niedługo pojawi się
kolejna lista do głosowania, co się na niej znajdzie, no to o to trzeba pytać już stałą ekipę Poznańskiej Kolejki Przebojów za dzisiejsze notowanie. Notowanie 19 czerwca, ostatnie w normalnym nadawaniu Radia Meteor. Bardzo dziękuję Wam, ja, czyli Mateusz Stasiak, za realizację. Dziękuję Zuzannie Bukale, a już za chwilę na antenie Radia Meteor magazyn muzyczny, na który również bardzo serdecznie Was zapraszam, a prowadzić go będzie, jak już chyba wspomniałem wcześniej, Julia Cicha. Bardzo miło było znowu usłyszeć się z Wami tutaj na antenie Radia Meteor. Mam nadzieję, że to już, że to nie ostatni raz, że jeszcze się kiedyś usłyszymy w najbliższym czasie. A teraz pora, żebyśmy posłuchali wszyscy razem, wspólnie, pierwszego miejsca dzisiejszego notowania. Artur Rojek, Gruby Mały. Do usłyszenia już niedługo. Pamiętajcie, Meteor, AMU, EDU, PLU, / PKP, tam głosujemy.

0: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wiedzie Poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Welma.
2: Magazyn muzyczny.
3: Dobry wieczór, godzina 20 na zegarze wybiła, 20 nie wybiła ostatni raz, ale wybija ostatni raz w tym roku akademickim, roku nadawania, taka trochę pora pożegnań. Nikt się oficjalnie oczywiście z radiem tutaj żegnać nie będzie, nie, ja jeszcze trochę zostanę na antenie, czy komuś się to podoba, czy nie, ale warto pożegnać jednak ten rok akademicki tak z przytupem. Postanowiłam, że może trochę porozmawiamy o piosenkach kończących albumy. To one najczęściej są najlepszym pożegnaniem, jaki komuś, czemuś można zaserwować. I jest ze mną również gość specjalny, zaproszony przed chwilą, czyli Mati Stasiak.
4: Dobry wieczór. Bo już chyba wieczór. Już się ciemno robi, w sensie już zaczęło padać. Jest tragedia na dworze.
3: Jest burza, trzeba się zaszyć w domu, troszkę nastawić radioodbiorniki na ciekawą muzykę i mam nadzieję, że z taką was dzisiaj zostawimy, a zacznijmy od prawdziwej bomby. Będzie to...
4: Mogę? Mogę, bo ja uwielbiam tę płytę. W ogóle uwielbiam płytę Viva La Vida and Death.
3: A to zanim to jeszcze zapowiem, że będzie dużo wstawek od innych członków redakcji magazynu muzycznego, którzy również...
4: Ja tylko na chwilkę.
3: Którzy również się podzielą swoimi propozycjami. Oddaję tobie głos, Mati.
4: Viva La Vida, doskonała płyta zespołu Coldplay. To jest 2009 czy 8 rok, coś te okolice. No i kończący utwór właśnie ten album Death and All His Friends, który właśnie teraz dla was w Radiu Meteor.

0: Cóż to jest za utwór, cóż to jest za płyta? Viva la vida or Death and All His Friends, taki nosi tytuł czwarta płyta Coldplay. Usłyszeliśmy ten drugi człon z nazwy, Death and All His Friends, to jest piosenka, która ten album kończy. Bardzo mocno mi się kojarzy z zimą. Nie wiem jak tobie, Matijej, bardzo dużo słuchałam w styczniu, lutym, gdy pokrywa śnieżna na dworze była bardzo duża i słuchanie jej dało mi takie poczucie ukojenia, takie naprawdę spokój w duszy.
1: To ja ci powiem, że mi bardziej ta płyta kojarzy się właśnie z takimi cieplejszymi okresami, bo jak wspominałem ci przed chwilą, ja bardzo lubię z tego albumu Strawberry Swing, a Strawberry Swing to jest taka typowa po prostu, wiesz, letnia piosenka, nawet wiesz, samej nazwie piosenki masz, truskawkową huśtawkę po prostu, mi się, wiesz, kojarzy po prostu z latem, że sobie po prostu siedzisz na awerce, słońce świeci, Strawberry Swing sobie leci gdzieś w tle. No ale w ogóle cała końcówka tej płyty jest bardzo mocna, bo tak sobie właśnie włączyłem, potwierdziłem 2008 rok, to jest premiera tego albumu i mamy tak Viva La Vida, potem jest Violet Hill, który również uwielbiam, Strawberry Swing, moja chyba ulubiona piosenka z tej płyty, no i na końcu Death and All His Friends, to są chyba moje ulubione piosenki z tego albumu, Viva La Vida, Violet Hill i Strawberry Swing, jeszcze bym dodał Lost, ale to jest Lost jest trochę wcześniej.
0: Niesamowita płyta dla mnie, udowodniająca, że Coldplay nie są tylko gigantami komercji, ale też potrafią być gigantami artyzmu.
1: To był też trochę okres, kiedy jeszcze tak naprawdę Coldplay nie zaczął być aż tak bardzo komercyjny, bo wcześniej mieliśmy A Rush of Blood to the Head, wcześniej jeszcze Parachutes i wcześniej jeszcze X&Y, a X&Y w ogóle było bardzo eksperymentalną płytą jak na swoje czasy. Tam pojawiały się piosenki, których nawet do dzisiaj nie potrafią zagrać na żywo, więc... już nie Twisted Logic to jest piosenka, którą pamiętam, że Coldplay wielokrotnie mówił, że nie potrafią zagrać tej piosenki na żywo, nigdy nie rozkminili jak.
0: I pojawiały się tam też również inspiracje i sample z Kraftwerk. Bardzo nietypowe inspiracje, ale coś takiego bardziej przyziemnego, ale jednocześnie wybiegającego w chmury, to jest właśnie album Viva La Vida. Coś pięknego. My powoli przechodzimy do następnej propozycji. Jesteśmy z pierwszą osobą z redakcji magazynu muzycznego, z Igorem. Jesteśmy z Igorem Kwasigrochem, który opowie nam trochę o outrze Maty z epki 2039 Złote Piaski. Bardzo mnie ten wybór zaintrygował. Cześć Igorze, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry. Pozdrawiam szanowną redakcję siedzącą za mikrofonami. Ja w słonecznym Kluzu, północna Rumunia. Igor Kwasigroch, też znany jako DJ Polska Juma, w kraju, w którym wszystko i wszystko chcą tutaj zajumać. Nie będę już wspominał kto. Słuchajcie, dlaczego Mata? Piękna płyta, pierwsze polskie latino razem ze Skolimem. Wartość jest stradowa, jest nieporównywalna do żadnej innej płyty. No i końcówka w stylu iście hip-hopowym. Ja myślę, że takie zakończenie płyty jako Mata pokazuje, że można zachęcić te 40-letnie starsze mamy, które słuchają na co dzień Skolima, do słuchania trochę hip-hopu. A teraz pokażmy, niech Mata pokaże nam, jak to się robi, i zapraszam do odsłuchu.

potasu. W kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków. Pomoc dla niepełnosprawnych, a wróć z moich podatków? Nie ma szans. Ciągle martwię się o młodych Polaków. Jedyny pomysł to się zabić lub ci odrypć na zachód. Chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów.

0: Fifi, pospolity człowiek, na zdrowie.
1: Na zdrowie, Fifi. To była pocztówka z WWA Lato 2019 i piosenka kończąca, czyli Kabriolety. Wydaje mi się, że to jest piosenka, która po pierwsze najlepiej uosabia ten album. Nawet te całe W piątki leży w wannie, czy Antysmogowe maski nie uosabiają pocztówki tak dobrze jak Kabriolety swoim wakacyjnym, takim wręcz basenowym, termowym klimatem. Może tylko leci nowy Future, jakoś taki ten letniaczek tak jeszcze lepiej personifikuje...
2: W drugą stronę, papieros biorę, buch.
1: Jeszcze lepiej personifikuje ten album, ale Kabriolety robią to znakomicie, podsumowują to w 5 minut i 30 sekund na wiki, gdzie Taco postanawia, jak to w kabriolecie, jak to w samochodzie, wrzucić wyższy bieg. Z każdym biegiem mówi o coraz poważniejszych sprawach.
3: Tak.
1: Z każdym wersem.
3: To jest, mam wrażenie, idealny przykład. To jest ten moment, kiedy Taco Hemingway po raz pierwszy tam otworzył się na sprawy społeczne, na sprawy, które mogą gdzieś nas tam wkurzać i po prostu wygarnął wszystkim, co tak naprawdę uważa o aktualnym stanie społeczeństwa. Pamiętajmy, że ta piosenka wyszła w 2019 roku. Wtedy krajobraz polityczny był trochę inny w Polsce. Miejmy nadzieję, że to nigdy do tego nie wróci. Ale Kabriolety o tyle też fajnie spajają cały album, bo też ta końcówka, gdzie mamy gości z tego albumu, czy tam pojawił się Dawid Podsiadło, Rozali, czy tam był...
1: tam był Kizo.
3: Kizo.
1: Chyba PZ, Shafter. Jeżeli nie PZ, tutaj to chwilę
3: PZ,
1: wcześniej.
3: Tak. PZ był też i Shafter, co mi się wydaje. No i oni właśnie też pięknie dopinają ten cały album, jeszcze raz się pojawiając. Piękna klamra kompozycyjna, piękna w ogóle kompozycja. To jest chyba jeden z lepszych albumów Filipa Szcześniaka. Chociaż Dawid też się tam pojawił. Ale...
1: Jeden z lepszych też albumów, na których Dawid brał udział i absolutnie nie umniejszam tutaj Dawidowi Podsiadło, bo on też ma fantastyczne wydania w swoim katalogu. To po prostu jest bardzo dobry, spójny projekt.
3: Dzisiaj trochę o Dawidzie mówiłem na PKP, także...
1: No już nie będziemy zamęczać słuchaczy. Przechodzimy do...
3: Czy ja mogę zapowiedzieć? Bo to jest jedna z płyt, która mi się bardzo mocno kojarzy z takim okresem... Bo ta płyta 2014 rok, z tego co pamiętam.
1: 13.
3: Czyli ja wtedy miałem 16 lat, jak ta płyta wychodziła i bardzo się w niej zasłuchiwałem. Słuchałem jej na okrągło. Daft Punk, Random Access Memories i kończąca ten album piosenka Contact. Posłuchajcie koniecznie.

0: To jest kolejny przepotężny album Random Access Memories od Daft Punk i piosenka go kończąca, Contact.
1: Piosenka w ogóle kończąca Daft Punk. Znaczy album tak. Kończący Daft Punk. To jest niesamowite, że wydali płytę w 2013, a potem po kilku latach jednak uznali, że to była ostatnia płyta, już więcej nie wydają.
0: Ale to była dobra ostatnia płyta.
1: Była genialna ostatnia
0: była
1: płyta.
0: Była perfekcyjna, mimo iż absolutnie nie nawiązywała do ich wcześniejszej twórczości. Znaczy, nawiązywała, jak się dobrze, jak się pozna odpowiednio temat tego albumu.
1: Daft Punk kojarzy nam się z samplowaniem, kojarzy nam się z muzyką elektroniczną, kojarzy nam się po prostu z muzyką taneczną, a tutaj wychodzą z czymś, co ma w sobie żywe instrumenty, z czymś, co jest może trochę bardziej popowo takie podnóżkę do radia, takie wiesz, po prostu przyjemniejsze w odbiorze, łatwiejsze, ale robią to w sposób tak genialny, zapraszają tak wybitnych muzyków zresztą do całego tego projektu, no bo nie wiem, jeżeli mamy chociażby Nile Rodgersa, Pharrella Williamsa, czy Giorgio Morodera, no to musi się po prostu udać i to jest przepiękne zwieńczenie przepięknej kariery tego francuskiego duetu.
0: Poznałem ten album w momencie, gdy był troszkę zapomniany, teraz jest na niego znowu moda i bardzo, bardzo mnie to cieszy, natomiast tak jeszcze 5-6 lat temu troszkę ten album był w takim limbo. Do Discovery wracało mocno do łask. Ludzie też poznawali na nowo.
1: Ostatnio sobie słuchałem całego Discovery. To jest genialna płyta.
0: Ludzie poznawali też na nowo projekt Alive od Daft Punku sprzed paru ładnych lat. A te Random Access Memories było takie troszkę zapomniane, uznane jako projekt, który jest czymś innym, czymś dla fanów, ale niekoniecznie czymś, co warto eksponować. I wróciłem do tej płyty.
1: Ale ja pamiętam, jak wychodziła ta płyta. To w ogóle nie mówiło się o Discovery, o Homework, o płycie live koncertowej. Mówiło się tylko o tym. I ja mam wrażenie, że w tamtym okresie dla większości ludzi Daft Punk to było Get Lucky, nic więcej. I teraz to rzeczywiście trochę wraca, może kiedy patrzymy na całą ich dyskografię z perspektywy trochę dłuższej, no to doceniamy całość.
0: Ale tak jeszcze
1: Random Access Memories.
0: Tak jeszcze wrócę, bo ten album w sumie troszkę rozpoczął moją dziennikarską przygodę. Pierwszą recenzję, jaką napisałam kiedykolwiek na temat jakiegoś albumu, napisałam właśnie o Random Access Memories.
1: Ale to zaraz po premierze, czy gdzieś tam już?
0: O nie, nie, 10 lat po premierze w ogóle.
1: To 2023 rok.
0: Na 10. rocznicę, okay. Pierwszą jakąkolwiek recenzję i tam stwierdziłam, że ten album jest laurką dla całej muzyki jako całości.
1: Tak, zwłaszcza
0: dla wszystkich
1: lat 70-80, era disco i tak, bardzo mi się mocno ta płyta z tym kojarzy.
0: Dokładnie. Idziemy dalej do propozycji Mikołaja Plewy. On troszkę opowie nam o miłym ATZ-cie,
1: tak,
0: płycie Roller.
1: To Mikołaj już za chwilę, a ja będę uciekał. Bardzo wam dziękuję za to, że mogłem się tutaj znowu w magazynie muzycznym pojawić. Dziękuję Julia, dziękuję Zuza, która nas realizuje. Pamiętajcie o PKP.
0: Pamiętajcie, Meteor, Amu, Edu.
1: PL Ukośnik PKP.
0: Tak.
1: Dziękuję wam bardzo. Było miło tutaj znowu zagościć. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie i oddajemy głos Mikołajowi.
2: Moim ostatnim numerem z albumu jest notabene z pierwszej ręki, które zamyka album Roller miłego ATZ. Album, który był drugim w karierze Miłosza długogrającym krążkiem wydanym pod szyldem Def Jamu. I utwór ten opowiada o wdzięczności. O tym, że trzeba pamiętać o swoich bliskich i o tym, co dają dla nas, gdy się rozwijamy i w jaki sposób nas wspierają. Pojawia się tutaj gościnnie również Mielski, który gdzieś tam z tym swoim klasycznym hip-hopowym zacięciem i świetnie złożoną zwrotką potrafi opowiedzieć również z tym swoim charakterystycznym gdzieś tam humorem trudne historie z przeszłości. Więc zapraszam. Miły ATZ, Gruby Mielski z pierwszej ręki. Aj. ATZ, ATZ, yo.

0: To było z pierwszej ręki Miły ATZ i Gruby Mielski, które kończy płytę Roller. Kolejna propozycja z polskiego poletka i kolejna propozycja rapowa. Bardzo mnie to cieszy, że trochę się ich pojawiło dzisiaj. Niestety nie pojawi się więcej. Chciałem wybrać na tę audycję Saint Pablo Kanye'ego Westa, ale jednak mamy też inne osoby, które chcą swoje propozycje dorzucić do całości. No i mamy też ograniczony czas, także ja nie przedłużam. Oddaję głos Adamowi Leśniewiczowi.
1: Ten numer kończący płytę If I'm the Devil zespołu Let Live brzmi jak ostatnia scena z filmu, w którym protagonista patrzy się na płonące miasto, w którym rozgrywa się akcja. Niesamowicie atmosferyczny numer. Powiedziałbym, że można go też interpretować bardzo politycznie, tak jak zresztą całą muzykę Let Live. Uważam, że jeden z lepszych, jak nie najlepszy finish albumu dla mnie personalnie, jaki słyszałem.

To była propozycja Adama, Let Live, Copper Colored Quiet z albumu If I'm the Devil z 2016 roku. Troszkę takich post-hardkorowych inspiracji w znacznie spokojniejszym wydaniu. Muszę przyznać, że również wrażenie na mnie zrobił ten utwór, jak i również wrażenie na mnie zrobił następny utwór, który no nie jeden raz przywołał mi łzy na twarzy. To będzie In the Backseat zespołu Arcade Fire. Piosenka z ich debiutu.

0: In the Backseat Arcade Fire, piosenka Funeral, rozczulająca do bólu. Wiele rzeczy można zarzucić temu albumowi, że może nie jest aż tak górnolotny, że może były bardziej artystyczne środki wyrazów indie rocku lat 2000, mimo tego, iż ten album używa bardzo szerokiego spektrum instrumentów, ale jednego mu nie można zarzucić. Ten album ma w sobie bardzo dużo emocjonalności i te emocje wszystkie wybrzmiewają na piosence In the Backseat. Jedna z niewielu piosenek nie zaśpiewana przez Wina Butlera na tym albumie. Cały album ma taką otoczkę przedstawienia z perspektywy dziecka, które dopiero poznaje świat, które dopiero zaczyna się uczyć właściwie, czym tak naprawdę jest życie, śmierć, co może się tak naprawdę stać z człowiekiem później, po tym jak dzieciństwo skończy. I piosenka o podróżowaniu na tylnym siedzeniu samochodu i rozglądaniu się na otaczający świat jest moim zdaniem naprawdę pięknym zakończeniem tego albumu. Mamy kolejną propozycję. Będzie to propozycja nie z Kanady, bo Arcade Fire to kanadyjski zespół. Przenosimy się do Nowego Jorku wraz z Agon to Watch. Proszę bardzo.
1: Propozycja ode mnie, czyli Ode to the Mets, The Strokes z ich albumu The New Abnormal. Uważam, że to nie jest najwybitniejszy album w historii muzyki, ani nawet tego zespołu. Nie jest to może i najwybitniejsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisali, ale jest to idealne zwieńczenie akurat tego rozdziału ich historii, ich kariery. Przepięknie zamyka cały album, wywołując zarówno poczucie nostalgii, pewnej melancholii, jak i dużego zachwytu. Ode to the Mets to oczywiście nawiązanie do drużyny Mets z Nowego Jorku. Dużo mówi także w okresie, w którym znajdujemy się obecnie, kiedy Knicks mają swoje celebracje i swoje tańce zwycięstwa w Nowym Jorku w tym tygodniu. The Strokes z tym utworem zamykają małą opowieść, którą opowiedzieli w The New Abnormal, ale to nie jest piosenka, która ma w sobie takie poczucie całkowitego zamknięcia. To jest bardziej jak napisy końcowe po naprawdę bardzo dobrym filmie, ale wiesz, że ten film to nie jest jeszcze koniec franczyzy, że jeszcze będzie część druga, co najmniej.

0: Jest coś faktycznie specjalnego w tej piosence. Mam wrażenie, że Strokesi nigdy nie byli zbyt dobrzy w kończeniu albumów, ale udało im się na dwóch albumach, na Calm Down Machine z piosenką Call It Fate, Call It Karma oraz właśnie na Out to the Mets album The New Abnormal z 2020. Już za tydzień wychodzi nowy album The Strokesów. Na razie opinie o singlach są dość polaryzujące. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak będzie ten album odebrany na premierę. A my przechodzimy do dalszej propozycji, która w teorii jest od Zuzy Oleszczak, ale w praktyce do samego końca tej audycji debatowałem, czy ten album i tą piosenkę tutaj nie wrzucić, także Zuza po prostu rozwiązała problem za mnie, więc najpierw ja się trochę wypowiem i później oddam jej głos. Będzie to piosenka Videotape z albumu In Rainbows. Mój ulubiony album Radiohead, coś takiego mnie do niego przyciąga, coś specjalnego, mimo iż OK Computer czy Kid A to są albumy wybitne. Mam swoją osobistą relację z Amnizjakiem oraz Hail to the Thief, ale jakoś ten album In Rainbows zawsze najbardziej mnie pociągał. Mam taką teorię, wręcz zakrawającą o teorię spiskową, że In Rainbows to jest takie idealne uosobienie jesieni. Gdy zaczynamy ten album i słuchamy 15 Step czy Body Snatchers, te piosenki jeszcze są takie żywe, kolorowe i napędzają nas tak w taki sposób, w jaki może nas napędzać jeszcze ciepła końcówka września, ale później te piosenki stają się coraz bardziej takie idące w melancholię, czasami jeszcze żywe, ale już bardziej idące w smutne tony. Przechodzimy tak powoli przez październik i listopad, aż w końcu kończymy na takim bardzo smutnym grudniu, już prawie że wchodzącym w zimę, co symbolizuje właśnie piosenka Videotape. A teraz posłuchajmy, co Zuza ma do powiedzenia o tej piosence.
1: Według mnie albumem, który, a raczej kawałkiem, który definitywnie jest jednym z najlepszych zakończeń albumów, jest kawałek Videotape od Radiohead z albumu In Rainbows. Już pomijając fakt, że sam utwór jako oddzielny byt jest niesamowity. Jest to, jak on minimalistycznie się zaczyna bardzo krótkim, charakterystycznym motywem i się rozwija aż do tak z wszystkim tym, czym album In Rainbows jest w moim przekonaniu. Jest ten utwór jest nagi, jest poruszający, nie musisz wiedzieć, o czym jest, żeby poczuć, o czym jest. Nie musisz rozumieć słów, żeby wiedzieć, o czym jest. Jest tak emocjonalny i intymny ze słuchaczem, jak tylko może. I nie tylko uważam, że jest to jeden z najlepszych utworów w moim przekonaniu all time, jest kiedykolwiek stworzonych, no to na pewno, jeżeli chodzi o album In Rainbows, jest perfekcyjnym zamknięciem. Tego jest podsumowaniem całości, wyciszeniem i pozwoleniem temu takiemu kocykowi emocji. To jest to do końca kocyk spokoju, ale kocyku emocji pozwala się w nim zawinąć, spakować i po tym kawałku dopiero możesz nam wrócić do codziennego życia po słuchaniu tego albumu.

0: Cóż to była za piosenka Videotape od Radiohead, przypomnę, że z albumu In Rainbows, ale to by było takie bardzo na smutnej stopie zakończenie, jeżeli byśmy skończyli właśnie tą piosenką, więc zakończę również swoją propozycją. Będzie to ostatnia piosenka, jaką usłyszycie w magazynie muzycznym w tym roku akademickim. Podpowiem, że generalnie się nie żegnamy na za długo, bo najbliższy magazyn muzyczny jest w przyszłym tygodniu w środę i właśnie w takim wydaniu będziecie nas słyszeć przez najbliższe 3 miesiące. Co tydzień w środę o 20 będzie magazyn muzyczny się pojawiać, natomiast no nie będziemy na pełnych mocach przerobowych, będziemy troszkę już jedną nogą na tych przysłowiowych wakajkach i dopiero w październiku będziemy mogli się usłyszeć ponownie, ale u nas kurtyna się zamyka tylko tymczasowo. Teraz na antenie Radia Meteor usłyszycie Torn Curtain od zespołu Television. Bardzo dziękuję wam za ten rok, z tej strony Julia Cicha i do usłyszenia już w październiku. Dzięki.
1: Magazyn muzyczny.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Jest godzina 21, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym bestiariuszu. Dzisiaj robimy sobie przerwę od demonicznych kręgów, bo już w tą niedzielę wypada nam szczególny dzień, a bardziej noc, bo jest ta najkrótsza noc w roku, czyli przesilenie letnie, o którym sobie dzisiaj opowiemy. Ja jestem Marta Krysiak, zostańcie z nami. W nocy z 21 na 22 czerwca wypada nam przesilenie letnie, czyli najkrótsza noc w roku, oznaczająca nam oficjalne przyjście lata. No, był to czas świętowania, oczywiście nie tylko na Słowiańszczyźnie, ale i w całej Europie. Dzisiaj najkrótsza noc w roku znana jest nam pod wieloma nazwami. Pewnie większość z nas kojarzy chociażby nazwę noc sobótkowa lub świętojańska, od oczywiście patrona świętego Jana. Wcześniej jednak na terenie Słowiańszczyzny przesilenie letnie nazywane było nocą kupały, lub inaczej kupalnocką, palinocką lub po prostu wiankami. Opowiemy sobie dzisiaj o tym, kim lub bardziej czym była kupała oraz jak celebrowano ten letni zwyczaj. Zostańcie z nami, bo to już po piosence.

No właśnie, więc kim jednak w ogóle była Kupała i skąd o niej wiemy? Cóż, tutaj historia jest całkiem ciekawa, jako że nasza wiedza ogólnie o Panteonie Słowiańskim jest bardzo ograniczona przez tak już kiedyś wspomnieliśmy, chociażby fakt, że Słowianie nie byli ludem piśmiennym. A to, co nam się zachowało, to najczęściej podania od naszych sąsiadów lub to, co zachowało się w religii chrześcijańskiej, właśnie w takich zwyczajach chrześcijańskich. No i tak właśnie było w przypadku Kupały. Po raz pierwszy możemy przeczytać o Kupale w Latopisie Chustyńskim, czyli anonimowej kronice z ruskiej z XVII wieku, gdzie autor wspomina, że właśnie na święto Jana Chrzciciela celebrowany był Kupała i nazywa go nawet takim bóstwem bogactwa niczym Ceres, inaczej znaną jako Demeter, czyli bogactwo rozumiane jako pewnego rodzaju takie bogactwo plonów. Jednak jak piszę w słowiańskim przewodniku po świętowaniu, była to nadinterpretacja duchownych chrześcijańskich. Jako że u wschodnich Słowian jako element świętowania pojawiły się dwie kukły, kupały i mureny, jak i zarówno drzewko kupelne, które u ruskich, takich w ruskich zwyczajach, czy tam właśnie u ruskich duchownych, miało być taką personifikacją właśnie bóstwa Kupały. Ale więcej o właśnie drzewku kupelnym opowiemy sobie później. Warto też wspomnieć, że jak to potem było z właśnie Kupałą, takie ponowne zainteresowanie słowiańszczyzną w XIX wieku, właśnie szczególnie w okresie zaborów czy właśnie wojen, no spowodowało taki powrót do poszukiwania tych naszych korzeni, tych słowiańskich bóstw. No i wtedy właśnie zaczęły się jakieś wyszukiwania tej Kupały, szczególnie na terenie polskim. No i tak chociażby pojawiła się kompletnie fikcyjna bogini Sobota, od której wzięła się nazwa Sobótka, celebrowana w Wigilię Świętego Jana, chociaż też czasami łączona ze Świętem Zielonych Świątków. No ale właśnie Sobota, czy tam Sobótka, miała być takim polskim odpowiednikiem ruskiej Kupały, która była inaczej nazywaną Panią Zielną.

W niektórych podaniach możemy na pewno znaleźć bóstwo kupały, które miało być pewnego rodzaju uosobieniem bóstwa słońca i ognia, a zarówno boga miłości i płodności pod postacią młodego młodzieńca. No chociaż jak już wiemy, to raczej była tylko i wyłącznie personifikacja. No ale właśnie skoro w sumie nie mieliśmy bóstwa kupały, no to w takim razie komu składano tak naprawdę cześć w trakcie przesilenia letniego? No i najczęściej byli to po prostu inne bóstwa ognia i słońca, takie jak chociażby Swaruk, Swarożyc lub Daćbóg. Ogólnie Słowianie byli raczej zwani wręcz czcicielami ognia. No oczywiście sam ogień w sobie miał swoją rolę przy wyrobie chociażby jedzenia czy narzędzi, biżuterii, no ale też miał swoją bardzo ważną rolę w pochówku. Jako że Słowianie przed w sumie tymi naszymi zwyczajami chrześcijańskimi, przed przyjściem chrześcijaństwa, no, praktykowali pochówek ciałopalny, więc tutaj ogień też miał swoją bardzo ważną rolę, a wręcz miał taki charakter ludzki, podchodzono praktycznie do niego jak do kogoś żywego. Z ogniem się witano, prosiło, przepraszało jak osobę, a nie żywioł, a czasami nawet nadawano imię. Bo jeśli ktoś chciał na przykład na kogoś zesłać pożar, to wręcz oddawał mu pewnego rodzaju cześć, bądź zwracał się do niego imieniem bodajże Zygmunt. Co jest też całkiem ciekawe. No ale właśnie wracając do tego ognia, no było ono częściej takim uosobieniem małego słońca, więc w sumie tutaj często właśnie te bóstwa były łączone. No i słońce też traktowane było z podobną czcią, szczególnie, że właśnie jako od niego zależały plony, proszono więc słońce o dobrą pogodę i ogólnie o dobry dzień.

Jako, że w trakcie nocy kupały, a bardziej właśnie przesilenia letniego, słońce było na nieboskłonie najdłuższe, i naturalnym więc było składać cześć bóstwom uosobionym z nim. No chociażby właśnie Swarożycowi, który w niektórych regionach nazywany był też Radogostem. Na wschodzie uznawany był za boga ognia, aczkolwiek w innych regionach jest też nazywany bóstwem naczelnym i wiąże się go chociażby z losem. W innych podaniach to Swarożyc był uznawany za boga, który przekazywał ludziom, jak rozjaśnić mrok i chronić się od chłodu dzięki umiejętnościom panowania nad ogniem właśnie. Innym bóstwem kojarzonym ze słońcem był chociażby Swarug, chociaż był on raczej takim bogiem kowalstwa, porównywany trochę do greckiego Hefajstosa, a to Daćbóg, jego syn, był właśnie bogiem słońca. Niektórzy łączą go też z serbskim Dabogiem, istotą z tamtejszego folkloru, kojarzoną chociażby z diabłem, najprawdopodobniej wcześniej mający rolę bóstwa, no i dopiero później został zdegradowany właśnie do roli demona, chociażby jak było z Babą Jagą. W innych podaniach był określany bogiem, który daje życiodajne światło. Stąd też właśnie jego połączenie z tym bóstwem słońca. Dalej jednak, jak to ze słowiańskim panteonem bywa, no zawsze jest wiele niespójności i wiele różnych podań, z czego niektóre z nich dalej nam się mieszają. Co jednak pozostaje niezmienne, to rola ognia w trakcie święta kupały i o tym, jak ważny był, dowiecie się już po piosence.

opowiedzieliśmy sobie, kim bądź czym była Kupała, komu tak naprawdę składaliśmy cześć w trakcie tego święta. No ale właśnie, jak celebrowano święto Kupały? No, przede wszystkim musimy sobie ustalić, że święto Kupały było tak naprawdę nazywane spotkaniem dwóch żywiołów, właśnie ognia i wody. Oba były bardzo silnymi kultami wśród Słowian. O wodzie już sobie kiedyś mówiliśmy w ramach naszej audycji Okręgu Demonów Wodnych. No i w ramach przypomnienia mówiliśmy sobie o tym właśnie mitycznym wodnym bezkresie, który otaczał wszystko przed powstaniem świata i życia, no i z którego się finalnie wszystko wyłoniło. Więc woda była traktowana jak takie miejsce graniczne. W wodzie miały znajdować się też zaświaty, czyniąc ją jeszcze bardziej tajemniczą i niebezpieczną. W trakcie Nocy Kupały miało się to jednak zmienić. No więc właśnie, co na to wszystko Kupała? Kupała według niektórych teorii bierze się od słowa kuptasia, czyli kąpać się. U wschodnich Słowian odnosi się do rytuału brania pierwszej kąpieli w roku i stąd też łatwo było powiązać ją z patronem Janem Chrzcicielem, przez co Kościołowi właśnie było łatwiej powiązać słowiańskie tradycje z tymi chrześcijańskimi. A nawet znane są nam takie powiedzenia jak: święty Jan ochrzcił wodę, to kąpać się mogę. No jest to kluczowe, bo jak mówiliśmy sobie wcześniej, woda była domeną demonów, topielców, utopców, rusałek, no i oczywiście innych, więc owe powiązanie wiązało się troszeczkę z przestrogą, by nie kąpać się w zbiornikach wodnych, zanim Jan Chrzciciel ochrzcił wodę. No i dopiero w Noc Kupały podobno miało być, kąpanie się w wodzie miało być w ogóle bezpieczne. Według niektórych podań woda miała być bezpieczna, ponieważ no oczywiście mówiono tutaj o pewnego rodzaju ochrzczeniu, ale też ogrzaniu. Przez nie dość, że oczywiście słońce, które tego dnia było wyjątkowo długo na nieboskłonie, ale też właśnie ochronne ogniska palone wokół rzek, no ale też po prostu przy domostwach. Ale mówiono też, że woda była po prostu ogrzmiana. No teraz co to oznacza? Oznacza to, że najprawdopodobniej tutaj możemy mieć pewnego rodzaju związek z czerwcowymi burzami, które miały przegnać wszystkie czyhające w nas wodzie demony. Stąd wiemy, że woda stawała się magiczna, ale co za tym idzie, była też miejscem rytuałów, o czym powiemy już sobie po piosence.

No właśnie, powiedzieliśmy sobie, dlaczego woda była tak ważna i warto by było przejść do obrzędów z nią związanych. I przy tej okazji trzeba oczywiście wspomnieć o pewnych miłosnych wróżbach, jakimi są oczywiście wianki. Młode kobiety plotły wianki i rzucały je na wodę. Wianki same w sobie miały pełnić również rolę ochronną, szczególnie, że na części z nich, no to zależy też od podań, stawiano chociażby świeczki, przez co ponownie tutaj mamy rolę ognia, który spotykał się z taflą wody, przez co miał ją ochraniać i sprawiać, że była bezpieczna, by brać w niej kąpiele. No ale wracając do magicznego znaczenia wianków. No według zwyczaju młode kobiety miały pleść wianki i rzucać je na wodę, po czym chłopcy mieli biec za nimi i próbować je łapać. Ten, kto wianek wyłapał, miał wyjść za dziewczynę, której wianek złapał, i już w następne dziady za nią wyjść.

rzucano je na drzewa. Panny wróżyły w ten sposób właśnie, kiedy wyjdą za mąż. No i tutaj był taki zwyczaj, że kiedy wianek zaczepił się o gałąź za pierwszym razem, to dziewczyna mogła liczyć na zamąż pójście w ciągu roku. Jeśli za drugim, no to za 2 lata, a jeśli z żadną, no to niestety groziło jej pewnego rodzaju staropanieństwo, tak? Czyli tutaj rzeczywiście miała być to zła wróżba. Chociaż też był pewien zwyczaj, że wianki po prostu rozdawano jednej dziewczynie, która miała pewną opaskę na oczach, no i miała losowo rozdawać je innym. Także tutaj mamy całkiem ciekawy przykład pewnego rodzaju rytuału swatania młodych ludzi w trakcie Nocy Świętojańskiej. No i tak naprawdę warto sobie tutaj wspomnieć, że nawet w niektórych regionach w Polsce, tam gdzie świętowana jest jeszcze kupała, no bo teraz mamy taki powrót do tych starych zwyczajów, dalej możemy spotkać się z plecieniem wianków, no i rzucaniem je na rzekę. Także całkiem ciekawe. No ale wracając do samych wróżb i tego losu, który miał być pewnego rodzaju wyczytywany w trakcie Nocy Kupały, no to trzeba jeszcze wspomnieć o oczywiście pewnego rodzaju wróżbach agrarnych, a nie tylko miłosnych. No bo Noc Świętojańska miała być tutaj czasem takiego ubłagania sobie istot wodnych. No i oczywiście deszczu, by sprzyjały plonom. Czyli tutaj też były pewnego rodzaju starania poczęte, by jakoś zagwarantować sobie dobre plony w tym roku. A po piosence opowiemy już sobie, jakie znaczenie miała druga strona medalu, czyli ogień.

No właśnie, ogień, który już wcześniej był wspomniany właśnie jako to bóstwo, jako to coś, co było czczone, już no właśnie czczone z takim oddaniem tak naprawdę, bo właśnie w trakcie tego święta mieliśmy wiele rytuałów z nim związanych, a przede wszystkim związanymi z kupalocnymi ogniskami. Właśnie te ogniska miały symbolizować słońce i miały też, według niektórych podań, wspierać słońce w walce z ciemnością. Czyli tutaj właśnie też pewnego rodzaju jest widoczna ta symbolika tej walki dobra ze złym, tego bezpiecznego z tym groźnym. No i stąd właśnie ta ich ogromna rola. Ogniska na noc świętego Jana miały być zupełnie inne od tych zwykłych. W trakcie nocy kupały ogień miał być żywy, czyli właśnie co oznaczało żywy? To oznaczało stworzone o archaiczną techniką pocierania drewno o drewno, a jako podpałkę często używano właśnie swoich starych, niepotrzebnych już przedmiotów, dając im kres i symbolizując zaczęcie czegoś nowego. Taki ogień, właśnie stworzony tą ciężką metodą pocierania właśnie jednego kawałka o drugi, miał być ochronny i oczyszczający. Chociaż nie tylko płomień, ale również dym, jako że okadzanie miało być popularną techniką leczniczą, a płomienie miało mieć ochronne znaczenie, przez co do swego czasu popularne były chociażby skoki przez płomienie i był to jeden właśnie ze zwyczajów nocy świętego Jana. Oraz oczywiście tańce wokół żywego ognia w formie okręgu, czy tam właśnie kręgów tanecznych. Natomiast wracając właśnie do tych przeskoków przez płomienie, no to skakano zarówno w pojedynkę, jak i w parach, by zagarnąć sobie trochę siły tego ognia, żeby sobie właśnie tej siły dodać, no i pozbyć się od wszystkiego złego i wszelkich chorób. A ci, co skakali w parach, mieli w ten sposób wzmocnić swoją więź. Według niektórych podań był to też zwyczaj przynoszenia, no panował też zwyczaj przynoszenia dziewczyn przez chłopców nad ogniem, co podobnie jak ten zwyczaj wiankowy miał mieć charakter pewnych zalotów i miał być dla dziewczyny komplementem, tak, że ktoś zadbał, że przenieśli ją nad tym życiodajnym, siłodajnym ogniem. No i tak jak już wspomniałam, ważna była też oczywiście rola dymu, no bo dymem okadzano również zwierzęta i domostwa, biegając tak naprawdę przez pole z podpalonymi witkami, no w ten sposób chroniąc je od wszystkiego, od wszelkich uroków, tak? Czyli tutaj i pole, i zwierzęta, i domostwa, żeby jakoś je uchronić na tak naprawdę sezon, na pozostały sezon. No ale to jeszcze nie wszystko. Zostańcie z nami, żeby posłuchać o innych zwyczajach kupalonocnych.

Mieliśmy wodę, mieliśmy ogień, ale jestem ciekawa, czy ktoś pamięta z czasów podstawówki legendę o kwiecie paproci. No, paproć ogólnie uznawana była za roślinę magiczną, mającą chronić przed czarami, a czasami nawet je rzucać, jako że według niektórych źródeł podanie komuś naparu z paproci miało sprawić, że osoba, która nam się podoba, ma się w nas zakochać, a powtykana na przykład w ściany podobno miała odstraszać pszy i pchły. Stąd właśnie to jej przeświadczenie o magicznej mocy, która miała stać się jeszcze większa w trakcie nocy kupały, jako że właśnie wtedy, a bardziej właśnie w Wigilię nocy kupały, czyli Wigilię nocy świętego Jana, kwiat paproci miał zakwitnąć, co potem było początkiem wielu legend, jako że zerwany kwiat paproci miał przynieść Miałkowi bogactwa w złodzie i w wiedzy. No i nagroda miała być naprawdę warta świeczki, jako że droga do kwiatu była pełna niebezpieczeństw i demonów. Strasznie trudno było znaleźć kwiat paproci, a nawet znalezienie jego nie gwarantowało zdobycie. Jako że według niektórych podań zerwać go mogła jedynie osoba o czystym sercu, nieświadoma lub pracująca z samym diabłem. A nawet jeśli udało się go zerwać, to przypadkowym trafem miał się bardzo łatwo zgubić. Stąd też wiele legend o chociażby porażce związanej z znalezieniem tego kwiatu. No a jakie inne zwyczaje towarzyszyły nam w trakcie nocy kupały? Oczywiście tańce, wróżby i zabawa. Słowianie wrzucali do ognia swoje stare, niepotrzebne już przedmioty, biegali po polach z palącymi się wiciami. No a jednym ze zwyczajów było znalezienie młodego drzewka, przystrojenie go w wstążki i słodycze, i wokół którego dziewczynki tańczyły, a chłopcy mieli na celu drzewko ukraść, a dziewczynki miały go bronić. No i tak polegała ta zabawa, która niestety zwykle kończyła się co prawda rozerwaniem lub spaleniem drzewka, a w niektórych miejscach takie drzewko noszono na kiju i topiono, po czym uciekano szybko, żeby wiedźma nie dopadła tych, co czynu dokonali. No, przez co drzewko stawało się pewnego rodzaju kukłą i od niej nazwy najprawdopodobniej wzięła się cała nazwa święta, o czym wspominaliśmy na początku audycji. Chociaż nie wszystkie zwyczaje były tak niewinne jak po prostu palenie czy topienie drzewka. No w niektórych rejonach drzewko kupalne było zastępowane ofiarą ze zwierzęcia, najczęściej kanią. Także nie wszystkie zwyczaje jednak były takie niewinne i no, że tak powiem, przyjazne każdemu.

0: Niestety zbliża się koniec naszej audycji i z tej okazji pragnę wspomnieć o pewnej książce. Zwykle bardzo pobieżnie wspominam o moich źródłach, by zachować pewien klimat czy aurę tajemniczości na moich audycjach, ale jednak dzisiaj chciałabym podkreślić jednocześnie serdecznie wszystkim polecić książkę Anny Stasiak, właśnie Słowiański przewodnik po świętowaniu, do której sięgnęłam szykując materiał na dzisiejszą audycję, szczególnie sięgając po aspekty historyczne, i polecam każdemu, kto chciałby się bardziej wdrożyć w temat, nie tylko na temat właśnie kupały, ale też różnych świąt. A na ten moment zbliża się godzina 22 i niestety nasza audycja dobiega końca. Ja dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami w tym semestrze i za to, że rzeczywiście słuchaliście naszej audycji. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze Base from Space. A ja dziękuję Wam bardzo. Jestem Marta Krysiak i życzę wszystkim.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Siemano, z tej strony MC Wiedział Nie Powiedział, witamy dzisiaj Was w nieco okrojonym składzie, ale Base from Space, oczywiście jak co piątek w Radiu Meteor, witamy się dzisiaj z Kaspą, siemano.
3: Siema stary, bardzo miło.
2: Kaspa to jest członek z kolektywu Mandem, wrocławskiego składu DJ-skiego, basowego, i spotykamy się klasycznie, żeby troszeczkę sobie pogadać o muzie, a potem troszeczkę sobie jej posłuchać. No to zacznijmy od tego, opowiedz nam, czym jest ta inicjatywa Mandem.
3: No, Mandem ogólnie powstał jako wielogatunkowa akcja jakoś 2 lata temu. No ja dołączyłem jakoś miesiąc temu. Wcześniej siedziałem na Wyspach, do Wrocławia wróciłem rok temu, no i chodziłem na imprezy chłopaków, złapaliśmy przelot i po prostu tak się stało, nie?
2: Okej. Okay. Gdzie konkretnie na Wyspach?
3: W Newcastle.
2: Newcastle, okej. Okay. Jakie tam rytmy królują w Newcastle?
3: Stary, wszystko centralnie, ale no... No wiadomo, UK soundy mocno się wybijają, no ale techno też jakieś jest, nie?
2: Okej, czyli jakby mimo wszystko, pomimo tego, że jak Wielka Brytania jest rozległa, to ta muza jest dosyć uniwersalna dla całego tutaj państwa, dla całego Great Britain.
3: Myślę, że można tak powiedzieć. Są tam, wiesz, jakieś subtelne różnice ze względu na regiony. Myślę, że w Polsce to też jest zauważalne, na przykład w rapie czy coś, ale... No ale gatunki można powiedzieć podobne, nie?
2: Mm-hmm. No to opowiedz o Basecap, bo jesteśmy teraz świeżo po zakończeniu tej inicjatywy. Wyjątkowa sprawa jak na Polskę, myślę, w UK.
3: Myślę, że tak, ogólnie mega myślę zrzeszyło środowisko basowe. Mieliśmy od wszystkich zawodników mega feedback, jeśli chodzi o właśnie budowanie społeczności w Polsce, co nie? I wszyscy jakby jarali się to, że mogą też poznać inne składy, innych DJ. Także big up dla wszystkich zaangażowanych i oby więcej takich akcji, nie?
2: Tak jest, bo to jak rozumiem jest gdzieś inspirowane takimi akcjami klaszowymi w UK, tak? To jest coś na tej zasadzie?
3: Nie mam pojęcia, szczerze. Ja właśnie dołączyłem miesiąc temu do chłopaków, tak naprawdę załapałem się na 3 ostatnie imprezy, czyli Poznań, na Kraków nie pojechałem, a jeszcze byłem na finale. No, ale zarówno Poznań, jak i finał, na których byłem, mega, mega zarąbiste imprezy, co nie?
2: Czyli zadowalający odbiór.
3: Tak, myślę, że tak. No i jest planowana kolejna.
2: No właśnie, o to chciałem zapytać. Jest planowana to jeszcze nie wiem, na jesień, czy...
3: Konkretów nie ma.
2: Okej. No dobra, ale... no to czekamy na dalsze ogłoszenia od Mandem. Serdecznie pozdrawiamy ziomali. No to może tak, skoro masz to porównanie z UK, powiedz nam, jak... Co już w Polsce jest, co zobaczyłeś w UK? No bo wiadomo, że te napływy gdzieś tutaj często wspominanego na naszym programie ATZ-a i Świętego Basu zostały gdzieś tam wprowadzone niektóre zabiegi, ale no czego jeszcze powiedzmy brakuje, co widzisz, co jest w Wielkiej Brytanii?
3: No jeśli mówimy stricte o imprezach basowych, no to na pewno brakuje nam... kobiet na imprezach. We need more girls in here. No i też imprezy są, myślę, przez to, że w UK masz po prostu bardzo dużo tych artystów, to często ta impreza ma jakiś motyw przewodni. W Polsce mam wrażenie, są te imprezy takie, no jest straszny rozstrzał w ogóle jakby gatunkowy, stylowy na tych imprezach, co nie jest zawsze źle, ale
2: ciężko może znaleźć słuchacza do konkretnego gatunku, no, bo ludzie czasem, nie wiedzą się trochę czego spodziewać.
3: Tak, że ludzie idą na event i po prostu nie wiedzą, do czego się będą bawić, co nie? Mhm. Ale no, tak jak mówię, może być to wada albo zaleta w zależności od słuchacza, co nie? Mhm.
2: No bo właśnie taka impreza, która gdzieś to zapoczątkowała, Święty Bas, miałeś okazję zagrać jeden warm-up.
3: Tak, zgadza się, no.
2: Jakie to jest uczucie, jak to wyszło? Opowiedz nam jakby całą tutaj historię przed.
3: No to było w ogóle mega wyróżnienie. Chyba pierwszy raz wtedy, że tak powiem, nie wiem, poczułem się, że mam skilla jakiegokolwiek w tym, co robię, co nie? No i poznałem jeszcze mega ziomali z Trójmiasta, uwaga, uciekać, big up dla nich.
2: Tak jest,
3: tak jest. I, no, nie wiem, super przygoda generalnie. Polecam brać udział w DJ contestach ogólnie. Mm-hmm.
2: Super, no i jak ta imprezka ci się podobała? Jest to, brakuje ci już teraz tego Świętego Basu na jednak, no, chłopacy zakończyli gdzieś tam działalność i wszyscy za tym jakoś tęsknią. Ty...
3: Zakończyli, ale no teraz ATZ ma ATZ Sound, Funkill ma Rumor, więc jakby dalej gdzieś tam to echo się niesie, co nie?
2: Tak jest.
3: Plus powstało mega dużo nowych ekip z tego, co zrobił Święty Bas, więc jakby ludzie się zainspirowali i pchają dalej i próbują robić nowe własne rzeczy, co jest mega zajawą, nie?
2: Super. Mamy big up wielkie dla Opka z WikiWiki, który pomógł nam tutaj ze sprzętem, wypożyczył nam swój świeżutki Felixik. No i powiedz, bo mamy tutaj info, wiemy o tym po prostu, że zrobiłeś dla chłopaków numer i jak to produkcyjnie u ciebie wygląda? Ty planujesz bardziej się skupiać na tym teraz, czy jednak DJ-skie sprawy są na pierwszym miejscu? Jak to u ciebie jest?
3: No ogólnie jakby, no jak dołączałem do Mandemów, to chłopaki mówili, że ta moja strona produkcyjna na pewno się przyda. No i jest plan po prostu natrzaskać tych produkcji przez najbliższe miesiące i może zacząć coś wydawać na jesień.
2: Okej, okay, czyli bardziej jakiś mixtapik już konkretny, czy...
3: No, myśleliśmy nad jakąś epką albo mixtapem mandemowskim, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Bo to wszystko jeszcze jest takie płynne.
2: Super. No dobra, no to klasa. Myślę, że możemy teraz zapytać się, co możemy się spodziewać z twojej strony z zadekami.
3: Ogólnie dużo mrocznych garaży, dużo energii i wykończenie jakieś dubstepowe pewnie.
2: Okej.
3: Okay. Także
2: dobra.
3: Zapraszam do odsłuchu i myślę, że będzie fajnie.
2: Klasa. W takim razie Kaspa, Bass from Space. Klasycznie. Pozdrawiamy sąsiada z góry, pozdrawiamy sąsiada z dołu. Słuchajcie tego głośno. Big up, Bass from Space. Aj.

Come on, love.

Thank you.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wehikułu czasu? Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że nie

0: promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: Things get old and it's over. Can't see it clear nor closer. Wanna stay light, this not grown up. Keep a positive mindset, anything torn gets sewn up. Go gym, get torn up. Nah, talk shit like a stoner. Western world roller, tiny dancer, hold me closer. Yeah, I get my weed off and my wings from Joker. Wanna move away, it's the same stuff over and over. Not luck like a four-leaf clover. I'm the one that puts the work in over. Time, trust me, and time don't slow up. See the sun soak up. Don't drink too much, rather stay sober. Remain voter. Don't ask, it's a takeover. Don't ask, just stay closer. Feds came to my door, but the case over. Things get, then it's over. I wanna stay like this, not grown up. I wanna stay like this, not grown up. I wanna stay like this, not grown up.
7: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja

0: pomocne.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

jaśnie ci drogę.

jaśnie ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: to promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.